Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko,

0: zamykamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Po reklamie. Melo Radio i Łapa. Słuchaj na 92 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia i Łapa.
12: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o iławskich przestrzeniach artystycznych, sztucznej inteligencji i charakterystycznych projektach lat 80. Pomoże nam w tym znany lokalny artysta. Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Mam takie pytanie związane oczywiście z rzeźbą. Jest takie wrażenie, że tych prac jest coraz mniej w przestrzeni publicznej. Pamiętam takie czasy, w których ty wraz z kolegami przed każdym koncertem ważnym, wydarzeniem miejskim, miałeś swoje zaplecze, miałeś takie miejsce, w którym rzeźbiliście na żywo i to było fantastyczne. Potem te rzeźby trafiały też jakby w tę przestrzeń, one nie ginęły.
13: Takie odczucie również mam w Iławie od ostatnich iluś tam lat. Nie ma zainteresowania może, żeby wystawić taką rzeźbę, może ze względów może finansowych, drewno nie jest takie trwałe, ale jednak turyści wielu, ja już od lat to słyszę, wędrują po całej Polsce i mówią, tam widzieliśmy rzeźby, a w Lidzbarku widzieliśmy rzeźby, a gdzieś w Bieszczadach widzieliśmy rzeźby. Rzeczywiście jako rzeźbiarz kiedyś w latach takich przemian robiliśmy rzeźby Koratusza, stały rzeźby moje, w amfiteatrze stał taki muzyk, no i mówię tak w ogóle w okolicy, a stoi na Kamionce taka duża rzeźba w lesie, w Kisielicach miasto i gmina zamówili kiedyś taki witacz, strażacy mają taką rzeźbę swoją z herbem Kisielic. Nie ukrywam, że bardzo chętnie przyjąłbym takie zlecenie, a drewno i drzewa przecież są co jakiś czas łamane przez burze, no i właśnie chciałbym, żeby turyści wiedzieli, że w naszym mieście również są rzeźbiarze, może malarze częściej widują, ale rzeźbiarzy może mniej widują.
12: A jak radzisz sobie z konkurencyjną techniką bazującą w sumie na sztucznej inteligencji?
13: Tak, powiem szczerze, tutaj, jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na kreskę zdjęcie się drukuje i rzeźbiarsko nie jest to złe, ale czuję się obco z tym pomysłem. Nie chcę go realizować, bo mogę tam zobaczyć na jakieś elementy, na szczegóły, ale nie chcę się realizować tego pomysłu. Czuję się, że to nie jest z mojej głowy, on nie wyszedł. Więc to nie jest moje i automatycznie nie chcę korzystać z AI. Naprawdę jest to niezłe ułatwienie. Nawet mój syn, który rzeźbi, też mi wysłał jakiegoś żubra i taki jakiś stylizowany z AI i tak dalej. To on może tego nie czuje. Mnie boli. Troszeczkę tak jakby nie umie kopiować kogoś. Nie umiem, a z AI bym umiał korzystać, ale nie chcę. A pomysły, które wypływają z głowy, ja jestem wychowany na rysunkach. Ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę z AI poprosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie z sklepu warzywnego i z marchewki i skorzystam z prawdziwej. A powiem szczerze, fajne czasy takie, one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tu często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy pan dyrektor dzwoni i mówi: panie Marku, jedziemy z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie i jakimś takim kluczem, który wynaleźli, no to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam nie, a i to go swoją głowę, zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuję, skoro zamówienia spływają cały czas, czyli mimo, że mogą skorzystać, na pewno można zadzwonić sobie, ściągnąć jakąś rzeźbę nawet z drewna, skąd tylko chcą, Marka Kałuży i to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakiś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole i właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta, nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby, także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
12: Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście iławskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią no nietuzinkową i ważną dla miasta.
13: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie. A jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I naprawdę, może ci młodzi nie wiedzą, ale Iława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób. Może być to, nie wiem, cokolwiek, ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej. Ale chciałbym, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych iławiakach. I żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie kiedyś, burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć, także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie.
3: Ciekawe spotkanie.
12: Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Teraz jeszcze chciałbym wrócić do lat 80. To był też okres chyba takiego rozkwitu kultury i sztuki. Wtedy się wszystko to powoli zaczynało budzić też na nowo. Byliście przecież wolnymi nagle artystami. Jak ty to odczuwałeś? Bo to był taki właśnie przełom i w tym czasie, czy coś się zmieniło, czy po prostu Marek Kałuża był zawsze taki sam, niezależnie od tego, jaki był ustrój, po prostu był w swoim żywiole.
13: Jeżeli chodzi o ten okres socjalistyczny, kiedy, jak się mówi, była komuna tak zwana, ja nie ukrywam, że nie bawiłem się w politykę i widziałem te resztki tej, jak już przeobrażałem się w mężczyznę. Powiem szczerze, że ten okres był bardzo piękny. W sztuce oczywiście, bo nie gospodarka i wszystko, wiadomo jak to wyglądało, ale mój teściu Jan Kowalski Kowalski, ci ekipa Dolecki, ci wszyscy mieli plenery, jeden za drugim. Oni nie mogli się odczepić od propozycji rzeźbiarskiej. W Iławie stały rzeźby na ulicach, w Smolnikach zakład drzewny był, dawali im kłody, dawali im pieniądze. Kultura miała się dobrze w tamtym okresie. Nawet tu rozmawiałem z moim kolegą, który przychodzi do Kuźni Talentów, pracował w domach kultury wtedy za czasów Stefana Górzyńskiego i innych dyrektorów, którzy tu byli. Ja zacząłem od pana dyrektora Kalisza. Można powiedzieć, że wtedy też obowiązywał system socjalistyczny, ale to był piękny okres. On sam właśnie taki po starodawnemu złożył mi propozycję, żebym zaczął uczyć dzieci rzeźbić. Zainteresowanie, w ogóle wtedy biegano za ludźmi wszelakiej maści kultury, czyli ktoś nawet tam amatorsko, cicho rzeźbił, był niewidoczny. Pamiętam, z domu kultury tak zwana Nyska podjeżdżała, pytali się, czy brakuje mu czegoś, czy drewna. Panie, przyjedź pan na jarmark, robimy go na stadionie Święta Miast. Ja nie ukrywam, że nie miałem nic do czynienia z polityką, ale ten okres, jak my tu dyskutujemy, właśnie z tym kolegą Wieśkiem, który był instruktorem, był bogaty, pełen wydarzeń, szukano twórców, wręcz, że proszono, żebyś został na jakimś tam artystą. Ja rzeźbiłem, tak zauważyłem te plenery, ostatnie plenery, takie tłuste plenery, gdzie nawet, przepraszam, no ale nawet dobrze płacono. Nawet za taki plener dwie wypłaty kiedyś dostawałem w kopercie po plenerze. No to brzmi nieźle, prawda? Gdybym teraz dostał tak zwane dwie średnie wypłaty. No i teraz to wszystko zaczęło cichnąć, ale nie wszędzie, bo Kaszubi mają się dobrze. Górale mają się dobrze. Zapraszany jestem na plenery do Kaszub, do Władysławowa i w tych okolicach, gdy moi koledzy ciągle pokazują, są z pleneru na plener jadą i tam są na nich środki przeznaczone i oni ozdabiają skwery, parki nad morzem, muzea tam są przecież jakieś i są bardzo hołubieni, mają za to płacone, bo nie ukrywajmy, tutaj muszą być jakieś środki. Ja nieraz tak żałuję, że nieraz, żeby środki nieraz nie były zmarnowane na jakichś ludzi wirtualnych, tylko załóżmy my rzeczywiści, którzy tu stoimy na straży naszego miasta, kochamy nasze miasto i tak dalej, byśmy chcieli tę przestrzeń właśnie ozdabiać, ale tamte czasy, jeszcze raz powtórzę, Jan Kowalski, cała ekipa, tu Wiesław Witkowski, który przychodzi, chwalą niesamowicie, to oni właśnie już pracowali etatowo w kulturze, ja wtedy tak jakby raczkowałem, ja mówię, ta propozycja w Domu Kultury, do dziś w Domu Kultury tym samym pracuję, gdzie no jestem doceniany, jest fajnie, ale mówię, tutaj nie narzekam, ale chodzi o to, że chciałbym, żeby może nasi autoktoni, czyli ci malarze, rzeźbiarze, mają po 60, 70, żeby dostawali takie propozycje, bo naprawdę ludzie oczekują czegoś oryginalnego, czegoś, co jest związane z regionem, jak przyjeżdżają na wakacje, oni pamiątki chińskie i chińsko-podobne mają wszędzie, w Egipcie, w Turcji, w Iławie mogą być podobne, parasolki, długopisy, wszelakie pendrive'y i różne. To jest jakaś pamiątka, ale nie do końca się z tym zgodzę. Ja bym wolał, żeby takie właśnie regionalizm ciągle popierać, wspierać i na pewno obronimy się, nawet nas będą spostrzegać, bo ta nasza kraina, w której się znajdujemy, czyli te Powiśle, Dolne Powiśle, trochę kuleje według mnie względem innych krain geograficznych w Polsce, Kurpie, a znam się na tym, bo byłem na plenerach różnych, Kurpie, Kaszubi, Górale, no nie wiem jak na Śląsku, czy tam dobrze, ale ze Śląska, jak tutaj są rozmowy, nieraz przyjeżdżają goście do Kuźni Talentów, zauważyłem, że mówią, kurczę, ale słabo, że nie wiem, ty tam to byś zarobił pieniędzy, tutaj jakoś tak nie tak, ale może właśnie powinniśmy bardziej się nie wstydzić naszego regionalizmu, my nie jesteśmy jakąś dużą aglomeracją, tutaj mamy w pobliżu wsie, poniekąd ze wsi ludzie tu mieszkają w Iławie. Ja jestem takim mieszczanem przyszywanym, czyli też mieszkałem w pobliżu Iławy, przeprowadziłem się do Iławy. Czuję się Iławiakiem na tą chwilę, ale bardzo, bardzo kocham tam te okolice Iławy, wsie i tak dalej. Także mam takie małe marzenie, może nie komuno wróć, ale żeby ta kultura i dbanie, władze, naprawdę na własnej skórze to odczułem, to jeszcze Jan Kowalski i ta ekipa, ale ja odczułem zapraszani ludzie, płacone, bardzo chętnie byli za kulturą. Wtedy tak się szerzyła kultura ludowa, słowo wynikająca, że ludzie amatorzy mogli się zajmować tą sztuką i byli bardzo doceniani. Wiadomo, że ludzie, gdy skończą Akademię Sztuk Pięknych, z góry, niby z pozoru jest skazany, że od razu jest artystą. No, to nie różnie bywa. Być artystą może być każdy, który się zajmuje wszelaką sztuką i wcale nie musi mieć papierku jakiegoś tam po Akademii, tylko musi autentycznie zajmować się tym, oddawać całą duszę, serce i będzie mógł nawet ubezpieczony być.
12: Jeśli chodzi o Powiśle, budzi się dyskusja na temat tego, jak powinna się odradzać ta, powiedzmy, historia tej kultury. Natomiast wspomniałeś tam dwa ważne nazwiska. Jurek Kalisz, oczywiście dyrektor Centrum Kultury wieloletni, wtedy Miejskiego Domu Kultury, jak słusznie tutaj zauważamy, i też Stefan Górzyński, z kolei dyrektor Gminnego Domu Kultury. Dwie niesamowite postacie.
13: Tak, oczywiście. Właśnie chciałbym, żeby właśnie bardziej ci nasi dyrektorzy, nie narzekając na tych dyrektorów, co byli, ale chciałbym, żeby jednak ta staroświeckość, mówię, ta regionalizm, sztuka przez duże S, tutaj też są amatorzy, sztuka ludowa kwitnie, ludzie po akademiach i tak dalej, ale zadbanie o nich, oni tego oczekują, nie wszyscy są tacy social mediowi, tu nawet miałem taki elektroniczny, taki portal, gdzie artyści mogą się tam zaklepać, no ale co, trzeba mieć maila, to jak ja namawiałem moich kolegów, mówię, gdzie maila, ja tam nie chcę być, ale szkoda, bo właśnie nie wszyscy są tak otwarci, że nie umieją się posługiwać social mediami i tak dalej, to jeszcze są na etapie telefonów i ledwo SMS-a napiszą, ale to jeszcze żyją tacy ludzie i mówię, że dyrektorzy ci wspomniani, pan Kalisz, bardzo miło wspominam, to są tak zwane te czasy socjalistyczne, ale naprawdę zaznałem takiej wielkiej sympatii, zaproszenia, dbania, fajne czasy. Właśnie a propos Stefana świętej pamięci Górzyńskiego, też bardzo miło wspominam. To był taki człowiek dusza, sam był artystą, muzykiem, nawet na moim weselu grał do kotleta, także z całą ekipą i właśnie z panem tutaj dyrektorem do liceum Kożuchowskim grali, także się cieszę. Stefan, jak w domu w Goku, w Gminnym Ośrodku Kultury pracował, to on, mówię, takie samo miał podejście, takie starodawne, że przyjeżdżał, zlecał jakąś pracę, nieraz nawet powiem taką śmieszną, bo ja o tych pieniądzach tak często mówię, dobrze, no jakąś wynagrodzenie, to ja skromnie chciałem za to tyle i tyle, a Stefan mówi, absolutnie, dwa razy więcej. Boże, to jest niedoczekanie, coś pięknego, ale to tak o pieniądzach, ale chodzi o to, że te gesty, że wiedział, że te pieniądze się przydadzą. Na pewno sobie kupi więcej desek, kupi sobie dłuta, co mi pozwoliło się szybciej rozwijać. Bardzo wspaniali ludzie. Może się zmieniają czasy, a ja zostaję coraz bardziej starszy i takie sentymentalny się robię, ale brakuje mi tych czasów.
12: Na pewno do tych historii związanych z kulturą w Iławie będziemy jeszcze wracać, a dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów, no i oczywiście można go spotkać również w piwnicy przedszkola numer 5 w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Dominik Jaskulski.
1: Historia, którą warto poznać.
12: Dziś zajrzymy do salki muzealnej w Iławie, by poznać siedzibę pierwszego powojennego burmistrza tego miasta. Przyjrzymy się znanym posągom, które znajdują się na ulicy Niepodległości. Radiową wycieczkę rozpoczynamy od historii jednego z najbardziej znanych mieszkańców przedwojennej jeszcze niemieckiej Iławy. Jest rok 1910. Mówi Dominik Lisowski, regionalny przewodnik po Mazurach.
14: Do Iławy przybywa jedna z ważniejszych postaci w historii tego miasta, czyli Karol Fryderyk Gize. To jeden z najlepszych burmistrzów, jakiego Iława miała. Był prawie 30 lat burmistrzem do lat 30 wieku XX. Przybywa tutaj jako ten młody, energiczny człowiek, ma lat 31. Ja wiem, że dla niektórych 30 to już, o Jezu, co za stary człowiek. 30 lat to dużo, ale uwierzcie mi, jak się ma 30 lat, to wcale się tego aż tak nie odczuwa. Przybywa tutaj dlatego, że zostaje wybrany burmistrzem, nadany w sumie, bo troszeczkę inaczej to w dawnym państwie pruskim funkcjonowało. Przybywa i zastaje miasto w takim dosyć opłakanym stanie, które nie ma ratusza, nie ma gdzie pracować. Tak? Wyobraźcie sobie, przychodzicie do szkoły, a szkoły jeszcze nie zbudowali. Nie? No, trudno się uczyć w takiej szkole. I w takim urzędzie, którego nie ma, też trudno pracować. Wszystkie spotkania burmistrza, rajców miejskich odbywały się wcześniej w wynajętych do tego celu mieszkaniach, w różnych tawernach, nawet knajpach, można powiedzieć, co wywołało dosyć duży skandal, no bo na końcu XIX wieku gazeta jedna z Iławska pisze, że oto spotkania Rady Miejskiej wspomagane różnymi trunkami przekształcają się w pewnego rodzaju wręcz i burdy. Przybywa tutaj, buduje ratusz. Ratusz powstaje w ciągu 2 lat, 300 tysięcy ówczesnych marek, dosyć duża kwota. Bierze kredyt banku państwowym, nisko oprocentowany i stawia ten budynek. Dlaczego musiał go postawić? No przez poprzednie 200 lat Iława ratusza nie miała. Na początku XVIII wieku ogromny pożar przede wszystkim trawi tą miejską tkankę Iławy i dawny rynek miejski, na którym znajdował się ratusz, wokół którego znajdowały się kamienice, na początku wieku XVIII płonie, zostaje zniszczony. Ratusz na początku pełni kilka funkcji. Pełni oczywiście funkcję urzędniczą. Jest miejscem publicznym, tam gdzie można załatwiać różnego rodzaju urzędowe sprawy, ale pełni też funkcje komercyjne. W skrzydłach po prawej, po lewej stronie znajdują się sklepy. Znajduje się również tutaj restauracja, w podziemiach tak zwana Rathaus Keller, czyli piwnica rajców miejskich. I znajduje się również tutaj samo mieszkanie burmistrza. Ten ratusz pełni funkcje urzędowe tak naprawdę do końca II wojny światowej. W czasie II wojny światowej Iława zostaje zdobyta przez Sowietów. Rosjanie wkraczają do miasta w styczniu 1945 roku, zdobywają je, no i palą i niszczą całą tą zabudowę. Na podstawie zdjęć dawnych, jak Iława wyglądała, to wszystko, co widzimy tutaj po prawej naszej stronie, stojąc przed ratuszem, to są nowe już budynki zbudowane na miejscu starych, które tutaj stały. Rosjanie również niszczą częściowo ratusz, ponieważ burzą jego wieże i zupełnie nadają nowy kształt całemu miastu. Przejdziemy sobie dzisiaj przez kilka miejsc i zobaczymy, co z tych dawnych czasów zostało zachowane. Opowiemy sobie troszeczkę o samej architekturze, też o różnych dawnych inspiracjach, które sięgają nawet wręcz czasów antycznych i zobaczymy sobie, jak to dziedzictwo europejskie w dzisiejszym naszym krajobrazie się kształtuje. Przejdziemy sobie teraz ulicą Niepodległości, dawną ulicą Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską. To była ulica, jedna z tych najpiękniejszych ulic w Iławie na początku wieku XX, na przełomie XIX-XX wieku, pełna przepięknych kamienic w stylu secesyjnym, w stylu takim neo-stylach, neobaroku, neogotyku. I poszukamy sobie za chwileczkę tych śladów przeszłości.
12: Spod ratusza miejskiego wędrujemy na koniec ulicy Niepodległości.
14: Mamy tutaj cztery figury, cztery rzeźby. Te figury zostały tutaj ustawione w latach 60. wieku XX, a dokładnie z ogrodów pałacowych jednego z takich piękniejszych pałaców, który znajdował się na naszym terenie o nazwie Finkenstein. To był pałac w miejscowości, dzisiaj ta miejscowość nazywa się Kamieniec Suski. Sam pałac, podobnie jak i ława, został zniszczony w czasie II wojny światowej, został po prostu zrabowany i spalony. To jest pałac, który został zbudowany w stylu barokowym, który służył jednemu z dowódców służących królowi pruskiemu, nazywał się Finkenstein zresztą, więc na swój później cześć, na swoje nazwisko dostał od króla pruskiego ziemię w zamian za zasługi w różnego rodzaju wojnach i tamten pałac powstaje. Do budowy tego pałacu sprowadził architektów z Francji, tak zwanych Hugenotów. To byli protestanci francuscy, którzy zostali wypędzeni z Francji. Jean Baudin, jeden z architektów, który te francuskie wzory właśnie tam przenosi. I w ogrodach tego pałacu, również też i na fasadzie tego pałacu, czyli na górze tego budynku, znajdowały się te właśnie rzeźby. Te rzeźby przedstawiają postaci mityczne z mitologii greckiej. Mamy pewne elementy tej kultury materialnej. Te rzeźby nie są greckie, one powstały w XVII wieku, na przełomie XVII-XVIII wieku, jak powstawał ten pałac. Natomiast gdybyśmy nie mieli tabliczki, która nas informuje o tym, co to są za postaci, lecąc od strony lewej, mamy tutaj Junonę, czyli Herę, czyli żonę głównego boga z bóstw, z panteonu bóstw greckich, czy grecko-rzymskich. Obok niego mamy Zeusa, czyli Jowisza, inaczej w mitologii rzymskiej. Mamy dodatkowo dwie postaci mitologiczne, mamy tak zwaną Meduzę, czyli Gorgonę. I mamy również tak zwanego Heraklesa, czy Herkulesa.
12: A posągi z pałacu możecie zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, które znajdują się na stronie miejskiego samorządu.
1: Historia, którą warto poznać.
12: W tym programie Dominik Lisowski opowiada o dawnej architekturze i historii miasta. Teraz przewodnik po Mazurach zabierze nas do salki muzealnej w Iławie.
14: Ze mną jest właściciel tego miejsca, gospodarz, pan Waldek Wysocki. On za chwileczkę nam też parę słów poopowiada. Często takie miejsca mają dosyć niepozorny wygląd. Taka zwykła kamienica, nie niczym się nie wyróżnia. A jednak coś tutaj się dzieje, jesteśmy tutaj, coś fajnego robimy.
15: Witam was serdecznie, nazywam się Waldemar Wysocki. No i jeżeli mamy dzisiaj taki temat, no to dołożę jeszcze może dwa szybkie tematy. Miejsce takie właśnie jak tutaj i w ogóle w muzeach od 2019 roku też tworzy sposób na terapię. I to się nazywa muzeoterapia. Od 2019 roku po lewej stronie macie takie zaświadczenia o przebytych konferencjach moich. I jest to w Kielcach i w 2019 roku był pierwszy muzeoterapeuta Steven Legari w Polsce i to mamy taką nowość, jeszcze wtedy o tym nie było wiadomo i faktycznie to działa. Naukowo jest stwierdzone, że to działa. Poczucie cofania się w czasie, w przestrzeni muzealnej i jest to naprawdę wsparciem w leczeniu. Drugą rzecz, co chciałem powiedzieć, to pierwsze muzea, które były w ogóle w historii, były prywatne. No i cieszę się, że udało mi się stworzyć tutaj takie miejsce. Przychodzą ludzie tutaj, dodatkowo jeszcze dyskutują i przechodzą najprawdopodobniej na 100% przechodzą muzeoterapię. Udało mi się to stworzyć. W tym miejscu mamy odwzorowane miejsce burmistrza Maksymiliana Grabowskiego. Pierwszy burmistrz po 1945 roku odgruzowywał Iławę. Spróbowałem odwzorować to miejsce, ale też nawiązałem do starych zdjęć, jak wyglądało Stare Miasto kiedyś. Jak wyglądała Iława przed II wojną światową. Była przepiękna, mnóstwo pociągów tutaj przyjeżdżało z Berlina, zwiedzali tutaj tą Iławę mieszkańcy Niemiec. No i fajnie spędzali czas.
14: Tak, na terenie tutaj województwa i tej dawnej prowincji Prusy Wschodniej jest zachowany pamiętnik Hansa von Lendorfa. To był potomek jednego z takich arystokratycznych rodów, które tutaj żyły. No od czasów tak naprawdę późnego średniowiecza Lendorfów, który jako jeden z niewielu autochtonów

0: i rzeczywiście zupełnie inaczej to miasto wygląda dzisiaj.
1: Waldemar Wysocki opowiada o dawnym znaczeniu kamienicy, w której zorganizował salkę muzealną.
2: W pewnym momencie na tyłach zdjęcia zobaczyłem taką reklamę i jakieś 7 lat temu, a tutaj od 45 roku odgruzowywaliśmy tej ławy i nikt nie wiedział, że to jest budynek zabytkowy. A jest. I to było atelier Edwarda Altmana. Znaleźliśmy poprzez to, że łączymy ludzi i społeczeństwo tutaj naszej Ławskie. Między innymi mamy tutaj Manfreda, który przyjechał za swoim dziadkiem, który budował tutaj domy i mieszkał tutaj. Wrócił z Niemiec tutaj i dzięki niemu też i wspólnie razem poszukujemy jakby różne informacje o tych miejscach i o tym budynku. Znaleźliśmy, że on jest z końca XIX wieku, czyli tak naprawdę zabytek. Mało jest dzisiaj oryginalnych atelier, żeby zobaczyć w ogóle w Polsce, a tu jakby mamy wyobrażenie, jak to wszystko wyglądało. No, mnóstwo osób przewinęło się przez ten budynek, łącznie z nazistą, który miał tutaj swój zakład, taki sklep mechaniczny, plus stację benzynowej i nauko jazdy. Budynkiem prawdopodobnie właścicielem też, znaczy na 100% właścicielem budynku był pewien Żyd, który został spłacony w latach 60. przez państwo polskie, to też jest ewenement, 2900 dolarów. Co ciekawe, on w 1938 roku jeszcze mieszkał tutaj, co się rzadko zdarza, bo z reguły już albo gdzieś tam wywozili, albo sami oni wcześniej uciekli. I co ciekawe, w 1943 roku on wyemigrował, ale nie już z Iławy, tylko z Berlina. To też jest ciekawe. A skąd to wiemy? Wiemy to, bo też żeśmy poszperali, znaleźliśmy jego wzmiankę w gazecie w Nowym Jorku, jak opisuje, jak wyjechał z Deutsche Eilau i jak funkcjonował nawet już po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Także losy ludzkie są niesamowite. I tu też nadmienię o tym, że muzeum to też jest takie miejsce, gdzie się buduje tożsamość historyczną. A tożsamość historyczna jest bardzo ważna, bo przede wszystkim wiemy, skąd jesteśmy, tworzymy dane społeczeństwo, potrafimy wyjechać, nie wiem, za granicę, tworzyć różne firmy, a potem i tak wracamy do tego miejsca, gdzie żeśmy się urodzili, bo mamy w sobie tą tożsamość historyczną. No i my taką mamy chyba, nie? Dlatego opowiadamy o tym wszystkim. No i też te wszystkie osoby, które tu przychodzą, wypowiadają się na ten temat, bo są związani z tym terenem. A po 45 roku trzeba pamiętać, że po raz pierwszy te tereny są polskie, bo wcześniej były niemieckie. Ale już tworzymy my tutaj tą tożsamość historyczną. Żeby już nie przedłużać dalej, także tak jak mówiłem, tu mamy odwzorowane miejsce Maksymiliana Grabowskiego, czyli jego biuro. W sali obok mamy już typową taką wystawę i takie pomieszczenie muzealne z gablotami. Tu mamy mnóstwo jeszcze przedmiotów, takich z czasów PRL-u, tak jak w tamtej gablocie, ale z takich ciekawostek starszych to jeszcze mamy tutaj na przykład zegar z Deutsche Eilau, może ktoś sobie tutaj potem podejrzeć, zobaczyć, jest imię i nazwisko zegarmistrza, który wyprodukował ten zegar. Tam jest drugi zegar, ale to już jest sama obudowa. Można kupić też książki. Jest taka książeczka Rocznik Historyczny. Raz w roku robimy w Skansenie spotkania historyczne, teraz będzie dwudniowa. I co roku spisujemy to w książkach, to co się ciekawego zdarzyło na naszych terenach. No, jakby ktoś był chętny, to polecam. Na końcu w rogu mamy radio z 1939 roku, to też jest ciekawe, bo tylko było rok czasu produkowane, czyli 1939 rok, potem wiadomo, początek II wojny światowej. A z najnowszych ciekawostek to mamy tutaj taką tablicę, jest z przodu, którą udało nam się zdobyć gdzieś z okolic Siemian i prawdopodobnie tam są nazwiska mężczyzn, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Niemców, z nazwiskami polskimi też, no bo jednak byli zgermanizowani też. Ciekawe, bo ta tablica jest z 4 września 1939 roku. Dlatego tak wnioskujemy, że to mogło być związane z jakimiś Niemcami, którzy zginęli przy pierwszych walkach II wojny światowej.
1: Mówił Waldemar Wysocki, właściciel salki muzealnej w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
4: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie powiemy o pierwszych miejskich willach oraz wyjątkowych terenach przy ulicy Sienkiewicza i plaży miejskiej w Iławie. Zaczynamy od zagadkowych kamieni znajdujących się

0: Na terenie liceum, mówi Michał Młotek, jeden z organizatorów edukacyjnej wyprawy z mieszkańcami.
1: Szanowni Państwo, bo wiele osób do tej szkoły chodziło, ale nie każdy zwracał uwagę na taką szczególną pamiątkę z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości i wytyczania w okolicach Iławy granicy niemiecko-polskiej czy polsko-niemieckiej. Proszę się teraz odwrócić, spojrzeć na tę drugą część dziedzińca. Mamy tam takie dwa charakterystyczne kamienie. Duże granitowe kamienie. Otóż po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu niepodległości przez Polskę, podpisaniu traktatu werselskiego, długość granicy między Polską a Niemcami wynosiła łącznie 1912 km. Przy czym ta nasza długość odcinka wschodniopruskiego wynosiła 607 km. No to był długi odcinek, bardzo długi odcinek, który należało wyznaczyć w terenie. I do wyznaczania granicy używano znaków granicznych w postaci bloków granitu o różnych rozmiarach. Sekcje, czyli cały jeden odcinek granicy, oznaczały tak zwane kamienie wersalskie. Były to sporych rozmiarów kamienie, które można było rozpoznać po tym, że znajdował się na nich wyryty napis Wersali 26 czerwca 1919 roku. I według mnie ten kamień większy to jest właśnie kamień sekcyjny, graniczny kamień sekcyjny, kamień, który pierwotnie miał ten napis, teraz już tego napisu nie ma. On został tutaj pierwotnie wykorzystany w rocznicę 40-lecia liceum ogólnokształcącego. Natomiast były też mniejsze kamienie pomiędzy kamieniami sekcyjnymi. Były to kamienie też granitowe i my widzimy drugi taki kamień, który znajduje się tam nieco dalej. One miały oznaczenie literowe, gdzie litera P symbolizowała oczywiście Polskę i litera D symbolizowała Niemcy, czyli Deutschland. Na tym kamieniu znajdował się też wywiercony otwór, z którego rozchodziły się dwie linie wskazujące kierunek do kolejnego kamienia. Zwyczaj był taki, że kamienie stawiano na granicy w ten sposób, żeby kolejny kamień był widzialny. Oczywiście oznaczano granicę nie tylko w ten sposób, ale także rowami granicznymi. Tam, gdzie były to warunki terenowe wyznaczały granice, wtedy ani nie kopano rowów, ani nie stawiano kamieni. Do naszych czasów kamieni przetrwało niewiele. Niemcy, którzy sprzeciwiali się warunkom traktatu wersalskiego po wybuchu II wojny światowej z całej granicy polsko-niemieckiej, tam gdzie mogli, kamienie usunęli, szczególnie te kamienie sekcyjne, czyli kamienie wersalskie, te większych rozmiarów. Natomiast tam, gdzie nie udało im się dotrzeć, te kamienie w terenie pozostały.
0: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: Proszę Państwa, taka jeszcze jedna ciekawostka bardzo istotna. Istnieje takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że wśród komisji, która te kamienie rozstawiała, bo nie dopuszczono tam ani Niemców, ani Polaków, żeby nie było żadnej stronniczości, byli przedstawiciele koalicji aliantów i tutaj w okolicach Iławy jest takie, no tak na 99%, że wśród oficerów rozstawiających te kamienie był członek misji z Francji, wówczas bardzo młody podporucznik de Gaulle. Późniejszy prezydent Francji, tak, podporucznik de Gaulle, który tutaj był i gdzieś tam w wspomnieniach nawet to mamy, że on pamięta, że rozstawiał kamienie w okolicy takiej małej miejscowości Deutsch Eilau. Dlaczego Iława pozostała w granicach państwa niemieckiego, to wiemy doskonale. 20 lipca przegrana Polaków bardzo, bardzo wyraźna, bo 11 lipca 95% mieszkańców Iławy zagłosowało za Niemcami, tylko 5 za Polską.
1: Państwo wiecie, że Iława była miastem granicznym. Szczególnie dużą rolę odgrywało jako graniczne miasto kolejowe. I tej granicy z Polską było tutaj naprawdę, ten odcinek był naprawdę długi, więc i tych kamieni musiało być całkiem sporo. I tak jak wspomniałem, Niemcy te, które mogli po wybuchu II wojny światowej niszczyli, natomiast sporo tych kamieni jeszcze, powiedzmy, na terenach podmokłych pozostało. I w latach 70. uczniowie i nauczyciele liceum, między innymi nauczyciel języka angielskiego, nazywał się Tadeusz Kuart, podczas pieszych wędrówek terenowych, które organizował i w których brali udział uczniowie, namierzyli grupę kamieni na południe od Iławy, i postanowili je uratować. I tak one trafiły tutaj na dziedziniec szkoły. Czyli te dwa kamienie, które tutaj Państwo widzicie, to są prawdziwe, oryginalne kamienie z granicy polsko-niemieckiej. Te historie opowiedział mi Józef Korzeniowski, który często też w naszych spacerach uczestniczy. Był świadkiem tego, jak te kamienie tutaj trafiły. Do dzisiaj sporo jeszcze tych kamieni znajduje się w trudnym terenie. Ja kilka takich kamieni mam cały czas zlokalizowanych w okolicach Radomna, między Katarzynkami a Radomnem, cały czas na terenach podmokłych można te kamienie namierzyć. A jak Państwo podróżujecie do Radomna, to pomiędzy Katarzynkami a Radomnem jest taka tablica sygnalizująca, że przejeżdżamy do powiatu nowomiejskiego. I granica pomiędzy powiatem Iławskim a Nowomiejskim przebiega dokładnie po dawnej granicy polsko-niemieckiej czy niemiecko-polskiej i tam przebieg granicy symbolizuje rów graniczny, który doskonale do dnia dzisiejszego jeszcze widać.
0: Teraz z dziedzińca liceum ruszamy w stronę niewielkiego półwyspu i znanej ulicy plażowej w Iławie. Kolejny przystanek wycieczki wyznaczono naprzeciwko ogrodu zabytkowej kamienicy. O dawnym rozwoju wyjątkowej architektury budowlanej opowiada Michał Młotek.
1: Historia, którą ja bardzo lubię, to zdjęcie, które zostało wykonane w 1910 roku z dachu którejś z kamienic przy dzisiejszej ulicy Niepodległości albo z zabudowań Starego Miasta. Widzimy półwysep, na którym my w tej chwili jesteśmy, który jest całkowicie niezabudowany. Praktycznie początek XX wieku, kiedy zaczynają się pojawiać tutaj pierwsze wille, ale tutaj na tej fotografii tego nie widzimy, bo to troszeczkę ta orientacja jest taka, że nie obejmuje tego fragmentu. Tak czy inaczej, ta pocztówka podpisana jako wykonana, zdjęcie wykonane w roku 1910, widzimy, że nie ma tutaj nic. Ale już na kolejnych fotografiach widać, że zaczynają się tutaj pojawiać pierwsze zabudowania. No powiedzmy, tak, tutaj już mamy końcówkę lat 20. czy początek lat 30., po czym wiemy, dlatego że już jest plaża miejska razem z restauracją, z przebieralniami, czyli obiekt, który przekształcił się w późniejszy kormoran i widzimy, że już jest całkiem nieźle ten obszar zabudowany. Co widzimy? Dwie główne ulice. Ta ulica, przy której teraz się znajdujemy, czyli jest to ulica Plażowa, tak? I ulica, z którą ona się krzyżuje, czyli ulica Mazurska. Widzimy bardzo szeroką ulicę dochodzącą symetrycznie do centralnej części restauracji, która w tym miejscu się znajdowała. No i widzimy pojedyncze jeszcze zabudowania, może ich jest tutaj 10, może troszeczkę więcej, ale sporo tej przestrzeni jest jeszcze wolnej. Natomiast ja na potrzeby naszego dzisiejszego spaceru zabrałem ze sobą plan. Plan z wytyczonymi działkami. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ z tego planu dowiadujemy się, jak w czasie, kiedy wytyczano tutaj działki, pojawiały się pierwsze zabudowania. Mało tego, mamy tutaj swoją drogą jeszcze ten ciek wodny taki, który został oznaczony przez tego kartografa, który tę mapę sporządzał. Pewnie jeden z kilku, który gdzieś tutaj płynął sobie, spokojnie się znajdował. Natomiast to, co jest najistotniejsze na tym planie. Mamy nazwy tych ulic, a na żadnym innym planie te nazwy się nie zachowały, nie pojawiły się. Także tylko z tego planu wiemy, jak przed wojną nazywały się te ulice. Mamy tutaj dwóch patronów. Patronem dzisiejszej ulicy Mazurskiej, to akurat wiedzieliśmy, był Otto von Bismarck. Ale patronem ulicy Plażowej, czego nie wiedzieliśmy i co znajduje się tylko na tym planie, jest Helmut Karl Bernhard von Moltke. Czyli mamy dwie bardzo ważne postacie dla niemieckiej historii. Co ciekawe, ci patroni zostali z tego planu wymazani. Bardzo ciężko jest się doczytać, bo ktoś po prostu te nazwy wymazał. Czy to się stało jeszcze do 45 roku, czy najpewniej po 45 roku, tak czy inaczej, ktoś po prostu te dwie postacie wygumkował. Ta nowa dzielnica, która powstała, to co już mówiłem wcześniej, tutaj byle kto nie mieszkał. Trzeba było być albo oficerem, albo po prostu bogatym mieszczanem, który dysponował środkami na to, żeby albo tu wybudować obiekt, albo zamieszkać w którymś z nich. I tak przy okazji Mazurskiej 2, która jest za naszymi plecami. Wiemy z naszych amatorskich badań, że z pewnością mieszkali tutaj oficerowie, ale też wiemy, że w tym obiekcie na pewno znajdowała się restauracja. No bo jeśli byli tutaj bogaci mieszczanie, byli oficerowie, no to też trzeba było im zapewnić rozrywki. Także nie tylko tutaj mieszkano, nie tylko te obiekty pełniły funkcje mieszkalne, ale też pojawiały się tutaj usługi, choć nie dla wszystkich. No bo jeśli mieszkał tutaj pruski minister wojny, późniejszy dowódca garnizonu, no to wiadomo. Ale to państwo wiecie z innych naszych historii, z innych naszych opowieści, że wojsko dało Iławie przepotężny impuls rozwojowy. Mieliśmy 10 tysięcy mieszkańców w pewnym momencie, a praktycznie 3 nawet, no 3 tysiące żołnierzy. Także to był klient i to był klient, który miał pieniądze. Dzięki wojsku Iława się rozwijała i między innymi dzięki temu impulsowi powstało też to osiedle.
0: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: Natomiast, moi drodzy, samym kormoranem może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale kormoran słynął z tego, że tu były dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w kormoranie? Tak. Państwo, i rzeczywiście tutaj lata 70., 80. grała tutaj słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po koncercie, po ostatnim koncercie, mieli taki dobry zarobek z tych koncertów tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Ale, kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi: Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić łaskim taksówkarzom, to daliśmy aż 5 taksówkami. Wysłaj zaraz, a wam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, to jechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza. Jeździ? Słucham? Taksówkarz Iławski, proszę bardzo, brawa do pana taksówkarza. I jeszcze sprzęt jechał. Tak jest, no. I kochani, jeszcze jedna opowieść, tym razem jest to prawdziwa. W jakimś procencie, tak? Państwa, gdy w roku 1974 był nagrywany na Wielkiej Żuławie film Gniazdo, to znakomita większość ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego obrazu, mieszkała w Sopocie. Nie w Sopocie, widzisz, Paczkowski. Mieszkała w kormoranie, Paczkowski, ogarnij się, no. Mieszkała w kormoranie. To nie było specjalnie. Mieszkała w kormoranie, tak? I mamy takie dwie opowieści. Jedna pewnie przebija drugą, tak? W czasie kręcenia tego filmu grający rolę Mieszka pierwszego Wojciech Przoniak obchodzi urodziny, tak? I poniosła go tak łańska fantazja, że na swoim koniu miał książęcego białego konia. Nie wiem, co było możliwe, kto zna kormoran, to mi podpowie. Na salę, gdzie trwała impreza z okazji jego urodzin, wjechał tym koniem. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale, kochani, albo wprowadził, tak? Ale jest jeszcze inna opowieść i ta mi się wydaje bardziej wiarygodna. Mianowicie zdjęcia były kręcone w czasie zimy. Była to ostra zima, no i tutaj ekipa w różny sposób się ratowała, żeby nie było im na planie zimno i również po zakończeniu zdjęć. Czyli te wieczory spędzali pewno w jakiś taki bardzo wesoły sposób. I kochani, mam taką informację, że panie kelnerki, tutaj obsługiwały gości, zastanawiały się nad jedną kwestią. Czego wówczas było więcej? Wody w jezioraku czy wody w kormoranie? I raczej ze wskazaniem na to drugie. Było tutaj radośnie, było fajnie, tak? No wielka szkoda, że po zakończeniu zdjęć los spotkał ten gród taki, a nie inny.
0: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Dominik Jaskulski.
4: Eksperci radzą. Nie możesz tego przegapić.
0: Dziś powiemy Wam o nietypowych zajęciach, ciekawej przygodzie i umiejętnościach, które można trenować na wodach po Jeziorze Iławskiego. Na trasie szkoleniowej wyprawy znajdzie się miejska część Jeziora Jeziorak oraz Zatoka Widłąg. Naszym przewodnikiem i ekspertem będzie Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie. Zaczynamy od rzeczy, wydawałoby się, oczywistych. Jak wygląda szlak wodny na Jeziorze Jeziorak? Jak taką trasę wyjaśnić?
4: Bierzmy pod uwagę, że jezioro to jest jezioro, ale jeżeli z naszego punktu patrzymy, to jest droga. Droga wodna, a jak wiadomo, przenosząc to, co jest na drodze naszej lądowej, czyli mamy przepisy ruchu, prawo drogi, określone światło, określone znaki, mamy to wszystko tak samo na tej drodze wodnej. Czyli żeglując, nam to jest niezbędne, żeby też być bezpiecznym. Mam ograniczenia prędkości. Tu myślę, że warto też powiedzieć, że Jeziorak i okolice Iławy, czyli mamy Mały Jeziorak i aż do naszego Skarbka, jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. Wielu użytkowników o tym nie wie i niestety narażają innych użytkowników na nieprzyjemności, na wywrócenie się kajaku czy spowodowanie kolizji. A to jest jednak bardzo ważne, żeby tego nie było. I fajnie, bo policja tego jakby pilnuje, egzekwuje na naszym terenie, czego ja jestem ogromnym zwolennikiem.
0: Też skutery się do tego przyczyniają. Coraz częściej są widywane chociażby w Zatoce Widłąg, w której panuje niesłychana cisza, jest tam doskonała przyroda. To wszystko wtedy traci urok.
4: Widłąg to jest takie miejsce na Jezioraku, które w swojej historii było strefą ciszy. Od wielu, wielu lat, jak ja tutaj od dzieciaka, gdzie rodzice mnie wprowadzili na jezioro, pamiętam, było taką sypialnią Iławy. Wszyscy dbali o ciszę w tym miejscu. Dbali, żeby było miejsce takie, no, wyłączone od świata, żeby każdy mógł posiedzieć, połowić rybki i mieć ciszę. Na obecnym systemie prawnym bardzo się cieszę, że założono strefę 6 km na godzinę, czyli ograniczenia. Nikt nie mówi, że ten skuter nie może wpłynąć, ale niech szanuje innych użytkowników. Nikt nie mówi, że duża motorówka czy mała nie może wpłynąć. Okej, niech przepłynie sobie te 6 km na godzinę, niech zobaczy sobie to miejsce, czy nawet zanocuje. Ale żeby inni użytkownicy mieli ten komfort jakby odpoczynku. Bo jednak biorąc pod uwagę te miejsce na jezioraku, mało miejsc jest takich, albo może nie znam takich miejsc na wielkich jeziorach, żeby mogły się poszczycić ciszą, spokojem, żeby to można było w taki sposób bardzo naturalny, bez określania wielkich przepisów, żeby takie miejsce było dla zwykłego użytkownika.
0: Szacunek do przyrody to podstawa. Skoro poruszyliśmy temat silników, to chciałbym Cię zapytać, jak wygląda teraz szkolenie na patent sternika motorowodnego.
4: Sternik motorowodny. Pierwsze uprawnienie dla osób, które będą mogły pływać. Osoby, start od 14 roku życia. Do 16 roku życia, zgodnie z przepisami, jest ograniczenie mocy, czyli nawet jeżeli 14-latek zrobi uprawnienie, to nie może wsiąść na skuter, bo jest ograniczenie mocy. I to ograniczenie powoduje to, żeby ten człowiek mógł się pierw nauczyć. Następnie od 16 roku życia nie ma już ograniczenia mocy. Ja to prowadząc szkolenia zawsze się śmieję, kiedy pokazuję młodym osobom, uczącym się tego motorowodniactwa, pokazuję uprawnienie, do czego ono nas upoważnia. I nie ma tam ograniczenia mocy. Czyli ja to się śmieję, gdybyśmy postawili tutaj oktopusa Billa Gatesa na jezioraku, to osoba kończąca nasz kurs też mogłaby go prowadzić, ponieważ przepisy nie zabraniają w żaden sposób ograniczeń. Jedynie tylko ten wiek i możliwość po 16 roku życia, żeby móc tu jakby pływać. Ale to też nie chodzi o skuter, chodzi też o motorówki. Chodzi też o wszystko, co jest silnikiem związane i tu jest jakby to bardzo ważne, żeby osoby miały nie tyle papier, bo my z Rafałem mamy często takie informacje, że ktoś, w cudzysłowie powiem, kupił patent albo dostał pod choinką patent. Dla nas jest to przerażające. Ale też bardzo budujące jest to, że pojawiają się osoby, które nie pływały mając uprawnienia. Pływały skuterami, bez uprawnień już mówię, tak się śmieję, ale przychodzą do nas i mówią, że oni chcieliby zrobić patent w jeden dzień. My mówimy, to się nie da, ponieważ teoria jest jego tak dużo, że same wykłady zajmują minimum 4 godziny, minimum mówię, już to takie bardzo przyspieszone, ale do 6-8 godzin można mówić o teorii, o przepisach po to, żeby te osoby pływały bezpiecznie. I zwrotna informacja tych osób, które już mają kontakt z tą wodą, już pływały na tych motorówkach, jest taka, że mówią, stary, ja mam te uprawnienie i ja się dowiedziałem o tym, ja nie wiedziałem, że to jest tak ważne. że jeżeli kogoś zabieram na pokład, to ile ja mam odpowiedzialności na tych osobach. Jak porównujemy często drogę, ja taką normalną asfaltową drogę porównuję do drogi wodnej i mówię, słuchaj, jesteś kierowcą samochodu, to za co odpowiadasz? I te osoby świetnie odpowiadają. To nie może być pod wpływem alkoholu, musi ograniczyć prędkości, te wszystkie elementy, które są na drodze. Ja mówię, słuchaj, przełóż to na wodę. On, ale jak? Bo nie ma pasów narysowanych. No ale jak? I ci dopiero ludzie po takim szkoleniu, naprawdę uwierzcie, widzą, że kurczę, to było warte. Nie zrobienie papierku, bo papierek to jest to tylko drobiazg. Czyli szkolenie teoretyczne, później szkolenie praktyczne, podejście do kei, odejście do kei, węzły, do tego manewrowanie motorówką, podejście do człowieka też na tej motorówce. Oczywiście jest to szkoleniowy, nie wyrzucamy nikogo za burtę, ale podejście do tego człowieka, wyrzucenie koła, wykonywanie odpowiednich manewrów, żeby kogoś podebrać.
0: Eksperci radzą. Odpowiednia wiedza na temat pływania jednostkami jest konieczna, zważywszy na zmieniające się warunki pogodowe i wiele zresztą czynników technicznych. Zanim wrócimy do rozmowy, przypomnę, że naszym gościem jest Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa w Iławie. A jak zdobyć doświadczenie? Bo patent to pewnie tylko początek tej przygody.
4: No zdecydowanie. Mało tego, my ucząc również zwracamy szczególną uwagę na to, że nasza motorówka ma takie, a nie inne możliwości. Ale wsiadając na jakikolwiek inny sprzęt, nawet podobny, jaką my mamy, a będzie większy silnik, mocniejszy, ta motorówka może się kompletnie inaczej zachować. Może być inna manetka, może być manetka, czyli czymś, czym sterujemy, czyli szybciej, wolniej. Różne są zachowania, dlatego każdej osobie, która u nas robi kurs, mówimy, jeżeli słuchaj, zrobisz ten kurs, będziesz czuł się niepewnie, albo kupisz motorówkę, bo kurczę, wydałeś 100 tysięcy na motorówkę i masz ochotę mieć swoją, jeżeli chcesz, my cię poszkolimy. Przyjdź do nas, siądziemy, pobawimy się na tej motorówce, zdobędziesz coś nowego. I uwierzcie, miałem taką sytuację, kiedy pan wydał 250 tysięcy na motorówkę i po tygodniu wjechał tą motorówką na dwie inne. Zrobił dziurę w swojej i uszkodził jeszcze dwie motorówki, pomimo uprawnień. Niestety nie przewidział, że taka może być ogromna siła. Kosztowało go to jeszcze kolejne naprawy, bo to trzeba było tą łódkę naprawić, plus z ubezpieczenia kolejna łódka, więc to bezpieczeństwo, ta praktyka jest ogromnie ważna.
0: Skoro rozmawiamy już o szkoleniach, doświadczeniu i odpowiedzialności, to jeszcze chciałbym zapytać Cię o poszczególne stopnie patentów, niezależnie od używanego napędu.
4: Żeglarz jachtowy, później jachtowy, sternik morski i kapitan jachtowy. Mamy trzy w tej chwili stopnie żeglarskie. Motorowodne, to jest druga dziedzina, bo to są dwa różne związki. Jeden żeglarski, a drugi Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego. I tam jest znowu sternik motorowodny, jachtowy sternik motorowodny i kapitan motorowodny. Kiedy zdobyłem jeszcze sternika jachtowego, oto 95 rok był, nasza legislacja, nasze prawo naprawdę jest takim ciekawym kazusem, ponieważ wtedy, mając sternika jachtowego, miałem uprawnienia do prowadzenia jachtów po morzach do 20 mil morskich. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, to było takie ograniczenie, szczegółów dalej nie pamiętam. Ale nasze prawo zmieniało się dwukrotnie w tym zakresie i nie mając żadnego doświadczenia morskiego, taki człowiek, który miał takie uprawnienie, zyskiwał poprzez dwukrotną legislację uprawnienie do prowadzenia jachtów do 18 metrów długości tego jachtu po morzach bez ograniczeń i oceanach. Na morze wchodząc jest jeszcze dużo większa odpowiedzialność jako kapitan za osoby, które się zabiera. Bo jednak to już jest inny akwent, to są inne realia, to są ogromne, ciężkie łódki, kilkunastotonowe i odpowiedzialność jest ogromna. I zakładając, że komuś na morzu może dziać się jakaś krzywda, całe procedury postępowania, wzywania służb ratunkowych, no to jest ogromna wiedza. I jeżeli ktoś mając, już śmiejemy się z tej legislacji naszej polskiej, która miała miejsce, jeżeli ktoś by po takiej legislacji po prostu chce pływać tą łódką, by dał im tą łódkę i zrobiłby jakiś wypadek, co jest naprawdę możliwe w takim przypadku, to odpowiada karnie i to za naprawdę ogromne jeszcze dodatkowo pieniądze, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że jacht kosztuje 2 miliony, 3 miliony złotych, może i nawet więcej. Plus do tego odpowiedzialność cywilna za osoby, które się zabrały na jacht.
0: Szkolenia żeglarskie można rozpocząć właściwie o każdej porze roku i mam wrażenie, że wciąż jest zainteresowanie taką przygodą. Kim są osoby, które zgłaszają się na kursy pływania i egzaminy?
4: Pierwsze, z czym się bardzo często spotykamy, to są osoby, które kiedyś marzyły, planowały, chciały, a czasem to są rodzice, którzy po prostu chcieliby, żeby ich dzieci miały nowe uprawnienia, nowe kompetencje, żeby im było lżej. Bo jednak umiejętność żeglowania czy prowadzenia motorówki no jest w tej chwili też bardzo potrzebna w dalszym życiu. kiedy to można spełniać swoje, nie wiem, marzenia, spełniać swoje cele, czy dla niektórych również osób, które robią tego typu kursy, jest to również dodatkowy punkt w naborze do różnych służb, do policji, do straży, gdzie również mogą pełnić za jakiś czas funkcje na naszym jeziorze lub gdzie indziej.
0: Tym bardziej, że w Iławie są szkoły mundurowe i doświadczenia plus uprawnienia zdobywane przez uczniów, chociażby w Ekomarinie, są bezcennym doświadczeniem. Myślę, że nawet punktem wyjścia pewnie. To może teraz powiedzmy, jak wygląda w praktyce takie szkolenie i co zrobić, żeby trafić do dowolnej szkółki pływania.
4: Ja bym serdecznie zapraszał osoby do kontaktu po pierwsze z nami, aby móc się zapisać na taki kurs. Na tych kursach nie ma dużo osób. To nie są kursy, na których jest ogrom ludzi. To są kursy, można powiedzieć, praktycznie indywidualne, ponieważ jeśli na jachcie jest do 5 osób, jest instruktor, no to ten instruktor poświęca tak naprawdę 5 osobom cały czas. Rozpoczynamy szkolenie od tego, że najważniejsze bezpieczeństwo. I to bez względu na to, czy my jesteśmy doświadczonymi żeglarzami, czy to są młodzi adepci żeglarstwa, czy sportów motorowodnych, zaczynam od bezpieczeństwa. Czyli mówimy, co to jest kamizelka ratunkowa, co to jest koło ratunkowe, jak wchodzimy na jacht, jak schodzimy z jachtu, jakie zachować zasady, żeby było bezpiecznie. To jest to, czego pilnujemy zawsze. Bez względu, czy to jest kurs, czy to jest rejs, gdzie przemieszczamy się po jezioraku, to jest najważniejsze. Następną rzeczą, to dopiero się zaczyna. Poznawanie jachtu, budowy, co to jest zwrot przez sztak, co to jest jumpsailing lub różne tego typu nazwy, które no, dla zwykłego, przeciętnego obywatela nie powiedzą nic. Ale dla nas, żeglarzy, mówią bardzo dużo. Ale aby się poruszać w tym środowisku i poruszać się na jachcie, to trzeba poznać nowy język. Tak jak jest w innych dziedzinach i gałęziach życia, że jeżeli wchodzimy w coś, to poznajemy nazwy specyficzne, które nam po prostu ułatwiają życie. Bez tych nazw nie jesteśmy w stanie się poruszać, ponieważ nie wiedząc, co to jest bajdewin, nie wiedząc, co to jest bakstag, czy nie wiedząc, co to jest maszt, no to niestety może być trudne.
0: Brak umiejętności to zawsze kłopoty, dobrze o tym wiemy, zwłaszcza podczas kryzysowych sytuacji. Jak pokazuje historia, lekceważenie zasad na jeziorach Pojezierza Iławskiego może doprowadzić do poważnego wypadku. Nieznajomość urządzeń na pokładzie może kosztować, no niestety...
4: No zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak obsługiwać, zdecydowanie trzeba wiedzieć, do czego co służy i mało tego, żeby żeglować bezpiecznie, no to trzeba wiedzieć, jak dostosować te żagle do danych warunków. Czy sprawdzamy prognozę meteorologiczną, co będzie nam powie, czy mamy duże żagle założyć, czy małe żagle. Ja to śmieję się, duże, małe, ale oczywiście chodzi o to, żeby je dostosować do siły wiatru i żeby było bezpiecznie. I żeby, jeżeli już jesteśmy naszymi instruktorami, weźmiemy, zrobimy ten patent i będziemy mieli ochotę zabrać własne dzieci, kolegów, znajomych, to też, żeby ta wiedza o bezpieczeństwie była przekazywana im w pierwszej kolejności. Ponieważ jeżeli ktoś wejdzie na jacht i zostanie zrażony do tego, bo będzie niebezpiecznie, będzie jakoś ryzykownie, osoba, która to zrobi, no to niestety te potencjalne osoby na żeglarstwo mogą się po prostu zrazić. Ale to był błąd osoby, która kogoś wprowadzała. My staramy się zawsze robić w ten sposób, aby bez względu na to, jakie są warunki, dawać bardzo bezpieczne żeglowanie. Bo to jest podstawa do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Trochę jak z nartami. Jeżeli ktoś wsiądzie na narty i pojedzie i nie będzie wiedział, jak jeździć, połamie się i zrobi sobie krzywdę. Tu jest to samo. Bezpieczeństwo budujemy to, aby człowiek wsiadał sobie na jacht i po prostu świetnie się bawił. A zabierając jeszcze tylko dodatkowo osoby, które są pierwszy raz, może tylko zrobić in plus, że to będą osoby, które kolejne się zarażą żeglami, sportami motorowodnymi.
0: Mówił Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: Eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali historię Iławy. A zrobimy to razem oczywiście z naszymi gośćmi. Już niebawem na naszej antenie pojawi się dwóch panów. Drugim gościem będzie Dariusz Paczkowski, przewodnik po Iławie, który będzie nam opowiadał o wyspie Wielka Żuława, która każdemu mieszkańcowi w zasadzie jest znana, ale czy każdy zna jej sekrety? No, to się okaże, jak będziecie mieli okazję posłuchać opowieści pana Dariusza. Ale już za chwilę zaczniemy od rozmowy z Michałem Młotkiem, który jest inicjatorem, pomysłodawcą i twórcą internetowego Muzeum Iławy. Człowiek z ogromną pasją, który właśnie z takim też nietuzinkowym, wielkim zaangażowaniem tworzy i przypomina, jaka była historia miasta. Zapraszam Was na tę rozmowę, a naszym gościem jest...
5: Michał Młotek. Jestem pomysłodawcą, twórcą, redaktorem.
6: Nie będziemy sobie rozmawiali o internetowym muzeum. Chciałbym, żeby pan zaczął od początku i od tego, jak to się stało w ogóle, że ten pomysł powstał. Kiedy to się mniej więcej w pana głowie zrodziło i z jakiej potrzeby?
5: To był 2005 rok i to było 700-lecie lokacji Iławy. Jakby już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak osoby, które interesowały się historią regionu, że w Iławie nie ma muzeum, a ludzie chcieliby dotrzeć do pewnych informacji, do pewnych faktów. No i wspólnie z dwoma kolegami, z Wojtkiem Petriczem i Rafałem Kociendą, wpadliśmy na pomysł stworzenia takiego strony internetowej w zasadzie, którą nazwaliśmy wtedy Internetowe Muzeum Ziemi Iławskiej. Przez pewien czas ją prowadziliśmy wspólnie, natomiast później z racji tego, że każdy z nas poszedł w inną stronę, te drogi się rozeszły. Ja ten projekt kontynuowałem i tak naprawdę zajmuję się nim do dnia dzisiejszego. To już jest ponad 20 lat.
6: To czego możemy się o Iławie dowiedzieć?
5: To jest kompletny zasób wiedzy o Iławie i w ogóle o okolicach. Przez te 20 lat udało się zbudować taki kompletny zasób wiedzy o Iławie. Tam tak naprawdę jest wszystko. Od artykułów, przez wspomnienia mieszkańców, przez materiały, dokumenty źródłowe, setki, jeśli nie tysiące pocztówek, zdjęć, podcasty, filmy. No, jest to taki zasób. Często osoby się dziwią w momencie, kiedy wchodzą na stronę internetową i zadają mi pytania, no a gdzie was można odwiedzić? Ja mówię, no to jest strona internetowa, jakby my nie mamy siedziby, no ale to kto to robi? No to robi to osoba prywatna. No jest tu pewne zdziwienie, no bo to rzeczywiście jest coś takiego niezwykłego, raz, że to jest tak przepotężny zasób, a dwa, że zajmuje się tym osoba po prostu prywatna w swoim wolnym czasie.
6: Jak pan zdobywa informacje i te obiekty?
5: To są lata jakby funkcjonowania w przestrzeni jako osoba zainteresowana historią, więc jestem szczególnie wyczulony na to, gdzie mogę co, w jaki sposób pozyskać i znaleźć, w kim wejść w kontakt i w relacje. Druga sprawa, ponad 20 lat prowadzenia tego internetowego Muzeum Iławy, to też jest mnóstwo kontaktów. To jest pewna rozpoznawalność jakby wśród czytelników i często też jest tak, że osoby, które dysponują jakimiś materiałami, powiedzmy zdjęciowymi, znajdą jakieś zdjęcia w swoich rodzinnych albumach, kontaktują się po prostu ze mną i przekazują. Trzecia rzecz. W ramach internetowego Muzeum Iławy od 2014-15 roku wspólnie z moim serdecznym kolegą Dariuszem Paczkowskim organizujemy spacery po Iławie. To jest taka inicjatywa, która na stałe wrosła jakby w też w kalendarz wydarzeń, które odbywają się w naszym mieście. My to liczymy dość skrupulatnie od samego początku. Tam mamy już ponad 10 tysięcy uczestników i spośród tych 10 tysięcy uczestników no mnóstwo osób przez ten cały czas, przez te już ponad 10 lat też weszło z nami w kontakt, w relacje, przekazało najróżniejsze rzeczy. My je digitalizujemy, my je opisujemy, udostępniamy je w ramach internetowego muzeum.
6: Czego z takich najciekawszych rzeczy o Iławie możemy się z tego muzeum dowiedzieć? Takich trochę może właśnie nieoczywistych też dla mieszkańców.
5: Wbrew pozorom, i to dotyczy nie tylko Iławy, bardzo dobrze opracowana jest historia do 45 roku, czy w zasadzie do 39, a my mało wiemy na temat historii powojennej. Ja sobie to postawiłem za pewien cel i od kilku dobrych lat na stronach internetowego muzeum publikowane są podcasty Kronika Zaginionego Miasta, gdzie opowiadam o historii powojennej, czyli dokładnie opisuję to, co działo się w Iławie od czasu przejścia frontu, aż po lata 50. Tam jest już chyba 10 albo i więcej odcinków podcastu i myślę, że to jest taka jedna z cenniejszych rzeczy, obok prawdopodobnie też wspomnień, które pozyskuję od mieszkańców, wspomnień dotyczących i okresu przedwojennego i powojennego. Tych publikacji na temat historii Iławy jest niewiele, no bo nie ma w Iławie jednostki, która, nie ma muzeum, jednostki, która zajmowałaby się edukacją historyczną, tożsamością naszego miasta, więc jakby też internetowe Muzeum Iławy jest tym jedynym adresem, gdzie mieszkańcy mogą trafić, gdzie mogą zapoznać się z różnego rodzaju, pozyskać wiedzę, zapoznać się z różnego rodzaju informacjami. No i te najciekawsze to są właśnie te dotyczące okresu powojennego według mnie, no i te wspomnienia mieszkańców, na które nie natrafią nigdzie indziej.
6: No właśnie, a propos tych wspomnień, czy to są mieszkańcy, którzy rzeczywiście z tymi ziemiami są związani już od dziesiątek lat, czy trochę tak jak w wielu miejscach na Warmii i Mazurach, to była ludność, która po prostu została tutaj przesiedlona?
5: W Iławie osób autochtonów było i jest niewielu. Ja dość dobrze mam to zdiagnozowane, bo też prześledziłem wszystkie materiały, które trafiały do Urzędu Pełnomocnika na Okręg Mazurski w 45, 6, 7 roku, później już jak się ukształtowało województwo i tam był dość wyraźny podział na ludność, która została tutaj, która przybyła tutaj z centralnej Polski czy ze wschodu, głównie z centralnej Polski. Też mamy taką dość niejasną tutaj współcześnie wizję tego, jak to życie wyglądało tutaj na początku tych pierwszych lat powojennych. Wcale nie było tak dużo przybyszów ze wschodu, osadników ze wschodu. Raczej to była właśnie centralna Polska i tereny polskie za przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Więc to są jakby współcześni też mieszkańcy Iławy, czyli moja rodzina przybyła tutaj z centralnej Polski. Więc to jest jakby ten rdzeń. To jest ten rdzeń. Autochtonów było niewielu. Do dzisiaj jeszcze kilka osób w Iławie żyje.
6: Czy właśnie jakby zagłębiając się w historię tego miejsca, mówi pan też, że pana rodzina stąd nie pochodzi, to czy udaje się panu trochę właśnie zakorzenić też w tym miejscu? Czy pan się czuje już teraz stąd?
5: Czy moja rodzina jest stąd? Znaczy w tym sensie, że mój pradziadek Antoni Ostrowski był w grupie pierwszych polskich kolejarzy, którzy przybyli tutaj, więc on był jednym z pierwszych Polaków, był w pierwszej grupie Polaków, która tutaj przyjechała, zanim jeszcze to osadnictwo się organizowało, bo to był przełom marca i kwietnia 45 roku. Pierwszy polski burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski, objął swój urząd dopiero 1 czerwca i dopiero po tym okresie zaczęło się organizować to życie i administrację, w ogóle życie w Iławie, więc ja się czuję bardzo stąd, tak samo jak i moja rodzina ma prawo czuć się być stąd. Natomiast jakby brakuje współczesnym mieszkańcom Iławy takiej wiedzy rzeczywiście, jak wyglądało to życie po 45 roku, jak wygląda ta tożsamość naszego miasta, kim są współcześni mieszkańcy Iławy, kim byli ci mieszkańcy Iławy, którzy przyjechali tutaj zaraz po wojnie. To jest bardzo ciekawy wątek, ja też czuję taką misję, żeby jakby edukować tutaj w tym zakresie.
4: Michał Młotek opowiadał nam o internetowym muzeum Iławy. To stamtąd możecie się podowiadywać właśnie tych najróżniejszych historii związanych z mieszkańcami na przykład, którzy teraz tworzą miasto Iława. A już za chwilę na naszej antenie pojawi się Dariusz Paczkowski, przewodnik turystyczny, właśnie między innymi po mieście Iława, który będzie nam zdradzał sekrety Wyspy Wielka Żuława.
6: Siedzimy sobie na jednym z fragmentów brzegu jeziora Jeziorak i właściwie spoglądamy też na Wielką Żuławę. To jest, no właśnie, dla mnie coś nowego, nowa informacja, że to jest największa wyspa w Polsce.
0: Śródlądowa, tak. Große Werde, czyli Wielka Wyspa, a w polskiej toponimii nazywana Wyspą Wielką Żuławą. Jak była wielka, to była i też Mała Żuława. Oczywiście w pobliżu Wielkiej Żuławy była Mała Żuława. Aktualnie też jest to tylko już półwysep, taki cypel. Natomiast Wielka Żuława to wyspa, która ma niesamowite znaczenie dla Iławy. I to historyczne, i to niehistoryczne. Ciekawostką jest natomiast to, że to była wyspa, która już była zamieszkała przez plemiona pruskie. Nie wiemy, czy czasowo, czy na stałe. W każdym razie jest to wyspa o dość pokaźnych rozmiarach, bo 82,4 hektara powierzchni. Bo to wyspa, która była też traktowana przez Prusów jako taka wyspa ucieczki, gdy zagrażały tutaj na brzegach dzisiejszej Ławy jakieś niebezpieczeństwo, to oni po prostu salwowali się ucieczką tam na wyspę. Wyspa, która była też ważna dla zakonu krzyżackiego, bo po roku 1410, po klęsce pod Grunwaldem, wyspa była skomunikowana mostem i tam na most, przez most można było się przedostać i tam, nawet wiemy dokładnie, w którym miejscu był taki, może nie jakiś specjalnie wielkich rozmiarów, ale zamek, no bardziej dwór krzyżacki. O tym pisze bardzo piękną, w piękny sposób, taką ciekawą informację w dużym artykule pan dr Seweryn Szczepański, który opisuje, jak ten gród mógł wyglądać. No powiedzmy gród, pozostańmy przy dworze, dwór krzyżacki, jak mógł wyglądać. Ciekawostką natomiast jest to, że dzisiaj wyspa nie mająca swoich stałych mieszkańców, wtedy miała swoich stałych mieszkańców. Zresztą przez samą wyspę przechodziła droga Via Regia, czyli z Iławy most prowadził na wyspę, można było się przedostać wyspą i na północnym krańcu wyspy był drugi most, który był przerzucony przez jeziorak i tam była dalej droga już do samego Gdańska. Wyspa, która no dzisiaj jest tylko miejscem turystycznym, natomiast w okresie przedwojennym tam mieszkało kilka rodzin w domkach. Jeden z domów ceglanych jeszcze został do dnia dzisiejszego. Natomiast w okresie międzywojnia tam istniała sezonowa, ale cudowna, przepiękna restauracja. Restauracja nazywała się Scholtenberg. Proszę Państwa, nie trzeba chyba dużo wyobraźni, żeby sobie tak zwizualizować. Piękny poranek piątkowy, albo jeszcze bardziej piątkowe popołudnie czy sobota, piękne słoneczko. Na jezioraku kołysze się kilkanaście łódeczek. Na tych łódkach przepiękne panie, które mają nałożone koronkowe rękawiczki, nad tym mamy piękne parasolki. Na łódeczkach tych są mężczyźni, którzy oczywiście wiosłują tymi łódkami na wyspę, tam dobijają do pięknego pomostu na wyspie, a tam mamy restaurację Scholtenberg, gdzie serwowana jest najbardziej pyszna kawa oraz sernik z polewą śmietankową w restauracji Scholtenberg. No, Państwa, kapelusze tych pań, mamy zdjęcia, czy całe ubiory, te długie suknie, no, wyglądały po prostu uroczo. Niestety jest tylko miejsce po restauracji Scholtenberg, ponieważ ona została istniejąca aż do 1945 roku, została w sposób taki no bestialski ograbiona i podpalona przez Rosjan. Ale mamy jeszcze jedną ciekawą historię, bo nawet na tej wyspie mamy wzgórze, zwane wzgórzem Scholtenberg, na którym Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena. Jak mówi legenda, w czasie potopu szwedzkiego albo w jakichś innych okolicznościach wyspa została zajęta przez Szwedów. Szwedzi tam się rozgościli i jakoś stracili poczucie takiego bezpieczeństwa, ponieważ okazało się, że pozostali na tej wyspie bez innych oddziałów szwedzkich. I wyspa ta miała być zdobyta przez wojska pruskie. Oczywiście wyspa, mamy próbę zdobycia wyspy, Szwedzi zlikwidowali mosty, żeby utrudnić przeprawę, ale i tak przeprawiono się. Dowódca, pułkownik Scholten, ze swoimi żołnierzami bronił się do końca. Weszli na to wzgórze, na którym był sytuowany cmentarz. I jak legenda mówi, został sam. Został sam ze swoim rapierem w ręku i gdy żołnierze, wrodzy żołnierze podchodzą, mówi: panie pułkowniku, proszę się poddać, przecież pan nie ma żadnych szans. Ten z takim poczuciem wyższości, wręcz z pogardą, spojrzał na nich i powiedział: żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Tak jest. Oczywiście zginął, no ale jego odwaga została doceniona, ciało zostało przetransportowane na brzeg i to też legenda mówi, że został pochowany w krypcie kościoła Przemienia Pańskiego w Iławie. Po wojnie wyspa stała się PGR-em, prawie w 80% została obsiana i tu podobno też były hodowane krowy, które miały najbardziej ekologiczne mleko w całej Iławie.
4: O Wielkiej Żuławie opowiadał nam Dariusz Paczkowski. Jak wspominał tak o tej kawiarni, która znajdowała się kiedyś na wyspie i o tym serniku, to aż się głodna zrobiła, a ślinka naleciała mi do ust, więc chyba sobie zrobię teraz krótką przerwę. No i kto wie, może magicznie w mojej lodówce właśnie się taki kawałek sernika znajdzie, który chociaż odrobinę mógłby przypominać właśnie te przysmaki z dawnych, minionych czasów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejne. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym będziemy zgłębiali historie nieoczywiste związane z Iławą. Bardzo serdecznie Was zapraszam na spotkania z dwoma panami. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Michał Młotek, inicjator, pomysłodawca i twórca internetowego Muzeum Iławy, który będzie nam opowiadał o historii mieszkańców. Zdradzi nam też, który okres z istnienia Iławy jest dla niego najbardziej interesujący. Opowie też właśnie o tym, jak niezwykłe potrafią być spotkania związane z jego działalnością, która polega na tworzeniu właśnie internetowego Muzeum Iławy. Zapraszam Was na tę rozmowę.
6: A jak głęboko do tej historii Iławy sięgamy?
5: Jeśli chodzi o muzeum, to ja koncentruję się generalnie na tym okresie, powiedzmy, od końca XIX wieku i tamtych materiałów jest najwięcej. To są materiały ikonograficzne, zdjęcia, pocztówki, pierwsze zdjęcia, bardzo dużo pocztówek, to jest przepotężny zbiór, dużo materiałów źródłowych. Głównie jest to okres przedwojenny, powiedzmy lata 20, szczególnie okres plebiscytu, który mnie bardzo mocno interesuje, aż do wybuchu II wojny światowej, a później to są właśnie te lata powojenne.
6: I do którego mniej więcej roku pan tak sięga?
5: No myślę, że to jest końcówka lat 50., tak? Później powiedzmy już przyjdzie pora, że i po te materiały z lat 60., 70., 80. Sięgnę.
6: Zdobywając tę wiedzę, ucząc się o Iławie, co pana najbardziej zaskoczyło w jej historii?
5: Takim dla mnie najbardziej intrygującym faktem to fakt istnienia w Iławie silnej mniejszości polskiej. My traktowaliśmy Iławę i często też osoby, które tworzyły różnego rodzaju publikacje w latach 90., one często były mniej lub bardziej wiernym przykładem wydawnictw niemieckich. I stamtąd płynął obraz Iławy jako takiego miasta typowo niemieckiego i tak w rzeczywistości było. Natomiast pomijano fakt funkcjonowania w Iławie bardzo silnej mniejszości polskiej. I w momencie, kiedy ja zresztą jakby poświęciłem jedną z moich książek tematowi plebiscytu z 20 roku i postaci Żeromskiego. No i wtedy poznałem mnóstwo nazwisk Polaków, którzy w Iławie mieszkali, którzy funkcjonowali, którzy działali w ramach mniejszości polskiej. Później spotkały ich za to szykany, prześladowania i musieli opuścić Iławę już po 33 roku. Ale do 33 roku rzeczywiście ta mniejszość polska była silna. Tak samo jak silna była mniejszość niemiecka na przykład w polskiej Lubawie po drugiej stronie granicy. Mieliśmy w Iławie drużynę piłkarską Sokół Iława. Natrafiłem w jednej z bibliotek cyfrowych na zdjęcie z meczu Sokoła Iława z drużyną wojskowych Zbrodnicy. Więc jakby mamy mnóstwo takich faktów, które świadczą o tym, że ta mniejszość w Iławie była rzeczywiście polska. Do tej pory o tym nie mówiono, pomijano zdecydowanie ten fakt. Jakbyśmy przeszli się na cmentarz, pierwszy iławski cmentarz przy Białym Kościele, przy ulicy Wyszyńskiego, to jest mnóstwo grobów i to widać, że bogatych, duże grobowce z polskimi nazwiskami. Nazwiska Szwaba, Żuchowski, ludzie, którzy prowadzili tutaj różnego rodzaju, dzisiaj powiedzieliśmy, biznes, sklepy, powiedzmy rzeźnie, to byli po prostu Polacy. Oni tutaj funkcjonowali, oni tutaj zarabiali, tutaj mieszkały ich rodziny i to jest taka ciekawostka. To jakby ciężko to, znając jakby te obraz Iławy, takiego miasta garnizonowego, miasta pełnego wojska, niemieckich kolejarzy, tego wszystkiego, co działo się tutaj na przełomie lat 20. i 30., to jakby do tego obrazu zupełnie nie pasuje, a tak było. Więc jeśli pyta pani, co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba ten fakt.
6: Czy ludzie, którzy stąd wyjechali, jakoś się z panem kontaktowali? Dotarli do tego, że takie muzeum w ogóle funkcjonuje i chcieli się podzielić swoimi historiami?
5: To jest codzienność. Raz, że ja cały czas dostaję mnóstwo wiadomości od osób, które chciałyby przyjechać do muzeum w Iławie, więc cały czas jakby tłumaczę, odpowiadam, że tego muzeum nie ma, ale że mamy różnego rodzaju aktywności, które też tę przestrzeń wypełniają, bo po to my z Darkiem Paczkowskim Krakowskim między innymi organizujemy nasze wyprawy właśnie po to, żeby tę przestrzeń wypełnić, więc jest mnóstwo takich kontaktów. Mnóstwo kontaktów od osób, które wyjechały z Iławy w latach 70., 80., 90., które dzięki tym materiałom, które zamieszczamy, natrafia na wspomnienia swojego kolegi albo na zdjęcia miejsc, które pamięta dzisiaj, które wyglądają zupełnie inaczej. Natomiast też bardzo często, i to myślę, że nie w olbrzymie, jeśli powiem, że raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu odzywają się do mnie rodziny byłych mieszkańców Iławy z tego okresu jeszcze niemieckiego. No i zdarzyły się takie historie, jak na przykład odzywała się do mnie rodzina Karla Knellera. To był człowiek, który prowadził w Iławie warsztat samochodowy i sklep rowerowy. Czy ja coś wiem na temat ich tam dziadka, ich przodka? A tak się złożyło, że ja wiedziałem wszystko na jego temat, oni nie wiedzieli nic. Znaczy wiedzieli co nieco, mieli pewne zdjęcia, a ja miałem jakby spisaną całą biografię tego człowieka, bo się okazało, że to był człowiek, który prowadził w Iławie serwis samochodowy samochodów Daimler-Benz, jeśli dobrze pamiętam. Dawno do tej historii nie wracałem, natomiast naprawiał między innymi te samochody dla, a to nie był Daimler-Benz, no tam była nazwa Zeppelin w marce tych samochodów. Musiałbym sobie to odświeżyć. Natomiast do niego przyjeżdżali wszyscy właściciele tych samochodów, a to były chyba najbardziej luksusowe samochody tamtych czasów, właśnie tutaj do Iławy, żeby on im te samochody naprawiał. Mało tego, okazało się wtedy, że budynek dzisiaj już nie istnieje, ale jeszcze kilka lat temu warsztat Knellera istniał. Do ostatnich chwil istnienia tego budynku tam cały czas istniał warsztat samochodowy. Mało tego, ja miałem w swoich zbiorach dzwonek rowerowy Karla Knellera, który przekazałem tej rodzinie. Są takie niesamowite chwile, że oni dostają cząstkę tej Iławy, której nie znają, którą znali z jakichś przekazów, może materiałów rodzinnych. No a dzięki takim spotkaniom, dzięki takim rozmowom, no, udaje im się odzyskać fragment jakiegoś swojego dziedzictwa.
4: Naszym gościem był Michał Młotek, twórca i inicjator internetowego Muzeum Iławy. A już za chwilę przeniesiemy się razem z Dariuszem Paczkowskim na Wielką Żuławę. Myślę, że Dariusz Paczkowski to znana wam postać, zwłaszcza jeśli interesujecie się historią Iławy, ponieważ on razem z naszym poprzednim gościem Michałem Młotkiem organizuje takie specjalne spacery właśnie po mieście, które mają przybliżyć jego historię. A oczywiście nieodłącznym elementem miasta Iława jest wyspa Wielka Żuława, na której także kiedyś na stałe mieszkali ludzie.
0: Wyspa to też taki niesamowity wątek historyczny, tak? Ponieważ tu kręcono film pod tytułem Gniazdo na potrzeby filmu. Zbudowany był most, który połączył wyspę z lądem stałym, takimi dwoma przesłami mostu. Jeden przesło parło się o wyspę Miłości, drugie już o samą wyspę. I tu kręcono film pod tytułem Gniazdo z doborową obsadą aktorską. Tutaj grał Franciszek Pieczka, czyli Guslik z Czterech Pancernych. Grał Henryk Bąk, główną rolę Mieszka, w zasadzie tak rozpoczynający swoją karierę wielką, Wojciech Przoniak. No niestety po zakończonych zdjęciach gród ten stał się takim miejscem niczyim i tutaj bardzo szybko gród zamieszkali, także państwa wprowadzi w temat, ale bardzo grzecznie, delikatnie. I ławscy smakosze niekoniecznie wykwintnych trunków tam sobie zamieszkali, tak? Gród był takim miejscem, gdzie mogli sobie posiedzieć, skryć się w razie czego przed deszczem. No niestety, gdy zaczęło być im zimno, to powoli zaczęli rozbierać ten gród. On był w większości zbudowany z dykty, z gliny, z tektury. To nie był jakiś specjalnie trwały materiał. Być może dlatego nie przetrwał do dzisiaj. No i groził jakimś większym może pożarem, a część miejsca, gdzie był posadowiony gród, było takim miejscem, które miało podłoże torfowe, więc władze miasta postanowiły, że gród ten został rozebrany, a wielka szkoda. Ja, proszę państwa, powiem w tajemnicy, że pokazywam zdjęcia pani redaktor. No i rzeczywiście, gdyby on ostał się do dnia dzisiejszego, no to byłaby to nie lada atrakcja turystyczna. Zresztą, jeszcze przed tym, nim się gród pojawił, mieliśmy kilkanaście i przed rokiem 74 i po, mieliśmy kilkanaście projektów, jak to miejsce, które takim jest nieszlifowanym diamentem dla Iławy, zagospodarować. Było tych projektów kilka. Tam miało powstać wielkie pole namiotowe, pole kempingowe, tam miało powstać pole golfowe, tam miały lądować helikoptery. Tak, tam jakieś było też, to raczej jedna pani, drugie pani przekazywały, że tym miejscem nawet był zainteresowany, dziękuję za tą pauzę, Michael Jackson. Tak jest. Tu miał powstać taki park rozrywki dla dzieci. Mam rzeczywiście kilka projektów, no niestety niezrealizowanych, taką podstawową jakby, no takim, no rzeczą, której nie ma, jest most. Mostu nie ma. Przeprawa jest owszem, przeprawa, ale tylko promowa. Można, jak ktoś zaprawiony w bojach może przepłynąć, to jest niewiele ponad 200 metrów. Można rowerem wodnym, można w inny sposób się tam żaglówką czy łódeczką dostać się. Więcej mieszkańców Iławy odwiedza wyspę zimą, gdy jest jeziorak, jest skuty, po lodzie tam się przedostają. Z tym, że sama wyspa to tylko 5 ośrodków początkowych, aktualnie pracuje tam tylko 4 i tam tak naprawdę nic nie ma. Natomiast

0: rzeczy zostawiłem sobie taką rzecz na deser, bo jeszcze do 2018 roku mieszkała tam jedna rodzina. Rodzina pana Józka. Pan Józek jest jego żoną Grażyną z dwiema córeczkami. Ja to muszę powiedzieć, kochani. To byli ostatni stali mieszkańcy wyspy. I jak mawiał pan Józek, dzieciaka do kontaktu z wodą od maleńkości trzeba przyzwyczajać. Tak? I pan Józiu swoje czteroletnie córeczki, tylko osiągały wiek 4 lat, uczył, jak pływać kajakiem. Czteroletnie dziewczynki. Gdy te dziewczynki miały 7 lat, jako jedyne w całej Iławie, w 5 szkołach, nie chodziły do szkoły, tylko pływały do szkoły. Tornisterek albo plecaczek na rufę i po prostu płynęły same. Same płynęły, przypływały do brzegu, wyciągały kajaczek, zostawiały, szły do szkoły i później tym kajakiem do domku wracały, tak? Zimą miały troszkę lepiej, chociaż miały taki okres dość ciekawy, bo jak lód jeszcze nie był zamarznięty do końca, nie można było pływać, a nie można było chodzić. Więc dziewczyny miały troszeczkę ferie przedłużone, ale pan Józek tylko tak raz się dał zrobić na to, bo później, gdy jeszcze nie było jezioro zamarznięte, nie można było chodzić i można było jeszcze pływać, to dziewczynki były na lądzie stałym u babci i tam chodziły do szkoły, tak? Niestety, obie gołębice z tego gniazda wyfrunęły. Jedna mieszka we Wrocławiu, bodaj druga mieszka w Warszawie. No i pan Józek też musiał ostatecznie się zdecydować na wyprowadzkę wyspy. No mówił, panie Darku, mieszkaliśmy tylko z żoną. Ja często pływałem, też wyjeżdżałem. Gdyby żonie coś się stało, no to ani karetka pogotowia, ani straż pożarna, no nie przepłyną tam, tak? Więc zdecydowali się zamieszkać na lądzie. Ale pan Józek do dzisiaj nie może się z tym pogodzić. I tutaj, z tego miejsca może nie widać, ale pan Józiu tak był przyzwyczajony do takiego wyspiarskiego mieszkania, że zbudował sobie houseboat, który jest przytrzymywany do wyspy i tam czuje się najlepiej.
1: To teraz jeszcze chciałbym nawiązać do tych innych mieszkańców, stałych mieszkańców, którzy też sobie do wyspy dopłynęli.
0: Tak, gdy opowiadam wycieczkom, gdy opowiadam tutaj, że jest to wyspa bezludna, zaraz dodaję, ale jest jedna grupa mieszkańców, którzy tam rzeczywiście mieszkają. Są to dziki. I tu następuje oczywiście zaraz cały tok pytań, ale jak to dziki nie pływają? Proszę Państwa, pływają doskonale. Pływają doskonale. Jeden z moich kolegów wędkarzy mówi, Darek, udowodnię ci to, ale musisz wstać o 4 rano i w tym miejscu być, a po ciebie przypłynę, zobaczysz. Proszę Państwa, rzeczywiście, miałem możliwość zobaczenia całej dziczej rodziny, tata dzik, mama dzik i trójka czy czwórka warszawsków, które sobie płynęły z lądu stałego na wyspę. No i tutaj tych dzików jest duża ilość. Raczej są nastawieni przyjaźnie do mieszkańców i do tych, którzy zechcą tam mieszkać. Państwa, bo jest taka ciekawostka, że tutaj Państwu nikt nie broni przeprawić się przez promem i rozbić sobie namiot i tam pomieszkać sobie. Nie ma co prawda pola namiotowego, nie ma dostępu do bieżącej wody, ale woda w jeziorku jest tam w miarę czysta, więc można się umyć i trochę sobie tam pomieszkać.
1: O wyspie Wielka Żuława i o jej mieszkańcach, tych minionych i tych obecnych opowiadał nam Dariusz Paczkowski. A ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie oraz z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dzień dobry się z Państwem po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Kłaniam się i zapraszam na najbliższy kwadrans, w którym spotkamy się z dwiema osobami. To będzie bardzo wyjątkowo kulturalny odcinek naszego magazynu. A to za sprawą dwóch tematów, które będą w zasadzie ze sobą powiązane. Otóż wybrałam się do jednego takiego bardzo ładnego, zadbanego, acz też dość starego budynku w Iławie z widokiem na jezioro. I tam spotkałam się z dwiema osobami, które rozmawiały mi jakby o dwóch przedsięwzięciach, a jednak trochę o jednym. No dobra. Chodzi o to, że wybrałam się do Iławskiego Centrum Kultury. I tam, na naprawdę przepięknej sali, spotkałam się najpierw z gościem, który już za chwilę będzie nam opowiadał o sali widowiskowej znajdującej się w tym budynku, a która też służy jako sala kinowa w Iławie. Moim i Państwa gościem jest
0: Dariusz Paczkowski, przewodnik terenowy Iława.
1: Siedzimy sobie w naprawdę pięknej sali. Teraz ona jest piękna, ale no właśnie nie zawsze tak.

0: było. Chciałabym, żebyśmy trochę historię tego miejsca sobie opowiedzieli. Jesteśmy w miejscu ze sceną, z pięknymi czerwonymi fotelami, które pełni chyba w Iławie też funkcję takiego po prostu miejsca, gdzie można przyjść i się świetnie pobawić, gdzie można wziąć udział w widowisku.
1: Tak, Iławskie Centrum Kultury, no i sala kinowa, sala, która ma ponad 100 lat. W drugiej połowie lat 20. władze miasta, gdy już rany powojenne po zakończeniu I wojny światowej zostały zabliźnione, postanowiły, że tu w tym miejscu powstanie takie centrum, które miało dać Iławianom taką chwilę wytchnienia, i powstaje tutaj kino, ale to kino jest inne, ponieważ ono ma, jak tutaj widzicie Państwo, no Państwo tego nie widzicie, ale pani doktor widzi, jak Agnieszka widzi, jest scena. I rzeczywiście to była scena, na której można było organizować występy teatralne. Czyli tutaj przyjeżdżały grupy teatralne z Elbląga, z Olsztyna. Ja cały czas mówię o czasach okresu międzywojnia, kiedy Iława była Deutsch Eilau, a nie Iławą. Natomiast, żeby podtrzymać tego takiego ducha niemieckości, no to między innymi również z teatru dzisiejszego Jaracza przyjeżdżały tutaj ekipy aktorskie. Tutaj prezentowano sztuki, które chwaliły tą niemieckość, chwaliły ten ducha niemieckiego, i to się działo właśnie w tym miejscu. My jesteśmy na sali, która liczy 214 miejsc siedzących, wygodnych, jak tutaj wspomniałaś, czerwone foteliki. Natomiast pierwotnie mogło tutaj zasiąść, uwaga, prawie 1000 osób. Prawie 1000 osób, tak jest, krzesełka były węższe, co nie oznacza, że ludzie wtedy byli szczuplejsi, ale mamy informacje z kronik niemieckich, że tutaj na jakiś festyn był organizowany, no i mamy też zdjęcie, że na tej sali zasiadło, pewno z dostawkami, tutaj proszę zauważyć, że jest u góry jeszcze balkon, on też dodaje trochę miejsc, że zasiadło prawie 1000 obywateli Iławy, 1000 mieszkańców Iławy, którzy brali udział w jakimś spotkaniu. Czy to jest rzeczywiście kino z wielowiekową tradycją, jest to kino z wieloletnią tradycją, i tak jak wspomniałaś, jest to miejsce takie nie tylko obejrzenia filmu, ale tutaj mamy koncerty, spotkania, recitale, tu się organizuje i przeprowadza imprezy z udziałem władz miasta, tu mamy wręczane nominacje jakieś, czy nagrody, tu przychodzą też uczniowie, i tu mamy też spotkania władz miejskich, w tym na przykład mamy wręczanie medali z okazji 50-lecia pożycia. No to jest takie naprawdę centrum Iławskiego życia kulturalnego. Zresztą obok mamy siedzibę Iławskiego Centrum Kultury.
0: Czy ten budynek powstał z myślą właśnie o tym, żeby on pełnił taką funkcję?
1: O, i to jest ciekawe pytanie. Właśnie nie. Pierwotnie była to Stadthalle, czyli hala miejska, i ta hala miejska miała za zadanie, tu miał odbywać się sprzedaż. Tu miała być po prostu sprzedaż. Tutaj mieli przychodzić Iławianie, wystawiać swoje produkty rzemieślnicze, jakieś produkty, nie wiem, z działek czy innych, ale jakoś ona później to ewoluowało i w roku 1922 jeszcze było jako hala miejska, 23-24 też, ale od roku 1925 już ma stricte, funkcje stricte kulturalne. Co jest ciekawe, może jestem trochę megalomanem, albo do końca, o, dziękuję bardzo, litościwie to nazwałaś, jestem zakochany po prostu w swoim mieście, i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy znają się trochę na dźwięku, i to jest bardzo ważne, że Iławskie Kinoteatr Pasja ma wręcz idealną akustykę. Akustyka jest tutaj idealna, mimo tutaj, że mamy takie wywieczniki, to kolumny tak są skonstruowane, że on, ten dźwięk tutaj zostaje. Nie mam słuchu muzycznego, ale naprawdę, gdy są tutaj koncerty, gdy mamy filmy, to z całym szacunkiem do miejsca, gdzie są hurtowo odtwarzane filmy, to tu to miejsce ma swój klimat, ma swój smak taki. No i rzeczywiście, gdy kilkanaście lat temu był tutaj przeprowadzony remont, to władze miasta, wiedząc o tym, że mamy tutaj tak cudowną akustykę, zwracają uwagę ekipom remontującym, uważajcie na to, żeby tego nie zepsuć. Uważali, nie zepsuli.
0: To ważne, bo to nie zawsze tak działa i wychodzi.
1: Tak, no i rzeczywiście ta mała ilość miejsc może w kinie, czy mniejsza ilość miejsc, jest minusem, natomiast plusem jest to na pewno, że jest to komfort siedzenia w wygodnym miejscu, wygodnych fotelach, i to kilka lat temu zostało przez panią dyrektor Lidię Miłosz zabezpieczone.
0: O kinie Pasja opowiadał nam Dariusz Paczkowski, przewodnik po Iławie, ale zostajemy w zasadzie w tym samym budynku. Ja to nawet zostałam na tej samej sali, ale zmienił mi się gość, a właściwie gościni. I już teraz zapraszam was na kolejną rozmowę, która tym razem poświęcona będzie Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie.
2: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Kotłowska. Jestem z Iławskiego Centrum Kultury.
0: Czym zajmuje się Iławskie Centrum Kultury? Co państwo przygotowujecie? Jaką macie ofertę? I do kogo jest ona skierowana najczęściej?
2: Ja ogólnie zajmuję się Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest to miejsce, w którym zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych prowadzimy zajęcia, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje, jak i rozwijać swoje umiejętności.
0: Jakie to są na przykład zajęcia? Czym iławska społeczność najchętniej się interesuje?
2: Co roku największą popularnością cieszą się zajęcia teatralne w wieku od 5 do, że tak powiem, plus 60. Ogólnie mamy jeszcze zajęcia z nauki gry na instrumentach, wokalne, plastyczne, rzeźbiarskie i otworzyliśmy zajęcia taneczne oraz mażoretkowe. Ogólnie to bardzo zaskoczyła nas ilość chętnych osób na zajęcia mażoretkowe.
0: Czy moglibyśmy słuchaczom podpowiedzieć, na czym polega właśnie mażoretkowanie?
2: Ogólnie to zazwyczaj mażoretkowanie. Dla mnie to są takie cheerleaderki, tylko że nie grają przed meczami, tylko właśnie do orkiestry dętej. Mają pompony, ale również i...
0: Takie laski?
2: Tak, tak, tak, tak.
0: Którymi oczywiście wykonują jakieś akrobacje.
2: Tak.
0: A czy to jest bardziej popularne wśród dzieciaków, młodzieży, czy wśród tych starszych osób też?
2: Bardziej w wieku od 9 do 14 lat.
0: Ale mówi pani też o tym, że macie i zajęcia taneczne, i przede wszystkim zajęcia teatralne, które cieszą się dużą popularnością. Czy te grupy później też wystawiają tutaj swoje spektakle, czy to jest tak, że oni po prostu mają zajęcie na popołudnie?
2: Oczywiście zawsze u nas są premiery tych spektakli, zazwyczaj są w czerwcu, i w grupy najstarszej, czyli dorosłej, która zwie nazwę Teatralny Zakamarek. Można też ich, że tak powiem, zobaczyć po całej Polsce, ponieważ są zapraszani na różne festiwale i biorą udział w konkursach.
0: Kto prowadzi te zajęcia? To są profesjonalni aktorzy czy animatorzy kultury?
2: Akurat zajęcia teatralne prowadzi instruktor dosyć znany w naszych okolicach, pan Dariusz Wychucki. Jest również znany, ponieważ w Ostródzie prowadzi inny teatr. Głównie to są nasi lokalni artyści, ale również pozyskujemy instruktorów z innego powiatu, a nawet województwa.
0: I czy na te spektakle też przychodzi dużo osób, publiczności?
2: Głównie to są rodzice, rodzina, tak, że tak powiem, 3/4 sali jest wypełnionej.
0: A właśnie, czy to jest ta sala, w której my się teraz znajdujemy, tutaj w tej sali kinowej?
2: Tak, zgadza się. Jeszcze, że tak powiem, artyści mają do wyboru wystąpienie w amfiteatrze miejskim, tylko że to już jest w plenerze, ale jest ryzyko niepogody, dlatego wolą, że tak powiem, czuć komfort w zadaszeniu.
0: Wśród tych propozycji, które państwo przygotowujecie, są też takie zajęcia związane z rękodziełem. No i właśnie, a jak to tutaj wygląda? Czy takimi rzeczami też się młodzież interesuje? Czy to jest już raczej oferta skierowana do dorosłych?
2: O dziwo, bardzo duże zainteresowanie jest wśród dzieci od wieku 8 do 14 lat. I co roku w wakacje mamy ofertę wakacyjną, właśnie wakacyjne zajęcia rzeźbiarskie, i one też są prowadzone przez naszego lokalnego artystę, pana Marka Kałużę.
0: Jeżeli chodzi o samo Centrum Edukacji Kulturalnej, to jakby z czego wynika też potrzeba, żeby coś takiego tutaj przy Centrum Kultury w Iławie w ogóle powstało? Jakby czy to są dwa różne działy?
2: To jest tak, że Centrum Edukacji Kulturalnej pracuje w ramach Iławskiego Centrum Kultury, że tak powiem, dzięki temu zachęcamy mieszkańców nie tylko, aby przychodzili na nasze wydarzenia, czyli na koncerty lub spektakle, ale chcemy, aby razem z nami je współtworzyli.
0: Czy jest coś, czym centrum się może szczególnie pochwalić?
2: Jak wspomniałam wcześniej o Teatralnym Zakamarku, tak, to jest nasza, że tak powiem, najpopularniejsza grupa, która powstała, ze względu na to, że zdobywają nagrody podczas festiwali, ale również mamy taką perełkę, że tak to ujmę, Zuzanna Pełka, pod czujnym okiem pani Anny Nering-Roszkowskiej uczy się śpiewać. Została wyróżniona podczas Gdynia Open 2026 w kategorii wiekowej 11-13 lat.
0: Czyli rozumiem, że dziewczyna chce iść w tym kierunku.
2: Tak, jest bardzo zdolna.
0: No właśnie, a jak z tą społecznością tutaj Iławsku w ogóle jest? Czy oni też państwu zgłaszają na przykład, czego jeszcze by im brakowało? Czym jeszcze ewentualnie chcieliby się zająć? Co można byłoby im zorganizować?
2: Jesteśmy bardzo otwarci na takie propozycje i staramy się, że tak powiem, pozyskiwać takich instruktorów. Ogólnie to powstał projekt przebudowy aktualnego osiedlowego domu kultury ze względu na to, że on jest dosyć ograniczony obecnie. Nie posiadamy dużej ilości sal, przez co naprawdę grafik jest bardzo napięty i jesteśmy tym ograniczeni, ale w nowym projekcie nie dość, że obiekt będzie dostosowywany dla wszystkich, bo aktualnie nie posiadamy windy w budynku, a że tak powiem każda sala znajduje się na którychś z pięter, to w nowym projekcie ma być winda oraz wiele dodatkowych sal, a także, że tak powiem, na pewno zainteresowaniem u nas cieszyły się zajęcia ceramiczne, lecz z powodu braku piecyka musieliśmy, że tak powiem, zamienić je na inne, ale w nowej pracowni ma się znajdować piecyk, także bezpośrednio u nas na miejscu będziemy wypiekać. Tak, ale teraz będziemy próbować pozyskiwać fundusze na wybudowę.
0: Bo ten budynek, o którym mówiliśmy, że na razie was jeszcze ogranicza, to jest ten budynek na
2: Skłodowskiej, tak, tam gdzie się znajduje filia biblioteki.
0: A ten projekt, no na jakim teraz jest etapie mniej więcej i kiedy tak realnie możemy się spodziewać, że to nowe centrum powstanie?
2: Na końcu roku 2025 został zakończony, już jest wizualizacja, można ją w internecie zobaczyć, ale to wszystko zależy od funduszy, tak.
0: A czy poza właśnie tą salą, gdzie będzie można też zająć się ceramiką i będzie już też piec do wypiekania, czy macie jeszcze jakieś specjalne życzenia co do tego obiektu?
2: Ogólnie to będzie nadal się tam znajdować filia biblioteki, ale również jest przewidziana czytelnia, sala taneczno-ruchowa, sale plastyczne.
0: Mówimy o zupełnie nowym budynku w nowym miejscu, czy będziecie rozbudowywali o ten budynek, który tam jest?
2: Na nowo będzie budowany, ale kształtem niewiele będzie się różnić.
0: Gdyby ktoś chciał dołączyć do którychś z zajęć, jak może to zrobić? Albo dowiedzieć się na przykład właśnie, co akurat organizujecie?
2: To zapraszam do obserwowania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, ponieważ tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje w mieście i w kulturze.
0: A o Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie opowiadała nam Wiktoria Kotłowska. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że wspólnie jakoś was zachęciłyśmy do tego, żebyście sięgnęli po nowe hobby w czasie wolnym, a wybór jest naprawdę spory. Tak jak zresztą też przed chwilą wspomniałyśmy, szczegóły tych wszystkich zajęć znajdziecie na stronie i na social mediach Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie. Tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie i już teraz zapraszam oczywiście również na następne. Aga Wiśniewska, kłaniam się, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
0: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z naszym magazynem, w którym będziemy zgłębiali wiedzę na temat dwóch grup muzycznych związanych z Iławą. Jedną z tych grup jest zespół Iława Gospel Singers, ale o nim trochę więcej już za chwilę. Natomiast teraz zaproszę was na rozmowę z Adamem Ludwiczakiem, który będzie opowiadał o festiwalu Złota Tarka, o tym, jak to się stało, że on właściwie z Wrocławia przez Warszawę dotarł do Iławy i tutaj bardzo prężnie od ponad 30 lat jest realizowany.
4: Adam Ludwiczak.
0: Jaką pan pełnił funkcję w kontekście Złotej Tarki?
4: Byłem rzecznikiem Złotej Tarki od roku 2004 do roku 2016, a moja przygoda ze Złotą Tarką rozpoczęła się rok wcześniej, jeżeli chodzi o związki formalne. Jeżeli chodzi o związki nieformalne, to Pierwszy raz na Złotej Tarce byłem w roku 1995. Dlatego, że po prostu nie wiedziałem, że taka impreza jest w ogóle w moim rodzinnym mieście. Także dowiedziałem się od kolegi, zadzwonił do mnie, że czy się wybieram na Złotą Tarkę w następnym roku. No powiedziałem mu, że jaką Złotą Tarkę? Przecież ta Tarka jest w Warszawie. Nie, stary, przyjeżdżaj, jest w Iławie. No bardzo się zdziwiłem. Tym bardziej się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem zalążki amfiteatru. Już po pierwszej Złotej Tarce zaczęto budować amfiteatr. Tak a propos, Złota Tarka pierwsza odbyła się tutaj na tym murku mniej więcej. Także publiczność stała pod żabą. W ten sposób się to wszystko odbywało. A w ogóle to istnieje taka miejska legenda, jak to się wszystko zaczęło. Otóż burmistrzem w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. był pan Adam Żyliński, mój rówieśnik. Powiem szczerze, że ludzi z Iławy mniej więcej w moim wieku większość znałem, ale jakoś nigdy jako chłopcy nie wpadliśmy na siebie z panem Żylińskim. No i się okazało, że to bardzo aktywny człowiek. Pewnego razu wybrali się z całą ekipą do Mrągowa. No i bardzo im się tam spodobało w tym Mrągowie i zaczęli myśleć, co zrobić, żeby w Iławie coś podobnego było. No i gdzieś w jakimś rejsie po Jezioraku, na który zaprosili miejscowi radni pana Pacudę, rzucono hasło, że przecież od paru lat nie funkcjonuje taka fajna impreza Złota Tarka, bo kiedyś tam Zrzeszenie Studentów Polskich zrezygnowało z finansowania i organizacji tego przedsięwzięcia. Później PSJ miał swoje własne trudności. No i podsunęli taką myśl. I wtedy pojawił się Elblążanin, pan Stanisław Cejrowski, który właśnie w PSJ-cie pełnił znaczne funkcje. No i takim obrazem w 1994 roku Złota Tarka zawitała do Iławy. To było wielkie wydarzenie. Szkoda, że mnie wtedy nie było tutaj, bowiem powiem tak, że kiedy ja tutaj mieszkałem, a to było do roku 1984, Iława wyglądała w ten sposób, że wakacje, wiadomo, turyści przyjeżdżają, zaczyna się pewien ruch, dancingi i tak dalej. Dzisiaj już tych dancingów oczywiście nie ma i nie ma restauracji, w których się to odbywało. Ale kiedy następował wrzesień, to się wszystko kończyło. Nie było nic tutaj takiego, co by mogło zatrzymać ludzi. A dzisiaj chociaż jest ta Złota Tarka, która od 1994 roku tutaj funkcjonuje.
0: Historia Złotej Tarki rozpoczęła się w Warszawie. Skąd w... Okej, czyli jeszcze inaczej.
4: To było zupełnie inaczej. Otóż rozpoczęła się, niech pani zgadnie, w jakim mieście polskim.
0: To niech pan powie, chociaż w której części szukać.
4: Południowo-zachodniej.
0: Wrocław?
4: Tak. Okay. We Wrocławiu. Tam się odbywa taka impreza, która nazywa się Jazz nad Odrą. I na tym jazzie nad Odrą wystąpiły także kapele z warszawskiej stodoły. W ogóle to ma głębsze korzenie, bowiem po roku 56, jak się historycznie rzecz biorąc zaczęła taka pewnego rodzaju odwilż ideologiczna w Polsce, zaczęły powstawać w Polsce kluby studenckie, i przy tych klubach często powstawały kluby jazzowe. Kluby jazzowe, które patronowały powstającym czy istniejącym i wychodzącym z podziemia zespołom jazzowym. I tak było ze stodołą. W stodole powstał taki klub jazzowy i ten klub jazzowy na ten festiwal, notabene studencki wówczas, pod patronatem Zrzeszenia Studentów Polskich, wysłał swoją ekipę z, nie wiem, chyba z dwoma czy trzema zespołami i tam grali właśnie ci ludzie ze stodoł. Akurat pech chciał, że takim najznakomitszym zespołem ze stodoły był zespół, który grał tak zwany jazz tradycyjny. Ja używam tutaj tego sformułowania tak zwany, bowiem jazz dzisiaj jest tak szerokim pojęciem, do którego tyle można nakładać, że trzeba już rozróżniać te wszystkie style, które po prostu w ciągu tych lat się pojawiały. I tam już wtedy po prostu pojawiały się zespoły na tym festiwalu we Wrocławiu, które grały różne odmiany jazzu. Po prostu nagrody przyznano innym kategoriom niż te, które były predestynowane do tego, żeby autentycznie uznać je za jazzowe. No i wtedy ci ludzie, którzy przyjechali ze zespołami z Warszawy, ze stodoły, stwierdzili, że trzeba nagrodzić zespoły, które grają jazz tradycyjny. No i przechodząc koło sklepu ZGD, zobaczyli na wystawie tarki do prania. Tarka jest używana czasami w jazzie jako instrument nadający rytm, a więc perkusyjny. No a żeby to jakoś wyglądało, więc to kupili złotolu i w ten sposób powstała nagroda, która się nazywa Złota Tarka. Zresztą tutaj akurat pamiętam, bo bardzo lubiłem pana Tadeusza Górnego. Legenda głosi, że to on wymyślił tę nazwę i całą tę historię. Tak, że w 1965 roku po raz pierwszy przyznano Złotą Tarkę nie w Iławie, nie w Warszawie, a we Wrocławiu. Jeżeli dobrze pamiętam, zespół z Wrocławia zdobył Złotą Tarkę, także można by powiedzieć, że Złota Tarka wróciła do Wrocławia. I kiedy rozpoczęła się ta dziejba Złotej Tarki, ludzie wrócili ci z Warszawy do stodoły, no i zaczęli się przygotowywać do następnej edycji, ale już u siebie. Złotej Tarki jako oddzielny byt. Ale się okazało, że niestety stodoła spłonęła. Nie wiem, czy pani zna taki utwór Czesława Niemena. Ja powiem szczerze, że jako chłopiec to myślałem, że to jest o ochotniczej straży pożarnej. Dopiero później dotarło do mnie, że to chodziło o tę stodołę w Warszawie. Także od roku mniej więcej 67 Złota Tarka do lat, praktycznie końca lat 80. była związana z Warszawą. W klubie Stodoła, w różnych lokalizacjach tego klubu, aż do tego, w którym dzisiaj mamy do czynienia, w tym pięknym obiekcie, a już historycznym praktycznie rzecz biorąc, tam się odbywały te Złote Targi. No i to, co powiedziałem, w roku 1994 Złota Tarka została przeniesiona do Iławy.
0: O historii festiwalu, a właściwie konkursu Złota Tarka opowiadał nam Adam Ludwiczak, człowiek związany z tym festiwalem przez wiele lat. A teraz zaproszę Was na spotkanie z dwiema osobami, Magdaleną i Michałem Wróblewskimi, którzy założyli zespół Iława Gospel Singers. Na czym polega ich fenomen? Dlaczego w ogóle zajęli się tym rodzajem muzyki? O tym wszystkim będą już za chwilę na naszej antenie opowiadać.
5: Magdalena Wróblewska.
6: Michał Wróblewski.
5: Jesteście Państwo z zespołu Iława Gospel Singers. Proszę mi opowiedzieć trochę w ogóle, jak to się u Państwa zaczęło, że się tym gospelem...
6: Mówimy gospel.
5: ...zainteresowaliście, bo to jest taki nieoczywisty właściwie chyba kierunek i wybór, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną.
6: Iława to taka letnia stolica jazzu, a gospel jest bardzo mocno związany z jazzem. My też od wielu lat tutaj uczestniczymy, czy to w jakiejś tam części organizacji, czy też czasem jako wykonawcy właśnie podczas Złotej Tarki, podczas mszy jazzowych. I to się tak też trochę wiąże właśnie z zespołem Iława Gospel Singers, z tym jak zespół powstał, bo tutaj też właśnie osoba Ewa Uryga, która była takim zapalnikiem troszkę, bo dawno, dawno temu, nie pamiętam, który to był rok, ale lata 90. Wspólnie właśnie z żoną też, jeszcze wtedy nie z żoną, ale uczestniczyliśmy, czy tworzyliśmy taki zespół śpiewający muzykę taką religijną. Zespół nazywał się Fatima i podczas jednego z takich dużych festiwali w Warszawie mieliśmy okazję usłyszeć właśnie wtedy początkującą wokalistkę Ewę Urygę. I to było takie wielkie przeżycie, które gdzieś tam skierowało nas na te tory związane z muzyką taką amerykańską, religijną, worshipową i stąd właśnie gospel też się poniekąd wziął, a od tamtego czasu właśnie gospel w Iławie.
7: Chętnie dopowiem, bo oczywiście to była pierwsza miłość, to była ta iskra, która rozpaliła w ogóle zainteresowanie tym gatunkiem muzycznym, natomiast już nieco później, kiedy już właściwie te nasze sympatie muzyczne i też zainteresowania i działalność bardziej była osadzona już w realiach muzycznych, no mąż tutaj jako dyrygent Iława Gospel Singers, no tak się złożyło, że został miłośnikiem zespołu Oslo Gospel Choir. Tak, gdzieś tam wynalazł oczywiście w czeluściach internetu i zaczął słuchać jeden utwór po drugim, no i sobie zamarzył, że chciałby, żeby w Iławie, bo to może dla Państwa, którzy nie wiedzą, warto wspomnieć, że Oslo Gospel Choir to jest chór, który działa w Norwegii, który tworzą biali muzycy, więc nie jest to taki czarny gospel, tylko my byśmy to nazwali takim europejskim. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że my jesteśmy świadomi, że nigdy nie zabrzmimy jak wykonawcy czarnoskórzy. No to jest jakby fizjologicznie, anatomicznie niemożliwe. Mamy trochę inne predyspozycje wokalne, możliwości pod tym kątem. Więc to było zdecydowanie bliższe. To brzmienie, ten rodzaj przeżywania był nam bardziej bliski, a z drugiej strony bardzo mocno osadzony jednak w tym tradycyjnym gospelu. No i tak się zadziało, że w którymś momencie dojrzeliśmy do tego, żeby spróbować założyć taki chór w Iławie.
0: Ja bym chciał, żebyśmy też trochę porozmawiali pod tym kątem, że to nie jest kwestia tego, że Państwo sobie po prostu założyliście grupę i wspólnie śpiewacie jako chór, tylko że właśnie to jest konkretny rodzaj. Ja kiedyś usłyszałam też coś takiego, że ci, którzy śpiewają, modlą się podwójnie. Czy dla Państwa właśnie też ma to znaczenie, że to jest jednak związane z wiarą?
7: Zdecydowanie muzyka gospel jest muzyką chrześcijańską, jest mocno osadzona w wierze, w chrześcijaństwie. Co jest ważne, to jest muzyka, która łączy, dlatego że my też jakby tu i w Polsce i też mając już doświadczenia koncertów i udziału w warsztatach gospel poza granicami Polski, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, bardzo mocno to widzimy, że jakby kluczem jest po prostu chęć wyśpiewania chwały Panu Bogu, natomiast nie jest tak bardzo ważne, z jakiego wyznania się jest. Ważne, żeby być chrześcijaninem, no i żeby wierzyć w to, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem i chcemy o tym śpiewać, chcemy się z tego cieszyć i chcemy głosić, że On jest miłością i jest naszą nadzieją.
0: Magdalena i Michał Wróblewscy byli naszymi gośćmi i opowiadali o zespole Iława Gospel Singers. Tym spotkaniem kończymy kolejny odcinek naszego magazynu. Za to spotkanie bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i z tego miejsca już zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
1: Bo nie mam żadnych objawów.
2: Bo nie mam czasu.
3: Bo boję się diagnozy.
4: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
5: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
14: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, w którym przybliżamy sobie historię Iławy i jej najbliższych okolic. Już za chwilę będziemy spotykali się z Adamem Ludwiczakiem, który opowiada nam o festiwalu Złota Tarka, który od ponad 30 lat odbywa się w Iławie. A kolejne spotkanie? No, tam będziemy trochę zgłębiali historię zamku w Szymbarku. A teraz na naszej antenie Adam Ludwiczak. Zapraszam. To jak zmieniał się ten festiwal?
15: Ten festiwal się bardzo zmieniał z różnych powodów. Po pierwsze, każda edycja ma swojego dyrektora artystycznego. To jest raz. No i oczywiście każdy dyrektor artystyczny nadaje swój własny ton temu wydarzeniu. To jest jedno. Drugie, tak jak można powiedzieć, lokalizacja w pewien sposób też wpływa na to, co się na Złotej Tarce dzieje. No i dajmy na to, rejsy po jezioraku są pewną formą tego, co się może dziać w Iławie, ale powiem pani tak, że to nie jest taka nowość, bowiem gdyby chciano, to we Wrocławiu też by można było to zrobić, a w Warszawie odbywały się rejsy po Wiśle z jazzmenami, gazikami. Chłopaki jechali nad Wisłę, żeby zagrać na statkach po prostu w trakcie rejsu. Co jeszcze? Obyczaje zmieniały ten festiwal. Proszę pani, gdyby pani przyszła tutaj na festiwal w roku 1998, to nie byłoby tam żadnych barierek tego typu rzeczy. Bilet po prostu kupowałoby się w kasie, a nie przez internet. No i w ogóle ten cały sztafaż, który narzuciła ustawa o imprezach masowych, po prostu w pewien sposób pogrążył tę specyfikę Złotej Targi. No bo dzisiaj już można, jak były takie czasy, że po wprowadzeniu tej ustawy wejście z piwem na widownię, no to oczywiście interwencja milicji. Powiem pani taki mały przypadek. Otóż jazz ten tradycyjny to nie jest muzyka grzecznych chłopców i miłych dziewcząt ze szkoły katolickiej. On powstał w ciągu pewnych wydarzeń, które spowodowały to, że muzyka, którą dzisiaj nazywamy jazzem tradycyjnym, no, wpadła w taką kolejnę barów różnego rodzaju, no nie najlepszej konduity. Więc ta muzyka no, ma takie, a nie inne korzenie. I proszę sobie wyobrazić, rok 2009, kiedy budowano tę scenę, Złototarka odbywała się w ośrodku Leśna, no i tam był koncert nocny, gdzie zebrali się muzycy różnych zespołów i zaczęli grać. Taką tradycją jazzową było to, że podczas takiego koncertu nagradzało się jazzmenów piwem czy też kieliszkiem wódeckim. Ja robiłem zdjęcia do serwisu internetowego. No i kiedy zauważyłem, że na proscenie stoi taki rządek dosyć znaczny tych kieliszków, no to zrobiłem zdjęcie. Oczywiście, żeby to wszystko było na żywo, no to w nocy moi współpracownicy opublikowali to. Rano dzwoni do mnie dyrektor ICK i mówi: Adam, coś ty zrobił. Zdejmij te fotografie. No, chcąc, nie chcąc, żeby mu nie robić koło pióra, jak to mówią, no, zdjąłem z wielką boleścią tę fotografię. My zapominamy po prostu, że czy to klub studencki, czy te bary jeszcze wcześniej, prawda, gdzie jazz grano, te knajpy po prostu, no to miało swoją pewną atmosferę. Ja jestem wręcz no, zasmucony tym, że jazz się zintelektualizował, stał się muzyką wyższych sfer, a nie korzysta z tego, że ma takie, a nie inne. To jest muzyka po prostu, która miała służyć do zabawy. Nie chciałbym porównywać, ale się pewnie jazzmeni na mnie obrażą, ale to takie disco polo lat przełomu XIX i XX wieku, który w latach dwudziestych wyszedł poza ten krąg. No myślę, że niebawem i z disco polo tak będzie. Zresztą już to widać. Gdzie nie gdzie. Także obyczaje różnego typu zachowania ludzi. No dzisiaj nie będzie już takiej sytuacji, że jakiś muzyk, prawda, wyjdzie na estradę po kilku głębszych. Ta atmosfera po prostu się zmienia cały czas.
16: No ale też ten festiwal, ten konkurs w zasadzie, bo Złototarka przecież to konkurs, to muzyka oczywiście, ale to też ludzie. I czy są tacy ludzie, którzy gdzieś na Złotej Tarce po prostu dostali szansę na wypłynięcie na szersze wody?
15: Złototarka to są jak gdyby dwie imprezy. To jest konkurs, od którego wzięła się nazwa, a później w stodole dołożono jeszcze festiwal. Festiwal, zawsze festiwal, dla mnie to było Opole i Sopot. Przecież festiwal po łacinie i później po angielskim znaczy święto. Więc tutaj trzeba to rozgraniczenie przyjąć. I teraz tak, ta część festiwalowa nazywała się Old Jazz Meeting. Później dołożono troszeczkę głupio, bo spotkanie, święto, prawda, to jest spotkanie z kolei. Nazwa brzmi Old Jazz Meeting, Festiwal Złototarka. A więc właściwie mamy trzy, jak gdyby, człony, które składają się na to całe przedsięwzięcie. Były takie czasy, że nie było konkursu, bowiem no, brakowało chęci wśród organizatorów do tego, żeby ściągnąć, wyciągnąć gdzieś tam skądś, gdzie oni są, tych jazzmenów, którzy grają jazz tradycyjny. No i festiwal się nie odbywał, chociażby z tego powodu, że nawet jak przyszły cztery zgłoszenia, bo to musi być minimum cztery zgłoszenia, no to poziom tego był opłakany i nie chciano tego pokazywać.
16: O tym, jak zmieniała się Złota Tarka, opowiadał nam Adam Ludwiczak, a teraz zapraszam Was na spotkanie z Dariuszem Paczkowskim, przewodnikiem, który będzie nam przybliżał historię zamku w Szymbarku. No właśnie, jakie tajemnice wiążą się z tym zabytkiem i jaka jest jego historia w ogóle? Jak to się stało, że w Szymbarku coś takiego powstało?
17: Zamek Szymbark, i to nie jest ten Szymbark, gdzie mamy domek do góry nogami, który robi jakieś tam wrażenie nieprzyjemne.
16: To nie Kaszuby.
17: To regionie Kaszuby, tak, choć miałem taką historię, no dobra, szybciutko, oprowadzam wycieczkę po Szymbarku, jestem tam z grupą, zaczynamy, naraz nadjeżdża czarne, wielkie BMW, opuszcza się szyba, wysunęła się głowa, w zasadzie głowa połączona razem z tułowiem, bez karku, ogolona i mówi tak gościu do mnie tym głosem, ty, gościu, słuchaj no, widzę, że jesteś taki tutaj na Oriencie. Gdzie tu ten śmieszny domek do góry nogami, co? Po czym ja bardzo grzecznie, powiedziałem, dzień dobry, wie pan co? Musi pan tutaj wyjechać troszeczkę na tą drogę. No dobra, dobra, ale gdzie? Mów konkretnie. No i pan później przejdzie tak 217 kilometrów i będzie ten Szymbark, gdzie jest ten prawdziwy dom, gdzie on stoi odwrócony. Nastąpiła taka niezręczna cisza, spojrzał na mnie z takim lekkim wyrzutem, bez dziękuję, bez niczego, zamknęła się szyba, taki głośny silnik zarył i bez żadnego pożegnania chyba pojechał do tego prawdziwego Szymbarka, tak? Państwa, nasz Szymbark to Schöneberg, piękne wzgórze, zamek i tutaj moja podstawowa informacja taka do przyjęcia i do rozpowszechniania wszędzie. To nie był zamek krzyżacki. To był zamek kapituły pomezańskiej. Tu nawet biskupi nie mieszkali, później tak, ale to był najpierw zamek w Szymbarku, jest zamkiem kapituły pomezańskiej. Zbudowany nad jeziorem Szymbarskim na planie prostokąta, no prawie kwadratu. Pierwotny plan zakładał, że zamek będzie miał 12 wież, 4 narożne i 4 między każdą wieżą, czyli na każdym skrzydle również po 4. Miało być 12 wież. Zbudowano tych wież 10. Dwie, nie wiemy dlaczego, nie zostały dobudowane, mamy tylko takie przypory, które trzymały ten mur. Tak. I co jest ciekawe, każda wieża jest inna. Każda, nie ma sobie równej. Oczywiście zapewne odda piękno tego zamku i sama narracja pani redaktor i moja. Natomiast ja gorąco zapraszam. Trzeba przyjechać i to zobaczyć. Robi wrażenie niesamowite. Nie wejdziecie państwo do środka. Zamek w Szymbarku jest taką trwałą ruiną. Ruiną, która ma od 8 lat swojego właściciela. Trwają prace konserwatorskie. Ja przepraszam bardzo, tak trochę od tyłu to mówię, ale chciałbym, żeby to bardzo by brzmiało. Ten zamek, ja głęboko wierzę, że właściciel tego zamku, pan Grzegorz Słyszyk, zrobi z niego to, co mamy w książu. Jest taki projekt, taki pomysł, żeby to był miejsce spotkań, miejsce takiej pogłębiania przyjaźni polsko-niemieckiej. Sam Grzegorz Słyszyk, gdy kupił ten zamek, natychmiast skontaktował się z rodziną Finkensteinów. Poinformował, że jest właścicielem tego zamku, że bez ich wiedzy, bez ich aprobaty, bez informowania ich, jedna cegła nie zostanie stamtąd zmieniona. Oni byli zachwyceni taką możliwością porozumienia się z panem Słyszykiem i to rzeczywiście trwa do dnia dzisiejszego. Ale może jeszcze wrócimy do czasów średniowiecznych. Rzeczywiście była to w planie twierdza, jeżeli jaką twierdzą była, wyniesione bardzo wysokie mury, no ale bardzo szybciutko ona przestała mieć taką... Był zamek kilka razy oblegany, nigdy nie został zdobyty, ale ona była tak troszeczkę na peryferiach i ona nigdy nie miała takiej naprawdę militarnego znaczenia. Natomiast po sekularyzacji w 1525 zamek przeszedł w ręce prywatne i ostatecznie rok 1699 zamek trafia w ręce rodziny Fick von Finkenstein. Zamek kilkakrotnie zmienia gdyby swój wewnętrzny wystrój od twierdzy gotyckiej poprzez renesansowe zmiany, później barokowe i Finkensteinowie ostatecznie zadbali o to, żeby było to przede wszystkim budowla funkcjonalna, jeśli chodzi o mieszkanie. Piękne wręcz pałacowe wnętrza. On w dalszym ciągu miał taki wygląd, no powiedzmy późnego gotyku, ale on był ciągle zmieniany wewnątrz, tak? I rzeczywiście mamy też kaplicę. Natomiast ciekawostką było co? Była stajnia. Stajnia, która, proszę państwa, no kto Boga temu zabroni? Wewnątrz Finkensteinowie zbudowali boksy dla 12 koni z chyba nowego drewna. No, wokół samego zamku piękne ogrody, piękne sady, cmentarz nieopodal, więc budowla niesamowita. W latach 20. XX wieku Finkensteinowie jako taka rodzina niezwykle aktywna fizycznie. Oni, proszę państwa, nie chcę w to wierzyć, ale tak mówią kroniki, wstawali o 5 rano, wyciągali konie i tymi końmi objeżdżali swoje posiadłości. Byli bardzo dobrymi gospodarzami. Jako rodzina wręcz no, książęca prawie, nie nosi co prawda tytułu książęcego, ale mieli proszę Państwa, od ziemi mieli od Iławy poprzez Szymbark aż do Kamieńca i w stronę Dąbrówna. Czyli to były setki, tysiące hektarów ziemi, które oni albo dzierżawili, albo sami nimi rządzili. I zamek w Szymbarku był takim centrum spotkań towarzyskich, organizowano zimą polowania. Mamy informację, że tego dnia o godzinie 4 rano ruszyło polowanie i po zakończonym polowaniu na dziedzińcu zamku w Szymbarku było upolowanych 300 zajęcy, ilość tam dzików, saren i polowanie było udane. O ich takiej aktywności fizycznej, takiej chęci być aktywnym świadczy również to, że mieli w okolicach zamku, kilkadziesiąt metrów od zamku, mieli zbudowany kort. Ale niezwykły kort, bo to był kort zbudowany z drzewa korkowego. Tak, szkoda, że Państwo tego nie widzicie, ale pani doktor jest lekko zadziwiona, tak, zdumiona, tak. I drzewo korkowe nie absorbuje wody, tak? Więc gdy zadbano o to, żeby przy takim minimalnym nachyleniu, to woda spływała natychmiast po tym korcie i on był gotowy do użytku nawet po największej nawałnicy.
16: O zamku w Szymbarku opowiadał nam Dariusz Paczkowski. Za to spotkanie bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Wam dziękuję za ostatnie kilkanaście minut i również mówię Wam do usłyszenia.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
16: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym przybliżamy sobie różne sekrety związane z Iławą. Naszym pierwszym gościem będzie Dariusz Paczkowski, który właśnie będzie podpowiadał, jakie sekrety, tajemnice i skarby zostały znalezione w zamku w Szymbarku.
17: Finkelsteinowie mieli taką rodową słabość, byli nałogowymi palaczami cygar. Oni mieli swoją nawet specjalną taką mini fabryczkę cygar w Hawanie, gdzie specjalnie dla nich sprowadzano cygara Finkelstein, tak? No, niesamowici ludzie. Nie dlatego, że pali te cygara swoje, ale byli również ludźmi bardzo pracowitymi. To dzięki nim wyhodowano rasę owiec, oryginalnie nazywane Finkelstein, tak? Rasa owiec, która była odporna na mrozy, do minus 20 stopni mogła być poza owczarnią i miała doskonałe mięso, doskonałą wełnę i mleko. O wełnę Finkelsteinów tej właśnie rasy zabiegali kupcy z Holandii czy z Belgii na 3-4 sezony wcześniej. Tak, by naprawdę to była wyjątkowa rasa owiec. I nawet to jest jeszcze ciekawe, po zakończeniu wojny, gdy powstało państwowe przedsiębiorstwo hodowli owiec właśnie w Kamieńcu, jeszcze przez kilka lat taką siłą inercji było tam kilka sztuk tych owiec. No ale zachowano czystości rasy, no i niestety ta rasa nie jest to nie jest jeszcze jak gdyby w takiej formie hodowana.
16: Co się w ogóle stało z rodziną Finkelsteinów? Dlaczego oni, znaczy no, przez wojnę i po wojnie się wynieśli, ale czy nie kusiło, żeby tutaj wrócić? No bo w zasadzie mieli chyba jeszcze do czego.
17: Po zakończeniu wojny pałac w Kamieńcu i zamek w Szymbarku został znacjonalizowany, stał się państwowy, więc jak gdyby oni nie mieli do czego wracać, ale mam tu historyjkę. Taką, że po prostu, no, ja ją znam z opowieści pana Władka. On był takim mieszkańcem Szymbarka, który oprowadzał w sposób mniej czy bardziej formalny wycieczki po zamku w Szymbarku. I pan Władek mówi takie jednej rzeczy. Jak on był młodym chłopakiem w połowie lat 50. podobno. Któregoś dnia podjeżdża pod zamek w Szymbarku, który już był wtedy taką, może nie aż tak mocno, ale już taką ruiną. Dlaczego ruiną? Państwa, szaber. Po prostu zwykły szaber. Okoliczni mieszkańcy traktowali to jaką taką, w tym słowie, cegielnię, do której przychodzili i zabierali po prostu cegłę i urządzali sobie jakieś tam, nie wiem, chlewiki czy inne tego typu obiekty gospodarskie u siebie. Ale mówi tak, pan Władek mówi: panie Darku, ja to pamiętam. Jak któregoś dnia pod zamek w Szymbarku zajechał samochód. Taki, mówi, ciężarowy. Wyskoczyło z niego kilku typów ubranych jak milicjanci. Podszedł do nich miejscowy milicjant, próbował ich tam z nimi coś gadać. Jak on zobaczył legitymację, to prawie zemdlał. On miał zabezpieczać to, żeby im nikt nie przeszkadzał, jak oni wejdą tam do środka. Weszli do środka, nie wiem ile czasu tam byli, czy kilka godzin, czy trochę więcej. W każdym razie, gdy zakończyli swoje tam działania, to opuścili zamek, wsiedli do samochodów i odjechali. Tenże pan, milicjant, zameldował swoim zwierzchnikom w Iławie, że panowie, którzy tutaj byli, zakończyli swoje działania. Taka właśnie była cisza jak teraz u tego pana w komendzie powiatowej w Iławie. Jacy panowie? Kto tam był? Co ty, chłopie, wygadujesz? Przyjechała grupa dochodzeniowa i stwierdziła rzeczywiście kilka miejsc tam w zamku, na dziedzińcu, które były rozkopane, które były, czegoś tam szukali i nie były to przypadkowe miejsca odkopów, tak? Oni wiedzieli, czego szukają i wiedzieli, gdzie, tak? Nie wiemy do dzisiaj, kto to był, czego szukał, czy znaleźli, czy też nie. Czy oni byli na polecenie Finkensteinów, czy oni po prostu z takiego własnego, z własnej informacji, nie wiemy, nie wiemy. Ale i czy znaleźli coś, czy nie. No ale może dobrze, że będzie mieli jeszcze możliwość eksploracji tych miejsc, bo rzeczywiście pan Grzegorz słyszy, który kupił ten zamek, pod opieką konserwatorów i archeologów ma zamiar podziemia i piwnice też przeszukać i może coś tam się znajdzie.
18: No to w takim razie czekamy na te tajemnice.
17: Jest jeszcze jedna tajemnica. Kilka lat temu, bo tak, Finkensteinowie to był ród, który się rozrastał. I jedna z gałęzi, taka może mniej majętnych ludzi, z rodziny Finkensteinów, miała swoją posiadłość w miejscowości Gubławki. Tam był taki, no powiedzmy, pałacyk, nie taki jakiś okazały, jak ten ani w Kamieńcu, ani jak zamek w Szymbarku. Mieli tam swoje oczywiście kilkaset hektarów i w roku 1945, gdy zbliżał się front, rodzina Finkensteinu, właśnie tych biedniejszych może, tak, z Gubławek, próbowała to miejsce również opuścić. I teraz przenosimy się do roku 2018. Jeden z iławskich młodych chłopaków w imieniu Patryk ze swoim tatusiem wyjeżdża na piknik, na taki biwak troszeczkę. Tata miał spać w samochodzie, a on jako odważny 14-latek mówi: tata, ja sobie rozbiję namiot i zamieszkam pod namiotem. To taką miał, w zasadzie to była taka pałatka żołnierska. No i wbija śledzia w ziemię i na coś natrafił, na coś twardego. Miał taki metaliczny dźwięk. Zawołał tatę i moje państwo. Tak powiedział jeden z kasyków, moi mili. Wyciągnął przy pomocy taty wielką 50-litrową kana, dla tych niezorientowanych, jest taki metalowy przedmiot, który służył do transportu mleka i w tej kanie doskonale było zawinięte w brezentową pałatkę żołnierską skarb rodziny Finkensteinów. Tak, moi państwo, Patryk odnalazł skarb familię von Finkenstein, ale tych właśnie z Gubławek. Pamiątki bardzo osobiste. Były tam zegarki, okulary, albumy ze zdjęciami, zwitki pieniędzy, banknoty, monety. Były też rzeczy bardzo osobiste, czyli kapcie, piżamy, koszule. One to było bardzo dobrze zabezpieczone i tam przeleżało to prawie 75 lat. Natychmiast zostali wezwani miejscowi regionaliści, czyli no, wezwano mnie i Michała Młotka. Michał Młotek natychmiast powiadomił konserwatorów zabytku, przyjechali z Elbląga. Zostało to przebadane, jak jest jedna kana, może będzie druga. I rzeczywiście, tamta niestety była już przerdzewiała i tamte już były destrukty. I państwa, co się okazało? Była to pamiątki też, jakieś albumy, pamiętniki. Co się okazało? Była to taki archiwum rodzinne, rodziny Finkensteinów. Kilka dni po tym, jak Rosjanie weszli, został aresztowany właściciel tych Gubławek. On został umieszczony w obozie przejściowym. Tam niestety w wyniku choroby zmarł. Natomiast pani Finkenstein ze swoją, nie wiem, czy jedną, czy dwiema córeczkami opuściły to miejsce, wjechały do Niemiec. I co się okazało? Że ta wówczas 4-letnia dziewczynka, Anne Finkenstein, przeżyła wojnę. I jeden z regionalistów iławskich, gdy zobaczył ten skarb, a miał kontakt z Finkensteinami, powiadomił tą panią, że taki skarb został odnaleziony. I konserwatorzy po dokładnym zbadaniu, wiecie państwo, co zrobili? Te najbardziej osobiste pamiątki oddali. Oddali piżamy z monogramem tutaj Finkenstein w koszulę, natomiast dla tej wówczas 4-letniej dziewczynki, a teraz ponad 80-letniej pani, wiecie państwo, co było największym skarbem? Kapcie jej taty. Co ona zapamiętała? Ona zapamiętała, jak jej tata, chodząc, szurał tymi kapciami po pałacu w Gubławkach. To było tak wzruszające. Pani przyjechała do Iławy, w siedzibie starostwa, odebrała te rzeczy, tak? To było rzeczywiście wydarzenie na skalę nie tylko i ławy powiatu, ale wręcz nawet skalę światową. Przyznam się, że po raz pierwszy w moim życiu widziałem, jak moje nazwisko jest napisane w języku chińskim, a nawet w języku koreańskim. Takim pomysłodawcą tego głównym był Michał Młotek. On zadbał o to, żeby no to gdzieś się nie rozeszło, żeby po prostu, to było tak ważne, to jest skarbnica wiedzy o rodzinie Finkelsteinów, o tym, co się działo do samego momentu wejścia wojsk rosyjskich, a chyba najbardziej takie wzruszające było to, że pani Finkelstein mogła te rzeczy odebrać.
14: Naszym gościem i przewodnikiem po zamku i tajemnicach zamku w Szymbarku był Dariusz Paczkowski. A teraz zapraszam Was na spotkanie z Magdaleną i Michałem Wróblewskimi. Oni z kolei będą nam opowiadali o zespole, w którym śpiewają i wspólnie go prowadzą, Iława Gospel Singers.
18: Czy z Pana perspektywy jako dyrygenta to jest trudne, żeby przełożyć to, co się ma tutaj w środku, no właśnie, żeby to wyszło po prostu z tych gardeł?
19: Ależ wręcz przeciwnie, bo gospel to jest taka muzyka, która musi być autentyczna. Jeżeli wierzymy w to, co śpiewamy, to wtedy jesteśmy właśnie autentyczni i ludzie nam wierzą. Jeżeli nie wierzymy, to po prostu odtwarzamy to i to słychać też. Dlatego myślę, że to jest właśnie ciekawe, że nasza energia, nasza też forma wyrażania emocji jest zupełnie inna niż na przykład Afroamerykanów, bo nie da się ukryć, że muzyka gospel bezpośrednio pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i bezpośrednio wiąże się z, jakby wywodzi się od muzyki czarnych niewolników. To nie jest chlubna historia, no ale taka jest, no tego nie da się ukryć. Natomiast jakby my tutaj staramy się właśnie być autentyczni i myślę, że no całkiem dobrze nam ta autentyczność wychodzi, bo już też wielokrotnie słyszymy, że widać, że właśnie jesteśmy w tym tacy wiarygodni, w tym, co robimy. To jest taki dla nas największy komplement.
18: Jak duża jest Wasza grupa, ten zespół?
20: Zespół liczy około 20 osób. To się oczywiście tam w nieznaczny sposób zmienia, raz troszkę mniej, raz troszkę więcej, ale generalnie chór liczy około 20 osób, z czego taki skład koncertowy to jest zazwyczaj właśnie od 15 do 20 maksymalnie.
18: I czy taka grupa wystarcza, żeby właśnie to wszystko jakoś tak brzmiało, jak powinno?
19: Zdecydowanie wystarczy. Oczywiście

0: tym, że właśnie przez tę autentyczność przeżywania treści, o których śpiewamy, no jakby nie ograniczamy się również ruchowo. Nasze ciało całe pracuje. Bardzo częste są oczywiście jakieś takie rytmiczne klaskanie, czy właśnie poruszanie się w rytm muzyki. Natomiast no troszkę jesteśmy wychowywani w innej kulturze i jest to coś, nad czym my też musimy pracować, bo jednak jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, żeby się nie wychylać, że to nie wypada, że nie, to trzeba tak na poważnie. Tymczasem właśnie gospel to jest po prostu poryw serca i trzeba się temu oddać, oczywiście w granicach rozsądku, bo tutaj dyrygent zawsze zwraca na to uwagę, że dobrze, dobrze, emocje to jedno, ale jakość to jest podstawa, więc żeby też za bardzo, powiedzmy, ta emisja, intonacja nie uciekły gdzieś na boki przy takim właśnie frywolnym, powiedzmy, bujaniu ciałem.
1: Właśnie Państwo wspomnieliście też o tym, że to jest muzyka, która się wywodzi ze Stanów Zjednoczonych. Czy te kompozycje, które wykonujecie, są właśnie raczej w języku angielskim, czy też po polsku?
2: To bardzo różnie, bo mamy bardzo szeroki repertuar. Od takich naprawdę klasyków muzyki gospel, czyli oczywiście w języku angielskim, w takim starym stylu, powiedziałbym taki czarny gospel nawet, poprzez własne utwory, które również mamy w repertuarze, po współczesny gospel, taki może troszkę pop gospel przez utwory worshipowe. Mamy akurat taki bardzo fajny koncert, który nazywa się Rejoice, na który składają się właśnie utwory takie muzyki gospel, jak i muzyka pop, utwory muzyki pop w stylistyce gospel, utrzymane w takim właśnie stylu i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza na koncertach.
0: Ja tu może tylko dodam, że niestety albo stety tak jest, że nasza publiczność, czy w ogóle publiczność, która przychodzi na koncerty, zwłaszcza takie koncerty jak w przypadku gospel, gdzie ta treść jest istotna, no lubi wiedzieć, o czym my śpiewamy, więc mamy taką obserwację i takie doświadczenie tutaj, szczególnie właśnie w Polsce, że ta publiczność potrzebuje albo tłumaczenia tych utworów, no a my też jakby wychodząc naprzeciw tym potrzebom staramy się tłumaczyć, czyli jakby tłumaczymy w taki autorski sposób te utwory oryginalne, amerykańskie. Chyba nawet nieźle nam to wychodzi. Oczywiście nie zawsze się to udaje i szczerze mówiąc tak od strony muzycznej mamy takie wrażenie, że jednak najlepiej brzmi to w tym oryginalnym języku, ale z racji na to, że właśnie gospel to jest nowina, to ważne jest to, żeby ten tekst był jasny i czytelny, więc tutaj też jakby jest to taki element naszej pracy i takiej pracy, bardzo przyjemnej pracy, naszej działalności, żeby właśnie to też w taki sposób prezentować, żeby to było dostępne, przystępne dla odbiorców.
1: O tym, na czym polega fenomen muzyki gospel, opowiadała nam Magdalena i Michał Wróblewscy z zespołu Iława Gospel Singers. Tym spotkaniem chciałabym już też Wam podziękować za nasze kolejne 15 minut razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejne audycje.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o iławskich przestrzeniach artystycznych, sztucznej inteligencji i charakterystycznych projektach lat 80. Pomoże nam w tym znany lokalny artysta. Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Mam takie pytanie związane oczywiście z rzeźbą. Jest takie wrażenie, że tych prac jest coraz mniej w przestrzeni publicznej. Pamiętam takie czasy, w których ty wraz z kolegami przed każdym koncertem ważnym, wydarzeniem miejskim, miałeś swoje zaplecze, miałeś takie miejsce, w którym rzeźbiliście na żywo i to było fantastyczne. Potem te rzeźby trafiały też jakby w tę przestrzeń, one nie ginęły.
5: Takie odczucie również mam w Iławie od ostatnich iluś tam lat. Nie ma zainteresowania może, żeby wystawić taką rzeźbę, może ze względów może finansowych. Drewno nie jest takie trwałe, ale jednak turyści wielu, ja już od lat to słyszę, wędrują po całej Polsce i mówią, tam widzieliśmy rzeźby, a w Lidzbarku widzieliśmy rzeźby, a gdzieś w Bieszczadach widzieliśmy rzeźby. Rzeczywiście jako rzeźbiarz kiedyś w latach takich przemian. Robiliśmy rzeźby Koratusza, stały rzeźby moje. W amfiteatrze stał taki muzyk. No i mówię, tak w ogóle w okolicy, a stoi na Kamionce taka duża rzeźba w lesie. W Kisielicach miasto i gmina zamówili kiedyś taki witacz. Strażacy mają taką rzeźbę swoją z herbem Kisielic. Nie ukrywam, że bardzo chętnie przyjąłbym takie zlecenie, a drewno i drzewa przecież są co jakiś czas łamane przez burze. No i właśnie chciałbym, żeby turyści wiedzieli, że w naszym mieście również są rzeźbia, że może malarze częściej widują, ale rzeźbiarzy może mniej widują.
4: A jak radzisz sobie z konkurencyjną techniką bazującą w sumie na sztucznej inteligencji?
5: Tak, powiem szczerze, tutaj jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na kryzyczkę zdjęcie się drukuje i

0: Rzeźbiarsko nie jest to złe, ale czuję się obco z tym pomysłem. Nie chcę go realizować, bo mogę tam zobaczyć na jakieś elementy, na szczegóły, ale nie chcę się realizować tego pomysłu. Czuję się, że to nie jest z mojej głowy, on nie wyszedł, więc to nie jest moje i automatycznie nie chcę korzystać z AI. Naprawdę jest to niezłe ułatwienie. Nawet mój syn, który rzeźbi, też mi wysłał jakiegoś żubra i taki jakiś stylizowany z AI i tak dalej. To on może tego nie czuje, mnie boli. Troszeczkę tak jakby nie umie kopiować kogoś, nie umie, a z AI bym umiał korzystać, ale nie chcę. A pomysły, które wypływają z głowy, ja jestem wychowany na rysunkach. Ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę z AI prosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie do sklepu warzywnego i z marchewki skorzystam z prawdziwej. A powiem szczerze, fajne czasy, takie one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tu często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy pan dyrektor dzwoni i mówi: panie Marku, jedziemy z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie? I jakiś takim kluczem, który wynaleźli, no już to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam nie, a i tylko swoją głowę, zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuję, skoro zamówienia spływają cały czas, czyli mimo, że mogą skorzystać na pewno można zadzwonić sobie ściągnąć jakąś rzeźbę, nawet z drewna skąd tylko chcą, Marka Kałuży i to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakiś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole i właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby. Także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
1: Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście Iławskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią no nietuzinkową i ważną dla miasta.
0: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie. A jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I naprawdę może ci młodzi nie wiedzą, ale Iława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób, może być to, nie wiem, cokolwiek ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej, ale chciałbym, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych Iławiakach i żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie, kiedyś burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych Iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć. Także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie.
2: Ciekawe spotkanie.
1: Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Teraz jeszcze chciałbym wrócić do lat 80. To był też okres chyba takiego rozkwitu kultury i sztuki. Wtedy się wszystko to powoli zaczynało budzić też na nowo. Byliście przecież wolnymi nagle artystami. Jak ty to odczuwałeś? Bo to był taki właśnie przełom i w tym czasie czy coś się zmieniło, czy po prostu Marek Kałuża był zawsze taki sam, niezależnie od tego, jaki był ustrój, po prostu był w swoim żywiole.
0: Jeżeli chodzi o ten okres socjalistyczny, kiedy, jak się mówi, była komuna tak zwana, ja nie ukrywam, że nie bawiłem się w politykę i widziałem te resztki tej, jak już przeobrażałem się w mężczyznę. Powiem szczerze, że ten okres był bardzo piękny. W sztuce oczywiście, bo nie gospodarka i wszystko, wiadomo jak to wyglądało, ale mój teściu Jan Kowalski, ci ekipa Dolecki, ci wszyscy mieli plenery, jeden za drugim. Oni nie mogli się odczepić od propozycji rzeźbiarskiej. W Iławie stały rzeźby na ulicach, w Smolnikach, Kłodach zakład drzewny był, dawali im kłody, dawali im pieniądze. Kultura miała się dobrze w tamtym okresie. Nawet rozmawiałem z moim kolegą, który przychodzi do Kuźni Talentów, pracował w domach kultury, wtedy za czasów Stefana Górzyńskiego i innych dyrektorów, którzy tu byli. Ja zacząłem od pana dyrektora Kalisza. Można powiedzieć, że wtedy też obowiązywał system socjalistyczny, ale to był piękny okres. On sam właśnie taki po starodawnemu złożył mi propozycję, żebym zaczął uczyć dzieci rzeźbić. Zainteresowanie, w ogóle wtedy biegano za ludźmi wszelakiej maści kultury, czyli ktoś nawet tam amatorsko, cicho rzeźbił, był niewidoczny. Pamiętam, z domu kultury tak zwana Nyska podjeżdżała, pytali się, czy brakuje mu czegoś, czy drewna. Panie, przyjedź pan na jarmark, robimy go na stadionie Święta Miast. Ja nie ukrywam, że nie miałem nic do czynienia z polityką, ale ten okres, jak my tu dyskutujemy, właśnie z tym kolegą Wieśkiem, który był instruktorem, był bogaty, pełen wydarzeń, szukano twórców, wręcz że proszono, żebyś został na jakimś tam artystą. Ja rzeźbiłem, tak zauważyłem te plenery, ostatnie plenery, takie tłuste plenery, gdzie nawet, przepraszam, no ale nawet dobrze płacono. Nawet za taki plener dwie wypłaty kiedyś dostawałem w kopercie po plenerze. No to brzmi nieźle, prawda? Gdybym teraz dostał tak zwane dwie średnie wypłaty. No i teraz to wszystko zaczęło cichnąć, ale nie wszędzie, bo Kaszubi mają się dobrze. Górale mają się dobrze. Zapraszany jestem na plenery do Kaszub, do Władysławowa i w tych okolicach, gdy moi koledzy ciągle pokazują, są z pleneru na plener jadą i tam są na nich środki przeznaczone i oni ozdabiają skwery, parki nad morzem, muzea tam są przecież jakieś i są bardzo hołubieni, mają za to płacone, bo nie ukrywajmy, tutaj muszą być jakieś środki. Ja nieraz tak żałuję, że nieraz, żeby środki nieraz nie były zmarnowane na jakichś ludzi wirtualnych, tylko załóżmy my rzeczywiści, którzy tu stoimy na straży naszego miasta, kochamy nasze miasto i tak dalej, byśmy chcieli tę przestrzeń właśnie ozdabiać, ale tamte czasy, jeszcze raz powtórzę, Jan Kowalski, cała ekipa, tu Wiesław Witkowski, który przychodzi, chwalą niesamowicie. To oni właśnie już pracowali etatowo w kulturze. Ja wtedy tak jakby raczkowałem, ja mówię, ta propozycja w Domu Kultury. Do dziś w Domu Kultury tym samym pracuję, gdzie no jestem doceniany, jest fajnie, ale mówię, i tutaj nie narzekam, ale chodzi o to, że chciałbym, żeby może nasi autoktoni, czyli ci malarze, rzeźbiarze, mają po 60, 70, żeby dostawali takie propozycje, bo naprawdę ludzie oczekują czegoś oryginalnego, czegoś, co jest związane z regionem. Jak przyjeżdżają na wakacje, oni pamiątki chińskie i chińsko-podobne mają wszędzie, w Egipcie, w Turcji, w Iławie mogą być podobne, parasolki, długopisy, wszelakie pendrive'y i różne. To jest jakaś pamiątka, ale nie do końca się z tym zgodzę. Ja bym wolał, żeby takie właśnie regionalizm ciągle popierać, wspierać i na pewno obronimy się, nawet nas będą spostrzegać, bo ta nasza kraina, w której się znajdujemy, czyli te Powiśle, Dolne Powiśle, trochę kuleje według mnie względem innych krain geograficznych w Polsce. Kurpie, a znam się na tym, bo byłem na plenerach różnych, Kurpie, Kaszubi, Górale, no nie wiem jak na Śląsku, czy tam dobrze, ale ze Śląska, jak tutaj są rozmowy, nieraz przyjeżdżają goście do Kuźni Talentów, zauważyłem, że mówią, kurczę, ale słabo, że nie wiem, ty tam to byś zarobił pieniędzy, tutaj jakoś tak nie tak, ale może właśnie powinniśmy bardziej się nie wstydzić naszego regionalizmu. My nie jesteśmy jakąś dużą aglomeracją. Tutaj mamy w pobliżu wsie, ponikąd ze wsi ludzie tu mieszkają w Iławie. Ja jestem takim mieszczanem przeszywanym, czyli też mieszkałem w pobliżu Iławy, przeprowadziłem się do Iławy. Czuję się Iławiakiem na tą chwilę, ale bardzo, bardzo kocham tam te okolice Iławy, wsie i tak dalej. Także mam takie małe marzenie, może nie komuno wróć, ale żeby ta kultura i dbanie, władze, naprawdę na własnej skórze to odczułem, to jeszcze Jan Kowalski i ta ekipa, ale ja odczułem, zapraszani ludzie, płacą. Bardzo chętnie byli za kulturą. Wtedy tak się szerzyła kultura ludowa, słowo wynikająca, że ludzie amatorzy mogli się zajmować tą sztuką i byli bardzo doceniani. Wiadomo, że ludzie, gdy skończą Akademię Sztuk Pięknych, z góry nie bez pozoru jest skazany, że od razu jest artystą. No, to nie różnie bywa. Być artystą może być każdy, który się zajmuje wszelaką sztuką i wcale nie musi mieć papierku jakiegoś tam po akademii, tylko musi autentycznie zajmować się tym, oddawać całą duszę, serce i będzie mógł nawet ubezpieczony być.
1: Jeśli chodzi o Powiśle, budzi się dyskusja na temat tego, jak powinna się odradzać ta, powiedzmy, historia tej kultury. Natomiast wspomniałeś tam dwa ważne nazwiska. Jurek Kalisz, oczywiście dyrektor Centrum Kultury wieloletni, wtedy Miejskiego Domu Kultury, jak słusznie tutaj zauważamy, i też Stefan Górzyński, z kolei dyrektor Gminnego Domu Kultury. Dwie niesamowite postacie.
0: Tak, oczywiście. Właśnie chciałbym, żeby właśnie bardziej ci nasi dyrektorzy, nie narzekając na tych dyrektorów, co byli, ale chciałbym, żeby jednak ta staroświeckość, mówię, ta regionalizm, sztuka przez duże S, tutaj też są amatorzy, sztuka ludowa kwitnie, ludzie po akademiach i tak dalej, ale zadbanie o nich, oni tego oczekują, nie wszyscy są tacy social mediowi, tu nawet miałem taki elektroniczny, taki portal, gdzie artyści mogą się tam zaklepać. No ale co, trzeba mieć maila. To jak ja namawiałem moich kolegów, mówię, gdzie maila, ja tam nie chcę być. Ale szkoda, bo właśnie nie wszyscy są tak otwarci, że nie umieją się posługiwać social mediami i tak dalej. To jeszcze są na etapie telefonów i ledwo SMS-a napiszą. Ale to jeszcze żyją tacy ludzie. I mówię, że dyrektorzy ci wspomniani, pan Kalisz, bardzo miło wspominam. To są tak zwane te czasy socjalistyczne, ale naprawdę zaznałem takiej wielkiej sympatii, zaproszenia, dbania, fajne czasy. Właśnie a propos Stefana, świętej pamięci Górzyńskiego, też bardzo miło wspominam. To był taki człowiek dusza. Sam był artystą, muzykiem. Nawet na moim weselu grał do kotleta, także z całą ekipą i właśnie z panem tutaj dyrektorem do liceum Kożuchowskim grali, także się cieszę. Stefan, jak w domu w GOK-u, w Gminnym Ośrodku Kultury pracował, to on, mówię, takie samo miał podejście, takie starodawne, że przyjeżdżał, zlecał jakąś pracę, nieraz nawet powiem taką śmieszną, bo ja o tych pieniądzach tak często mówię, dobrze, no jakąś wynagrodzenie, to ja skromnie chciałem za to tyle i tyle, a Stefan mówi, absolutnie, dwa razy więcej. Boże, to jest niedoczekanie, coś pięknego, ale to tak o pieniądzach, ale chodzi o to, że te gesty, że wiedział, że te pieniądze się przydadzą. Na pewno sobie kupi więcej desek, kupi sobie dłuta, co mi pozwoliło się szybciej rozwijać. Bardzo wspaniali ludzie. Może się zmieniają czasy, a ja zostaję coraz bardziej starszy i takie sentymentalny się robię, ale brakuje mi tych czasów.
1: Na pewno do tych historii związanych z kulturą w Iławie będziemy jeszcze wracać. A dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. No i oczywiście można go spotkać również w piwnicy przedszkola numer 5 w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zajrzymy do salki muzealnej w Iławie, by poznać siedzibę pierwszego powojennego burmistrza tego miasta. Przyjrzymy się znanym posągom, które znajdują się na ulicy Niepodległości. Radiową wycieczkę rozpoczynamy od historii jednego z najbardziej znanych mieszkańców przedwojennej jeszcze niemieckiej Iławy. Jest rok 1910. Mówi Dominik Lisowski, regionalny przewodnik po Mazurach.
4: Do Iławy przybywa jedna z ważniejszych postaci w historii tego miasta, czyli Karol Fryderyk Gize. To jeden z najlepszych burmistrzów, jakiego Iława miała. Był prawie 30 lat burmistrzem do lat 30. wieku XX. Przybywa tutaj jako ten młody, energiczny człowiek, ma lat 31. Ja wiem, że dla niektórych 30 to już, o Jezu, co za stary człowiek. 30 lat to dużo, ale uwierzcie mi, jak się ma 30 lat, to wcale się tego aż tak nie odczuwa. Przybywa tutaj dlatego, że zostaje wybrany burmistrzem, nadany w sumie, bo troszeczkę inaczej to w dawnym państwie pruskim funkcjonowało. Przybywa i zastaje miasto w takim dosyć opłakanym stanie, które nie ma ratusza, nie ma gdzie pracować. Tak? Wyobraźcie sobie, przychodzicie do szkoły, a szkoły jeszcze nie zbudowali. Nie? No, trudno się uczyć w takiej szkole. I w takim urzędzie, którego nie ma, też trudno pracować. Wszystkie spotkania burmistrza, rajców miejskich odbywały się wcześniej w wynajętych do tego celu mieszkaniach, w różnych tawernach, nawet knajpach, można powiedzieć, co wywołało dosyć duży skandal, no bo na końcu XIX wieku gazeta jedna z Iławska pisze, że oto spotkania Rady Miejskiej wspomagane różnymi trunkami przekształcają się w pewnego rodzaju wręcz i burty. Przybywa tutaj, buduje ratusz. Ratusz powstaje w ciągu 2 lat, 300 tysięcy ówczesnych marek, dosyć duża kwota. Bierze kredyt banku państwowym, nisko oprocentowany, i stawia ten budynek. Dlaczego musiał go postawić? No przez poprzednie 200 lat i ława ratusza nie miała. Na początku XVIII wieku ogromny pożar przede wszystkim trawi tą miejską tkankę i ławy, i dawny rynek miejski, na którym znajdował się ratusz, wokół którego znajdowały się kamienice, na początku wieku XVIII płonie, zostaje zniszczony. Ratusz na początku pełni kilka funkcji. Pełni oczywiście funkcję urzędniczą. Jest miejscem publicznym, tam gdzie można załatwiać różnego rodzaju urzędowe sprawy, ale pełni też funkcje komercyjne. W skrzydłach po prawej, po lewej stronie znajdują się sklepy. Znajduje się również tutaj restauracja, w podziemiach tak zwana Rathaus Keller, czyli piwnica rajców miejskich, i znajduje się również tutaj samo mieszkanie burmistrza. Ten ratusz pełni funkcje urzędowe tak naprawdę do końca II wojny światowej. W czasie II wojny światowej ława zostaje zdobyta przez Sowietów. Rosjanie wkraczają do miasta w styczniu 1945 roku, zdobywają je, no i palą i niszczą całą tą zabudowę. Na podstawie zdjęć dawnych, jak ława wyglądała, to wszystko, co widzimy tutaj po prawej naszej stronie, stojąc przed ratuszem, to są nowe już budynki zbudowane na miejscu starych, które tutaj stały. Rosjanie również niszczą częściowo ratusz, ponieważ burzą jego wieżę i zupełnie nadają nowy kształt całemu miastu. Przejdziemy sobie dzisiaj przez kilka miejsc i zobaczymy, co z tych dawnych czasów zostało zachowane. Opowiemy sobie troszeczkę o samej architekturze, też o różnych dawnych inspiracjach, które sięgają nawet wręcz czasów antycznych, i zobaczymy sobie, jak to dziedzictwo europejskie w dzisiejszym naszym krajobrazie się kształtuje. Przejdziemy sobie teraz ulicą Niepodległości, dawną ulicą Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską. To była ulica, jedna z tych najpiękniejszych ulic w Iławie na początku wieku XX, na przełomie XIX-XX wieku, pełna przepięknych kamienic w stylu secesyjnym, w stylu takim neo, w stylach neobaroku, neogotyku. I poszukamy sobie za chwileczkę tych śladów przeszłości.
1: Spod ratusza miejskiego wędrujemy na koniec ulicy Niepodległości.
4: Mamy tutaj cztery figury, cztery rzeźby. Te figury zostały tutaj ustawione w latach 60. wieku XX, a dokładniej z ogrodów pałacowych jednego z takich piękniejszych pałaców, który znajdował się na naszym terenie, o nazwie Finkenstein. To był pałac w miejscowości, dzisiaj ta miejscowość nazywa się Kamieniec Suski. Sam pałac, podobnie jak i ława, został zniszczony w czasie II wojny światowej, został po prostu zrabowany i spalony. To jest pałac, który został zbudowany w stylu barokowym, który służył jednemu z dowódców służących królowi pruskiemu. Nazywał się Finkenstein zresztą, więc na swój później cześć, na swoje nazwisko dostał od króla pruskiego ziemię w zamian za zasługi w różnego rodzaju wojnach, i tamten pałac powstaje. Do budowy tego pałacu sprowadził architektów z Francji, tak zwanych Hugenotów. To byli protestanci francuscy, którzy zostali wypędzeni z Francji. Jean Baudin, jeden z architektów, który te francuskie wzory właśnie tam przenosi. I w ogrodach tego pałacu, również też i na fasadzie tego pałacu, czyli na górze tego budynku, znajdowały się te właśnie rzeźby. Te rzeźby przedstawiają postaci mityczne z mitologii greckiej. Mamy pewne elementy tej kultury materialnej. Te rzeźby nie są greckie, one powstały w XVII wieku, na przełomie XVII-XVIII wieku, jak powstawał ten pałac. Natomiast gdybyśmy nie mieli tabliczki, która nas informuje o tym, co to są za postaci, lecąc od strony lewej, mamy tutaj Junonę, czyli Herę, czyli żonę głównego boga z bóstw, z panteonu bóstw greckich, czy grecko-rzymskich. Obok niego mamy Zeusa, czyli Jowisza, inaczej w mitologii rzymskiej. Mamy dodatkowo dwie postaci mitologiczne, mamy tak zwaną Meduzę, czyli Gorgonę, i mamy również tak zwanego Heraklesa, czy Herkulesa.
1: A posągi z pałacu możecie zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, które znajdują się na stronie miejskiego samorządu.
3: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie Dominik Lisowski opowiada o dawnej architekturze i historii miasta. Teraz przewodnik po Mazurach zabierze nas do salki muzealnej w Iławie.
4: Ze mną jest właściciel tego miejsca, gospodarz, pan Waldek Wysocki. On za chwileczkę nam też parę słów poopowiada. Często takie miejsca mają dosyć niepozorny wygląd. Taka zwykła kamienica, nie, niczym się nie wyróżnia. a jednak coś tutaj się dzieje, jesteśmy tutaj, coś fajnego robimy.
5: Witam Was serdecznie, nazywam się Waldemar Wysocki. No i jeżeli mamy dzisiaj taki temat, no to dołożę jeszcze może dwa szybkie tematy. Miejsce takie właśnie jak tutaj i w ogóle w muzeach od 2019 roku też tworzy sposób na terapię. I to się nazywa muzeoterapia. Od 2019 roku po lewej stronie macie takie zaświadczenia o przebytych konferencjach moich. Jest to w Kielcach i w 2019 roku był pierwszy muzeoterapeuta Steven Legari w Polsce i to mamy taką nowość, jeszcze wtedy o tym nie było wiadomo i faktycznie to działa. Naukowo jest stwierdzone, że to działa. Poczucie cofania się w czasie, w przestrzeni muzealnej i jest to naprawdę wsparciem w leczeniu. Drugą rzecz, co chciałem powiedzieć, to pierwsze muzea, które były w ogóle w historii, były prywatne. No i cieszę się, że udało mi się stworzyć tutaj takie miejsce. Przychodzą ludzie tutaj, dodatkowo jeszcze dyskutują i przechodzą najprawdopodobniej na 100% przechodzą muzeoterapię. Udało mi się to stworzyć. W tym miejscu mamy odwzorowane miejsce burmistrza Maksymiliana Grabowskiego. Pierwszy burmistrz po 1945 roku odgruzowywał Iławę. Spróbowałem odwzorować to miejsce, ale też nawiązałem do starych zdjęć, jak wyglądało Stare Miasto kiedyś. Jak wyglądała Iława przed II wojną światową. Była przepiękna. Mnóstwo pociągów tutaj przyjeżdżało z Berlina, zwiedzali tutaj tą Iławę mieszkańcy Niemiec. No i fajnie spędzali czas.
4: Tak, na terenie tutaj województwa i tej dawnej prowincji Prusy Wschodniej jest zachowany pamiętnik Hansa von Lendorfa. To był potomek jednego z takich arystokratycznych rodów, które tutaj żyły. Od czasów tak naprawdę późniego średniowiecza Lendorfów, który jako jeden z niewielu autochtonów Niemców, którzy tutaj mieszkali, postanowił na krótko po II wojnie światowej zostać tutaj. On był lekarzem. On był lekarzem i stwierdził, że jego misja leczenia ludzi, niesienia pomocy przekracza te granice narodowościowe i czy będzie leczył tych, którzy tu zostali Niemców, czy tych, którzy tutaj przybędą Polaków, on jako taki humanista czuł się zobowiązany. No i rzeczywiście w tym pamiętniku opisuje kilka swoich wizyt w Iławie. Jedną z tych wizyt kwituje w ten sposób, że jedyne po czym można było poznać, że Iława to zarys jeziora, tak? Ponieważ poza tym było to absolutne morze ruin, morze gruzów i rzeczywiście zupełnie inaczej to miasto wygląda dzisiaj.
1: Waldemar Wysocki opowiada o dawnym znaczeniu kamienicy, w której zorganizował salkę muzealną.
5: W pewnym momencie na tyłach zdjęcia zobaczyłem taką reklamę i jakieś 7 lat temu, a tutaj od 1945 roku odgruzowywaliśmy to Iławę i nikt nie wiedział, że to jest budynek zabytkowy. A jest. I to było atelier Edwarda Altmana. Znaleźliśmy poprzez to, że łączymy ludzi i społeczeństwo tutaj nasze iławskie. Między innymi mamy tutaj Manfreda, który przyjechał za swoim dziadkiem, który budował tutaj domy i mieszkał tutaj. Wrócił z Niemiec tutaj i dzięki niemu też i wspólnie razem poszukujemy jakby różne informacje o tych miejscach i o tym budynku znaleźliśmy, że on jest z końca XIX wieku, czyli tak naprawdę zabytek. Mało jest dzisiaj oryginalnych atelier, żeby zobaczyć w ogóle w Polsce, a tu jakby mamy wyobrażenie, jak to wszystko wyglądało. Mnóstwo osób przewinęło się przez ten budynek, łącznie z nazistą, który miał tutaj swój zakład, taki sklep mechaniczny plus stację benzynowej i nauko jazdy. Budynkiem prawdopodobnie właścicielem też, znaczy na 100% właścicielem budynku był pewien Żyd, który został spłacony w latach 60. przez państwo polskie, to też jest ewenement, 2900 dolarów. Co ciekawe, on w 1938 roku jeszcze mieszkał tutaj, co się rzadko zdarza, bo z reguły już albo gdzieś tam wywozili, albo sami oni wcześniej uciekli. I co ciekawe, w 1943 roku on wyemigrował, ale nie już z Iławy, tylko z Berlina. To też jest ciekawe. A skąd to wiemy? Wiemy to, bo też żeśmy poszperali, znaleźliśmy jego wzmiankę w gazecie w Nowym Jorku, jak opisuje, jak wyjechał z Deutsch Eilau i jak funkcjonował nawet już po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Także losy ludzkie są niesamowite i tu też nadmienię o tym, że muzeum to też jest takie miejsce, gdzie się buduje tożsamość historyczną. A tożsamość historyczna jest bardzo ważna, bo przede wszystkim wiemy skąd jesteśmy, tworzymy dane społeczeństwo, potrafimy wyjechać, nie wiem, za granicę, tworzyć różne firmy, a potem i tak wracamy do tego miejsca, gdzie żeśmy się urodzili, bo mamy w sobie tą tożsamość historyczną. No i my taką mamy chyba, nie? Dlatego opowiadamy o tym wszystkim. No i też te wszystkie osoby, które tu przychodzą, wypowiadają się na ten temat, bo są związani z tym terenem. A po 45 roku trzeba pamiętać, że po raz pierwszy te tereny są polskie, bo wcześniej no, były niemieckie. Ale już tworzymy my tutaj tą tożsamość historyczną. Żeby już nie przedłużać dalej, także tak jak mówiłem, tu mamy odwzorowane miejsce Maksymiliana Grabowskiego, czyli jego biuro. W sali obok mamy już typową taką wystawę i takie pomieszczenie muzealne z gablotami. Tu mamy mnóstwo jeszcze przedmiotów, takich z czasów PRL-u, tak jak w tamtej gablocie, ale z takich ciekawostek starszych to jeszcze mamy tutaj na przykład zegar z Deutsche Elo, może ktoś sobie tutaj potem podejrzeć, zobaczyć, jest imię i nazwisko zegarmistrza, który wyprodukował ten zegar. Tam jest drugi zegar, ale to już jest sama obudowa. Można kupić też książki. Jest taka książeczka, Rocznik Historyczny. Raz w roku robimy w Skansenie spotkania historyczne, teraz będzie dwudniowa. I co roku spisujemy to w książkach, to co się ciekawego zdarzyło na naszych terenach. No, jakby ktoś był chętny, to polecam. Na końcu w rogu mamy radio z 1939 roku, to też jest ciekawe, bo tylko było rok czasu produkowane, czyli 1939 rok, potem wiadomo, początek II wojny światowej. A z najnowszych ciekawostek to mamy tutaj taką tablicę, jest z przodu, którą udało nam się zdobyć gdzieś z okolic Siemian i prawdopodobnie tam są nazwiska mężczyzn, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Niemców, z nazwiskami polskimi też, no bo jednak byli zgermanizowani też. Ciekawe, bo ta tablica jest z 4 września 1939 roku. Dlatego tak wnioskujemy, że to mogło być związane z jakimiś Niemcami, którzy zginęli przy pierwszych walkach II wojny światowej.
3: Mówił Waldemar Wysocki, właściciel salki muzealnej w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Po reklamie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
13: Dominik Jaskulski.
14: Historia, którą warto poznać.
13: W tym programie powiemy o pierwszych miejskich willach oraz wyjątkowych terenach przy ulicy Sienkiewicza i plaży miejskiej w Iławie. Zaczynamy od zagadkowych kamieni znajdujących się na terenie liceum. Mówi Michał Młotek, jeden z organizatorów edukacyjnej wyprawy z mieszkańcami.
15: Szanowni Państwo, bo wiele osób do tej szkoły chodziło, ale nie każdy zwracał uwagę na taką szczególną pamiątkę z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości i wytyczania w okolicach Iławy granicy niemiecko-polskiej czy polsko-niemieckiej. Proszę się teraz odwrócić, spojrzeć na tę drugą część dziedzińca. Mamy tam takie dwa charakterystyczne kamienie. Duże granitowe kamienie. Otóż po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu niepodległości przez Polskę, podpisaniu traktatu wersalskiego, długość granicy między Polską a Niemcami wynosiła łącznie 1912 km. Przy czym ta nasza długość odcinka wschodniopruskiego wynosiła 607 km. No to był długi odcinek, bardzo długi odcinek, który należało wyznaczyć w terenie. I do wyznaczania granicy używano znaków granicznych w postaci bloków granitu o różnych rozmiarach. Sekcje, czyli cały jeden odcinek granicy, oznaczały tak zwane kamienie wersalskie. Były to sporych rozmiarów kamienie, które można było rozpoznać po tym, że znajdował się na nich wyryty napis Wersali 26 czerwca 1919 roku. I według mnie ten kamień większy to jest właśnie kamień sekcyjny, graniczny kamień sekcyjny, kamień, który pierwotnie miał ten napis, teraz już tego napisu nie ma. On został tutaj pierwotnie wykorzystany w rocznicę 40-lecia liceum ogólnokształcącego. Natomiast były też mniejsze kamienie pomiędzy kamieniami sekcyjnymi. Były to kamienie też granitowe. I my widzimy drugi taki kamień, który znajduje się tam nieco dalej. One miały oznaczenie literowe, gdzie litera P symbolizowała oczywiście Polskę i litera D symbolizowała Niemcy, czyli Deutschland. Na tym kamieniu znajdował się też wywiercony otwór, z którego rozchodziły się dwie linie wskazujące kierunek do kolejnego kamienia. Zwyczaj był taki, że kamienie stawiano na granicy w ten sposób, żeby kolejny kamień był widzialny. Oczywiście oznaczano granice nie tylko w ten sposób, ale także rowami granicznymi, tam gdzie były to warunki terenowe wyznaczały granice. Wtedy ani nie kopano rowów, ani nie stawiano kamieni. Do naszych czasów kamieni przetrwało niewiele. Niemcy, którzy sprzeciwiali się warunkom traktatu wersalskiego po wybuchu II wojny światowej z całej granicy polsko-niemieckiej, tam gdzie mogli, kamienie usunęli, szczególnie te kamienie sekcyjne, czyli kamienie wersalskie, te większych rozmiarów. Natomiast tam, gdzie nie udało im się dotrzeć, te kamienie w terenie pozostały.
13: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
6: Proszę Państwa, taka jeszcze jedna ciekawostka bardzo istotna. Istnieje takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że wśród komisji, która te kamienie rozstawiała, bo nie dopuszczono tam ani Niemców, ani Polaków, żeby nie było żadnej stronniczości, byli przedstawiciele koalicji aliantów i tutaj w okolicach Iławy jest takie, no tak na 99%, że wśród oficerów rozstawiających te kamienie był członek misji z Francji, wówczas bardzo młody podporucznik de Gaulle. Późniejszy prezydent Francji, tak, podporucznik de Gaulle, który tutaj był i gdzieś tam w wspomnieniach nawet to mamy, że on pamięta, że rozstawiał kamienie w okolicy takiej małej miejscowości Deutsch Eilau. Dlaczego Iława pozostała w granicach państwa niemieckiego, to wiemy doskonale. 20 lipca przegrana Polaków bardzo, bardzo wyraźna, bo 11 lipca 95% mieszkańców Iławy zagłosowało za Niemcami, tylko 5% za Polską.
15: Państwo wiecie, że Iława była miastem granicznym. Szczególnie dużą rolę odgrywało jako graniczne miasto kolejowe. I tej granicy z Polską było tutaj naprawdę, ten odcinek był naprawdę długi, więc i tych kamieni musiało być całkiem sporo. I tak jak wspomniałem, Niemcy te, które mogli po wybuchu II wojny światowej niszczyli, natomiast sporo tych kamieni jeszcze, powiedzmy, na terenach podmokłych pozostało. I w latach 70. uczniowie i nauczyciele liceum, między innymi nauczyciel języka angielskiego, nazywał się Tadeusz Kuart, podczas pieszych wędrówek terenowych, które organizował i w których brali udział uczniowie, namierzyli grupę kamieni na południe od Iławy i postanowili je uratować i tak one trafiły tutaj na dziedziniec szkoły. Czyli te dwa kamienie, które tutaj Państwo widzicie, to są prawdziwe, oryginalne kamienie z granicy polsko-niemieckiej. Te historie opowiedział mi Józef Korzeniowski, który często też w naszych spacerach uczestniczy. Był świadkiem tego, jak te kamienie tutaj trafiły. Do dzisiaj sporo jeszcze tych kamieni znajduje się w trudnym terenie. Ja kilka takich kamieni mam cały czas zlokalizowanych w okolicach Radomna, między Katarzynkami a Radomnem, cały czas na terenach podmokłych można te kamienie namierzyć. A jak Państwo podróżujecie do Radomna, to pomiędzy Katarzynkami a Radomnem jest taka tablica sygnalizująca, że przejeżdżamy do powiatu nowomiejskiego i granica pomiędzy powiatem Iławskim a Nowomiejskim przebiega dokładnie po dawnej granicy polsko-niemieckiej czy niemiecko-polskiej i tam przebieg granicy symbolizuje rów graniczny, który doskonale do dnia dzisiejszego jeszcze widać.
13: Teraz z dziedzińca liceum ruszamy w stronę niewielkiego półwyspu i znanej ulicy plażowej w Iławie. Kolejny przystanek wycieczki wyznaczono naprzeciwko ogrodu zabytkowej kamienicy. O dawnym rozwoju wyjątkowej architektury budowlanej opowiada Michał Młotek.
15: Historia, którą ja bardzo lubię, to zdjęcie, które zostało wykonane w 1910 roku z dachu którejś z kamienic przy dzisiejszej ulicy Niepodległości albo z zabudowań Starego Miasta. Widzimy półwysep, na którym my w tej chwili jesteśmy, który jest całkowicie niezabudowany. Praktycznie początek XX wieku, kiedy zaczynają się pojawiać tutaj pierwsze wille, ale tutaj na tej fotografii tego nie widzimy, bo to troszeczkę ta orientacja jest taka, że nie obejmuje tego fragmentu. Tak czy inaczej, ta pocztówka podpisana jako wykonana, zdjęcie wykonane w roku 1910, widzimy, że nie ma tutaj nic. Ale już na kolejnych fotografiach widać, że zaczynają się tutaj pojawiać pierwsze zabudowania. No powiedzmy, tak, tutaj już mamy końcówkę lat 20. czy początek lat 30., po czym wiemy, dlatego że już jest plaża miejska razem z restauracją, z przebieralniami, czyli obiekt, który przekształcił się w późniejszy kormoran i widzimy, że już jest całkiem nieźle ten obszar zabudowany. Co widzimy? dwie główne ulice. Ta ulica, przy której teraz się znajdujemy, czyli jest to ulica Plażowa, tak? I ulica, z którą ona się krzyżuje, czyli ulica Mazurska. Widzimy bardzo szeroką ulicę dochodzącą symetrycznie do centralnej części restauracji, która w tym miejscu się znajdowała. No i widzimy pojedyncze jeszcze zabudowania, może ich jest tutaj 10, może troszeczkę więcej, ale sporo tej przestrzeni jest jeszcze wolnej. Natomiast ja na potrzeby naszego dzisiejszego spaceru zabrałem ze sobą plan. Plan z wytyczonymi działkami. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ z tego planu dowiadujemy się, jak w czasie, kiedy wytyczano tutaj działki, pojawiały się pierwsze zabudowania. Mało tego, mamy tutaj swoją drogą jeszcze ten ciek wodny taki, który został oznaczony przez tego kartografa, który tę mapę sporządzał. Pewnie jeden z kilku, który gdzieś tutaj płynął sobie, spokojnie się znajdował. Natomiast to, co jest najistotniejsze na tym planie. Mamy nazwy tych ulic. A na żadnym innym planie te nazwy się nie zachowały, nie pojawiły się. Także tylko z tego planu wiemy, jak przed wojną nazywały się te ulice. Mamy tutaj dwóch patronów. Patronem dzisiejszej ulicy Mazurskiej, to akurat wiedzieliśmy, był Otto von Bismarck. Ale patronem ulicy Plażowej, czego nie wiedzieliśmy i co znajduje się tylko na tym planie, jest Helmut Karl Bernhard von Moltke. Czyli mamy dwie bardzo ważne postacie dla niemieckiej historii. Co ciekawe, ci patroni zostali z tego planu wymazani. Bardzo ciężko jest się doczytać, bo ktoś po prostu te nazwy wymazał. Czy to się stało jeszcze do 45 roku, czy najpewniej po 45 roku, tak czy inaczej, ktoś po prostu te dwie postacie wygumkował. Ta nowa dzielnica, która powstała, to co już mówiłem wcześniej, tutaj byle kto nie mieszkał. Trzeba było być albo oficerem, albo po prostu bogatym mieszczanem, który dysponował środkami na to, żeby albo tu wybudować obiekt, albo zamieszkać w którymś z nich. I tak przy okazji Mazurskiej 2, która jest za naszymi plecami. Wiemy z naszych amatorskich badań, że z pewnością mieszkali tutaj oficerowie, ale też wiemy, że w tym obiekcie na pewno znajdowała się restauracja. No bo jeśli byli tutaj bogaci mieszczanie, byli oficerowie, no to też trzeba było im zapewnić rozrywki. Także nie tylko tutaj mieszkano, nie tylko te obiekty pełniły funkcje mieszkalne, ale też pojawiały się tutaj usługi, choć nie dla wszystkich. No bo jeśli mieszkał tutaj pruski minister wojny, późniejszy dowódca garnizonu, no to wiadomo. Ale to Państwo wiecie z innych naszych historii, z innych naszych opowieści, że wojsko dało Iławie przepotężny impuls rozwojowy. Mieliśmy 10 tysięcy mieszkańców w pewnym momencie, a praktycznie 3, nawet no 3 tysiące żołnierzy. Także to był klient i to był klient, który miał pieniądze dzięki wojsku i Iława się rozwijała i między innymi dzięki temu impulsowi powstało też to osiedle.
13: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
6: Natomiast moi drodzy, z samym kormoranem może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale kormoran słynął z tego, że tu były dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w kormoranie? Tak. Państwo, i rzeczywiście tutaj lata 70., 80. grała tutaj słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie, mieli taki dobry zarobek z tych koncertów tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Ale kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi, Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić łaskim taksówkarzom, to daliśmy aż 5 taksówkami. Wysłaj zaraz, tam wam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, to jechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza. Jeździ? Słucham? Taksówkarz Iławski, proszę bardzo, brawa do pana taksówkarza. I jeszcze sprzęt jechał. Tak jest, no. I kochani, jeszcze jedna opowieść, tym razem jest to prawdziwa. W jakimś procencie, tak? Państwa, gdy w roku 1974 był nagrywany na Wielkiej Żuławie film Gniazdo, to znakomita większość ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego obrazu, mieszkała w Sopocie. W Sopocie, widzisz, Paczkowski. Mieszkała w Kormoranie, Paczkowski, ogarnij się, no. Mieszkała w Kormoranie. To nie było specjalnie. Mieszkała w Kormoranie, tak? I mamy takie dwie opowieści. Jedna pewnie przebija drugą, tak? W czasie kręcenia tego filmu grający rolę Mieszka pierwszego Wojciech Przoniak obchodzi urodziny, tak? I poniosła go tak łańska fantazja, że na swoim koniu miał książęcego białego konia. Nie wiem, co było możliwe. Kto zna kormoran, to mi podpowie. Na salę, gdzie była trwała impreza z okazji jego urodzin, wjechał tym koniem. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale, kochani, albo wprowadził, tak? Ale jest jeszcze inna opowieść i ta mi się wydaje bardziej wiarygodna. Mianowicie, zdjęcia były kręcone w czasie zimy. Była to ostra zima. No i tutaj ekipa w różny sposób się ratowała, żeby nie było im na planie zimno i również po zakończeniu zdjęć. Czyli te wieczory spędzali pewno w jakiś taki bardzo wesoły sposób. I kochani, i mam taką informację, że panie kelnerki, które tutaj obsługiwały gości, zastanawiały się nad jedną kwestią. Czego wówczas było więcej? Wody w jezioraku czy wody w kormoranie? I raczej ze wskazaniem na to drugie. Było tutaj radośnie, było fajnie, tak? No wielka szkoda, że po zakończeniu zdjęć los spotkał ten gród taki, a nie inny.
13: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
13: Dominik Jaskulski.
14: Eksperci radzą. Nie możesz tego przegapić.
13: Dziś powiemy wam o nietypowych zajęciach, ciekawej przygodzie i umiejętnościach, które można trenować na wodach po Jeziorze Iławskiego. Na trasie szkoleniowej wyprawy znajdzie się miejska część Jeziora Jeziorak oraz Zatoka Widłąg. Naszym przewodnikiem i ekspertem będzie Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie. Zaczynamy od rzeczy, wydawałoby się, oczywistych. Jak wygląda szlak wodny na Jeziorze Jeziorak? Jak taką trasę wyjaśnić?
16: Bierzmy pod uwagę, że jezioro to jest jezioro, ale jeżeli z naszego punktu patrzymy, to jest droga. Droga wodna, a jak wiadomo, przenosząc to, co jest na drodze naszej lądowej, czyli mamy przepisy ruchu, prawo drogi, określone światło, określone znaki, mamy to wszystko tak samo na tej drodze wodnej. Czyli żeglując, nam to jest niezbędne, żeby też być bezpiecznym. Mamy ograniczenia prędkości. Tu myślę, że warto też powiedzieć, że jeziorak i okolice Iławy, czyli mamy mały jeziorak i aż do naszego skarbka, jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. Wielu użytkowników o tym nie wie i niestety narażają innych użytkowników na nieprzyjemności, na wywrócenie się kajaku czy spowodowanie kolizji. A to jest jednak bardzo ważne, żeby tego nie było. I fajnie, bo policja tego jakby pilnuje, egzekwuje na naszym terenie, czego ja jestem ogromnym zwolennikiem.
13: Też skutery się do tego przyczyniają. Coraz częściej są widywane chociażby w Zatoce Widłąg, w której panuje niesłychana cisza, jest tam doskonała przyroda. To wszystko wtedy traci urok.
16: Widłąg to jest takie miejsce na jezioraku, które w swojej historii było strefą ciszy. Od wielu, wielu lat, jak ja tutaj od dzieciaka, gdzie rodzice mnie wprowadzili na jezioro, pamiętam, było taką sypialnią i ławy. Wszyscy dbali o ciszę w tym miejscu. Dbali, żeby było miejsce takie, no, wyłączone od świata, żeby każdy mógł posiedzieć, połowić rybki i mieć ciszę. Na obecnym systemie prawnym bardzo się cieszę, że założono strefę 6 km na godzinę, czyli ograniczenia. Nikt nie mówi, że ten skuter nie może wpłynąć, ale niech szanuje innych użytkowników. Nikt nie mówi, że duża motorówka czy mała nie może wpłynąć. Okej, niech przepłynie sobie te 6 km na godzinę, niech zobaczy sobie to miejsce, czy nawet zanocuje. Ale żeby inni użytkownicy mieli ten komfort jakby odpoczynku. Bo jednak biorąc pod uwagę te miejsce na jezioraku, mało miejsc jest takich, albo może nie znam takich miejsc na wielkich jeziorach, żeby mogły się poszczycić ciszą, spokojem, żeby to można było w taki sposób bardzo naturalny, bez określania wielkich przepisów, żeby takie miejsce było dla zwykłego użytkownika.
13: Szacunek do przyrody to podstawa. Skoro poruszyliśmy temat silników, to chciałbym cię zapytać, jak wygląda teraz szkolenie na patent sternika motorowodnego.
16: Sternik motorowodny. Pierwsze uprawnienie dla osób, które będą mogły pływać. Osoby, start od 14 roku życia. do 16 roku życia, zgodnie z przepisami, jest ograniczenie mocy, czyli nawet jeżeli 14-latek zrobi uprawnienie, to nie może wsiąść na skuter, bo jest ograniczenie mocy. I to ograniczenie powoduje to, żeby ten człowiek mógł się pierw nauczyć. Następnie od 16 roku życia nie ma już ograniczenia mocy. Ja to prowadząc szkolenia zawsze się śmieję, kiedy pokazuję młodym osobom, uczącym się tego motorowodniactwa, pokazuję uprawnienie, do czego ono nas upoważnia. I nie ma tam ograniczenia mocy. Czyli ja to się śmieję, gdybyśmy postawili tutaj oktopusa Billa Gatesa na jezioraku, to osoba kończąca nasz kurs też mogłaby go prowadzić, ponieważ przepisy nie zabraniają w żaden sposób ograniczeń. Jedynie tylko ten wiek i możliwość po 16 roku życia, żeby móc tu jakby pływać. Ale to też nie chodzi o skuter, chodzi też o motorówki. Chodzi też o wszystko, co jest silnikiem związane i tu jest jakby to bardzo ważne, żeby osoby miały nie tyle papier, bo my z Rafałem mamy często takie informacje, że ktoś, w cudzysłowie powiem, kupił patent albo dostał pod choinką patent. Dla nas jest to przerażające, ale też bardzo budujące jest to, że pojawiają się osoby, które nie pływały mając uprawnienia. Pływały skuterami, bez uprawnień już mówię, tak się śmieję, ale przychodzą do nas i mówią, że oni chcieliby zrobić patent w jeden dzień. My mówimy, to się nie da, ponieważ teoria jest jego tak dużo, że same wykłady zajmują minimum 4 godziny, minimum mówię, już to takie bardzo przyspieszone, ale do 6-8 godzin można mówić o teorii, o przepisach po to, żeby te osoby pływały bezpiecznie. I zwrotna informacja tych osób, które już mają kontakt z tą wodą, już pływały na tych motorówkach, jest taka, że mówią, stary, ja mam te uprawnienie i ja się dowiedziałem o tym, o tym, o tym. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ważne, że jeżeli kogoś zabieram na pokład, to ile ja mam odpowiedzialności na tych osobach. Jak porównujemy często drogę, ja taką normalną asfaltową drogę porównuję do drogi wodnej, i mówię, słuchaj, jesteś kierowcą samochodu, to za co odpowiadasz? I te osoby świetnie odpowiadają, że nie może być pod wpływem alkoholu, musi ograniczyć prędkości, te wszystkie elementy, które są na drodze. Ja mówię, słuchaj, przełóż to na wodę. On, ale jak? Bo nie ma pasów narysowanych. No ale jak? I ci dopiero ludzie po takim szkoleniu, naprawdę uwierzcie, widzą, że kurczę, to było warte. Nie zrobienie papierku, bo papierek to tylko drobiazg. Czyli szkolenie teoretyczne, później szkolenie praktyczne, podejście do kei, odejście do kei, węzły, do tego manewrowanie motorówką, podejście do człowieka też na tej motorówce. To oczywiście jest to szkoleniowy, nie wyrzucamy nikogo za burtę, ale podejście do tego człowieka, wyrzucenie koła, wykonywanie odpowiednich manewrów, żeby kogoś podebrać.
14: Eksperci radzą.
13: Odpowiednia wiedza na temat pływania jednostkami jest konieczna, zważywszy na zmieniające się warunki pogodowe i wiele zresztą czynników technicznych. Zanim wrócimy do rozmowy, przypomnę, że naszym gościem jest Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa w Iławie. A jak zdobyć doświadczenie? Bo patent to pewnie tylko początek tej przygody.
16: No zdecydowanie. Mało tego, my ucząc również zwracamy szczególną uwagę na to, że nasza motorówka ma takie, a nie inne możliwości. Ale wsiadając na jakikolwiek inny sprzęt, nawet podobny, jaką my mamy, a będzie większy silnik, mocniejszy, ta motorówka może się kompletnie inaczej zachować. Może być inna manetka, może być manetka, czyli czymś, czym sterujemy, czyli szybciej, wolniej. Różne są zachowania, dlatego każdej osobie, która u nas robi kurs, mówimy, jeżeli słuchaj, zrobisz ten kurs, będziesz czuł się niepewnie, albo kupisz motorówkę, bo kurczę, wydałaś 100 tysięcy na motorówkę i masz ochotę mieć swoją, jeżeli chcesz, my cię poszkolimy. Przyjdź do nas, siądziemy, pobawimy się na tej motorówce, zdobędziesz coś nowego. I uwierzcie, miałem taką sytuację, kiedy pan wydał 250 tysięcy na motorówkę i po tygodniu wjechał tą motorówką na dwie inne. Zrobił dziurę w swojej i uszkodził jeszcze dwie motorówki, pomimo uprawnień. Niestety nie przewidział, że taka może być ogromna siła. Kosztowało go to jeszcze kolejne naprawy, bo to trzeba było tą łódkę naprawić, plus z ubezpieczenia kolejna łódka, więc to bezpieczeństwo, ta praktyka jest ogromnie ważna.
13: Skoro rozmawiamy już o szkoleniach, doświadczeniu i odpowiedzialności, to jeszcze chciałbym zapytać Cię o poszczególne stopnie patentów, niezależnie od używanego napędu.
16: żeglarz jachtowy, później jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy. Mamy trzy w tej chwili stopnie żeglarskie. Motorowodne, to jest druga dziedzina, bo to są dwa różne związki. Jeden żeglarski, a drugi Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego i tam jest znowu sternik motorowodny, jachtowy sternik motorowodny i kapitan motorowodny. Kiedy zdobyłem jeszcze sternika jachtowego, bo to 95 rok był, nasza legislacja, nasze prawo naprawdę jest takim ciekawym kazusem, ponieważ wtedy, mając sternika jachtowego, miałem uprawnienia do prowadzenia jachtów po morzach do 20 mil morskich. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, to było takie ograniczenie, szczegółów dalej nie pamiętam. Ale nasze prawo zmieniało się dwukrotnie w tym zakresie i nie mając żadnego doświadczenia morskiego, taki człowiek, który miał takie uprawnienie, zyskiwał poprzez dwukrotną legislację uprawnienie do prowadzenia jachtów do 18 metrów długości tego jachtu po morzach bez ograniczeń i oceanach. Na morze wchodząc jest jeszcze dużo większa odpowiedzialność jako kapitan za osoby, które się zabiera. Bo jednak to już jest inny akwen, to są inne realia, to są ogromne, ciężkie łódki, kilkunastotonowe i odpowiedzialność jest ogromna. I zakładając, że komuś na morzu może dziać się jakaś krzywda, całe procedury postępowania, wzywania służb ratunkowych, no to jest ogromna wiedza. I jeżeli ktoś mając, już śmiejemy się z tej legislacji naszej polskiej, która miała miejsce, jeżeli ktoś by po takiej legislacji po prostu chce pływać tą łódką i by dali mu tą łódkę i zrobiłby jakiś wypadek, co jest naprawdę możliwe w takim przypadku, to odpowiada karnie i to za naprawdę ogromne jeszcze dodatkowo pieniądze, bo to trzeba wziąć pod uwagę, że jacht kosztuje 2 miliony, 3 miliony złotych, może i nawet więcej. Plus do tego odpowiedzialność cywilna za osoby, które się zabrały na jacht.
13: Szkolenia żeglarskie można rozpocząć właściwie o każdej porze roku i mam wrażenie, że wciąż jest zainteresowanie taką przygodą. Kim są osoby, które zgłaszają się na kursy pływania i egzaminy?
16: Pierwsze, z czym się bardzo często spotykamy, to są osoby, które kiedyś marzyły, planowały, chciały, a czasem to są rodzice, którzy po prostu chcieliby, żeby ich dzieci miały nowe uprawnienia, nowe kompetencje, żeby im było lżej. Bo jednak umiejętność żeglowania czy prowadzenia motorówki no jest w tej chwili też bardzo potrzebna w dalszym życiu, kiedy to można spełniać swoje, nie wiem, marzenia, spełniać swoje cele, czy dla niektórych również osób, które robią tego typu kursy, jest to również dodatkowy punkt w naborze do różnych służb, do policji, do straży, gdzie również mogą pełnić za jakiś czas funkcję na naszym jeziorze lub gdzie indziej.
13: Tym bardziej, że w Iławie są szkoły mundurowe i doświadczenia plus uprawnienia zdobywane przez uczniów, chociażby w Ekomarinie, są bezcennym doświadczeniem. Myślę, że nawet punktem wyjścia pewnie. To może teraz powiedzmy, jak wygląda w praktyce takie szkolenie i co zrobić, żeby trafić do dowolnej szkółki pływania.
16: Ja bym serdecznie zapraszał osoby do kontaktu po pierwsze z nami, aby móc się zapisać na taki kurs. Na tych kursach nie ma dużo osób. To nie są kursy, na których jest ogrom ludzi. To są kursy, można by powiedzieć, praktycznie indywidualne, ponieważ jeżeli na jachcie jest do 5 osób, jest instruktor, no to ten instruktor poświęca tak naprawdę 5 osobom cały czas. Rozpoczynamy szkolenie od tego, że najważniejsze bezpieczeństwo. I to bez względu na to, czy my jesteśmy doświadczonymi żeglarzami, czy to są młodzi adepci żeglarstwa, czy sportów motorowodnych, zaczynamy od bezpieczeństwa. Czyli mówimy, co to jest kamizelka ratunkowa, co to jest koło ratunkowe, jak wchodzimy na jacht, jak schodzimy z jachtu, jakie zachować zasady, żeby było bezpiecznie.

0: że jeżeli wchodzimy w coś, to poznajemy nazwy specyficzne, które nam po prostu ułatwiają życie. Bez tych nazw nie jesteśmy w stanie się poruszać, ponieważ nie wiedząc, co to jest bajdewint, nie wiedząc, co to jest bakstag, czy nie wiedząc, co to jest maszt, no to niestety może być trudne.
1: Brak umiejętności to zawsze kłopoty, dobrze o tym wiemy, zwłaszcza podczas kryzysowych sytuacji. Jak pokazuje historia, lekceważenie zasad na jeziorach Pojezierza Iławskiego może doprowadzić do poważnego wypadku. Nieznajomość urządzeń na pokładzie może kosztować, no niestety...
0: No zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak obsługiwać, zdecydowanie trzeba wiedzieć, do czego co służy i mało tego, żeby żeglować bezpiecznie, no to trzeba wiedzieć, jak dostosować te żagle do danych warunków. Czy sprawdzamy prognozę meteorologiczną, co będzie nam powie, czy mamy duże żagle założyć, czy małe żagle. Ja to śmieję się, duże, małe, ale oczywiście chodzi o to, żeby je dostosować do siły wiatru i żeby było bezpiecznie. I żeby, jeżeli już jesteśmy naszymi instruktorami, zrobimy ten patent i będziemy mieli ochotę zabrać własne dzieci, kolegów, znajomych, to też, żeby ta wiedza o bezpieczeństwie była przekazywana im w pierwszej kolejności. Ponieważ jeżeli ktoś wejdzie na jacht i zostanie zrażony do tego, bo będzie niebezpiecznie, będzie jakoś ryzykownie, osoba, która to zrobi, no to niestety te potencjalne osoby na żeglarstwo mogą się po prostu zrazić. Ale to był błąd osoby, która kogoś wprowadzała. My staramy się zawsze robić w ten sposób, aby bez względu na to, jakie są warunki, dawać bardzo bezpieczne żeglowanie, bo to jest podstawa do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Trochę jak z nartami. Jeżeli ktoś wsiądzie na narty i pojedzie i nie będzie wiedział, jak jeździć, połamie się i zrobi sobie krzywdę. Tu jest to samo. Bezpieczeństwo budujemy to, aby człowiek wsiadał sobie na jacht i po prostu świetnie się bawił. A zabierając jeszcze tylko dodatkowe osoby, które są pierwszy raz, może tylko zrobić in plus, że to będą osoby, które kolejne się zarażą żeglami, sportami motorowodnymi.
1: Mówił Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali historię Iławy. A zrobimy to razem oczywiście z naszymi gośćmi. Już niebawem na naszej antenie pojawi się dwóch panów. Drugim gościem będzie Dariusz Paczkowski, przewodnik po Iławie, który będzie nam opowiadał o wyspie Wielka Żuława, która każdemu mieszkańcowi w zasadzie jest znana, ale czy każdy zna jej sekrety? No, to się okaże, jak będziecie mieli okazję posłuchać opowieści pana Dariusza. Ale już za chwilę zaczniemy od rozmowy z Michałem Młotkiem, który jest inicjatorem, pomysłodawcą i twórcą internetowego Muzeum Iławy. Człowiek z ogromną pasją, który właśnie z takim też nietuzinkowym, wielkim zaangażowaniem tworzy i przypomina, jaka była historia miasta. Zapraszam Was na tę rozmowę, a naszym gościem jest...
4: Michał Młotek. Jestem pomysłodawcą, twórcą, redaktorem.
5: Nie będziemy sobie rozmawiali o internetowym muzeum. Chciałbym, żeby pan zaczął od początku i od tego, jak to się stało w ogóle, że ten pomysł powstał. Kiedy to się mniej więcej w pana głowie zrodziło i z jakiej potrzeby?
4: To był 2005 rok i to było 700-lecie lokacji Iławy. Jakby już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, jak osoby, które interesowały się historią regionu, że w Iławie nie ma muzeum, a ludzie chcieliby dotrzeć do pewnych informacji, do pewnych faktów. No i wspólnie z dwoma kolegami, z Wojtkiem Petryczkiem i Rafałem Kociendą, wpadliśmy na pomysł stworzenia takiego strony internetowej w zasadzie, którą nazwaliśmy wtedy Internetowe Muzeum Ziemi Iławskiej. Przez pewien czas ją prowadziliśmy wspólnie, natomiast później z racji tego, że każdy z nas poszedł w inną stronę, te drogi się rozeszły. Ja ten projekt kontynuowałem i tak naprawdę zajmuję się nim do dnia dzisiejszego. To już jest ponad 20 lat.
5: To czego możemy się o Iławie dowiedzieć?
4: To jest kompletny zasób wiedzy o Iławie i w ogóle o okolicach. Przez te 20 lat udało się zbudować taki kompletny zasób wiedzy o Iławie. Tam tak naprawdę jest wszystko. Od artykułów, przez wspomnienia mieszkańców, przez materiały, dokumenty źródłowe, setki, jeśli nie tysiące pocztówek, zdjęć, podcasty, filmy. No, jest to taki zasób. Często osoby się dziwią w momencie, kiedy wchodzą na stronę internetową i zadają mi pytania, no a gdzie was można odwiedzić? Ja mówię, no to jest strona internetowa, jakby my nie mamy siedziby, no ale to kto to robi? No to robi to osoba prywatna. No jest tu pewne zdziwienie, no bo to rzeczywiście jest coś takiego niezwykłego. Raz, że to jest tak przepotężny zasób, a dwa, że zajmuje się tym osoba po prostu prywatna w swoim wolnym czasie.
5: Jak pan zdobywa informacje i te obiekty?
4: To są lata jakby funkcjonowania w przestrzeni.

0: Jako osoba zainteresowana historią, więc jestem szczególnie wyczulony na to, gdzie mogę co w jaki sposób pozyskać i znaleźć, w kim wejść w kontakt i w relacje. Druga sprawa, ponad 20 lat prowadzenia tego internetowego Muzeum Iławy, to też jest mnóstwo kontaktów. To jest pewna rozpoznawalność jakby wśród czytelników i często też jest tak, że osoby, które dysponują jakimiś materiałami, powiedzmy zdjęciowymi, znajdą jakieś zdjęcia w swoich rodzinnych albumach, kontaktują się po prostu ze mną i przekazują. Trzecia rzecz. W ramach internetowego Muzeum Iławy od 2014-2015 roku wspólnie z moim serdecznym kolegą Dariuszem Paczkowskim organizujemy spacery po Iławie. To jest taka inicjatywa, która na stałe wrosła jakby w też w kalendarz wydarzeń, które odbywają się w naszym mieście. My to liczymy dość skrupulatnie od samego początku. Tam mamy już ponad 10 tysięcy uczestników i spośród tych 10 tysięcy uczestników no mnóstwo osób przez ten cały czas, przez te już ponad 10 lat też weszło nami w kontakt, w relacji, przekazało najróżniejsze rzeczy. My je digitalizujemy, my je opisujemy, udostępniamy je w ramach internetowego muzeum.
1: Czego z takich najciekawszych rzeczy o Iławie możemy się z tego muzeum dowiedzieć? Takich trochę może właśnie nieoczywistych, też dla mieszkańców.
0: Wbrew pozorom, i to dotyczy nie tylko Iławy, bardzo dobrze opracowana jest historia do 45 roku, czy w zasadzie do 39, a my mało wiemy na temat historii powojennej. Ja sobie to postawiłem za pewien cel i od kilku dobrych lat na stronach internetowego muzeum publikowane są podcasty Kronika Zaginionego Miasta, gdzie opowiadam o historii powojennej, czyli dokładnie opisuję to, co działo się w Iławie od czasu przejścia frontu, aż po lata 50. Tam jest już chyba 10 albo i więcej odcinków podcastu i myślę, że to jest taka jedna z cenniejszych rzeczy, obok prawdopodobnie też wspomnień, które pozyskuję od mieszkańców, wspomnień dotyczących i okresu przedwojennego i powojennego. Tych publikacji na temat historii Iławy jest niewiele, no bo nie ma w Iławie jednostki, która, nie ma muzeum, jednostki, która zajmowałaby się edukacją historyczną, tożsamością naszego miasta, więc jakby też internetowe Muzeum Iławy jest tym jedynym adresem, gdzie mieszkańcy mogą trafić, gdzie mogą zapoznać się z różnego rodzaju, pozyskać wiedzę, zapoznać się z różnego rodzaju informacjami. No i te najciekawsze to są właśnie te dotyczące okresu powojennego według mnie, no i te wspomnienia mieszkańców, na które nie natrafią nigdzie indziej.
1: No właśnie, a propos tych wspomnień, czy to są mieszkańcy, którzy rzeczywiście z tymi ziemiami są związani już od dziesiątek lat, czy trochę tak jak w wielu miejscach na Warmii i Mazurach, to była ludność, która po prostu została tutaj przesiedlona?
0: W Iławie osób autochtonów było i jest niewielu. Ja dość dobrze mam to zdiagnozowane, bo też prześledziłem wszystkie materiały, które trafiały do Urzędu Pełnomocnika na Okręg Mazurski w 45, 6, 7 roku. Później już jak się ukształtowało województwo i tam był dość wyraźny podział na ludność, która została tutaj, która przybyła tutaj z centralnej Polski czy ze wschodu, głównie z centralnej Polski. Też mamy taką dość niejasną tutaj współcześnie wizję tego, jak to życie wyglądało tutaj na początku tych pierwszych lat powojennych. Wcale nie było tak dużo przybyszów ze wschodu, osadników ze wschodu. Raczej to była właśnie centralna Polska i tereny polskie za przedwojennej granicy polsko-niemieckiej. Więc to są jakby współcześni też mieszkańcy Iławy, czyli my, moja rodzina przybyła tutaj z centralnej Polski. Więc to jest jakby ten rdzeń. To jest ten rdzeń. Autochtonów było niewielu. Do dzisiaj jeszcze kilka osób w Iławie żyje.
1: Czy właśnie jakby zagłębiając się w historię tego miejsca, mówi pan też, że pana rodzina stąd nie pochodzi, to czy udaje się panu trochę właśnie zakorzenić też w tym miejscu? Czy pan się czuje już teraz stąd?
0: Czy moja rodzina jest stąd? Znaczy w tym sensie, że mój pradziadek Antoni Ostrowski był w grupie pierwszych polskich kolejarzy, którzy przybyli tutaj, więc on był jednym z pierwszych Polaków, był w pierwszej grupie Polaków, która tutaj przyjechała, zanim jeszcze to osadnictwo się organizowało, bo to był przełom marca i kwietnia 45 roku. Pierwszy polski burmistrz Iławy, Maksymilian Grabowski, objął swój urząd dopiero 1 czerwca i dopiero po tym okresie zaczęło się organizować to życie i administracja, w ogóle życie w Iławie, więc ja się czuję bardzo stąd, tak samo jak i moja rodzina ma prawo czuć się być stąd. Natomiast jakby brakuje współczesnym mieszkańcom Iławy takiej wiedzy rzeczywiście, jak wyglądało to życie po 45 roku, jak wygląda ta tożsamość naszego miasta, kim są współcześni mieszkańcy Iławy, kim byli ci mieszkańcy Iławy, którzy przyjechali tutaj zaraz po wojnie. To jest bardzo ciekawy wątek, ja też czuję taką misję, żeby jakby edukować tutaj w tym zakresie.
1: Michał Młotek opowiadał nam o internetowym Muzeum Iławy. To stamtąd możecie się podowiadywać właśnie tych najróżniejszych historii związanych z mieszkańcami na przykład, którzy teraz tworzą miasto Iława. A już za chwilę na naszej antenie pojawi się Dariusz Paczkowski, przewodnik turystyczny, właśnie między innymi po mieście Iława, który będzie nam zdradzał sekrety wyspy Wielka Żuława. Siedzimy sobie na jednym z fragmentów brzegu jeziora Jeziorak i właściwie spoglądamy też na Wielką Żuławę. To jest, no właśnie, dla mnie coś nowego, nowa informacja, że to jest największa wyspa w Polsce.
2: Śródlądowa, tak. Große Werde, czyli Wielka Wyspa, a polskiej toponimi nazywana wyspą Wielką Żuławą. Jak była wielka, to była i też Mała Żuława. Oczywiście w pobliżu Wielkiej Żuławy była Mała Żuława. Aktualnie też jest to tylko już półwysep, taki cypel. Natomiast Wielka Żuława to wyspa, która ma niesamowite znaczenie dla Iławy. I to historyczne, i to niehistoryczne. Ciekawostką jest natomiast to, że to była wyspa, która już była zamieszkała przez plemiona pruskie. Nie wiemy, czy czasowo, czy na stałe. W każdym razie jest to wyspa o dość pokaźnych rozmiarach, bo 82,4 hektara powierzchni. Bo to wyspa, która była też traktowana przez Prusów jako taka wyspa ucieczki, gdy zagrażały tutaj na brzegach dzisiejszej Ławy jakieś niebezpieczeństwo, to oni po prostu salwowali się ucieczką tam na wyspę. Wyspa, która była też ważna dla zakonu krzyżackiego, bo po roku 1410, po klęsce pod Grunwaldem, wyspa była skomunikowana mostem i tam przez most można było się przedostać i tam, nawet wiemy dokładnie, w którym miejscu był taki, może nie jakiś specjalnie wielkich rozmiarów, ale zamek, no bardziej dwór krzyżacki. O tym pisze bardzo piękną, w piękny sposób, taką ciekawą informację w dużym artykule pan dr Seweryn Szczepański, który opisuje, jak ten gród mógł wyglądać. No powiedzmy gród, pozostańmy przy dworze. Dwór krzyżacki, jak mógł wyglądać. Ciekawostką natomiast jest to, że dzisiaj wyspa nie mająca swoich stałych mieszkańców, wtedy miała swoich stałych mieszkańców. Zresztą przez samą wyspę przechodziła droga Via Regia, czyli z Iławy most prowadził na wyspę, można było się przedostać wyspą i na północnym krańcu wyspy był drugi most, który był przerzucony przez Jeziorak i tam była dalej droga już do samego Gdańska. Wyspa, która no dzisiaj jest tylko miejscem turystycznym, natomiast w okresie przedwojennym tam mieszkało kilka rodzin w domkach. Jeden z domów ceglanych jeszcze został do dnia dzisiejszego. Natomiast w okresie międzywojnia tam istniała sezonowa, ale cudowna, przepiękna restauracja. Restauracja nazywała się Scholtenberg. Proszę Państwa, nie trzeba chyba dużo wyobraźni, żeby sobie tak zwizualizować. Piękny poranek, piątkowy albo jeszcze bardziej piątkowe popołudnie czy sobota, piękne słoneczko. Na jezioraku kołysze się kilkanaście łódeczek. Na tych łódkach przepiękne panie, które mają nałożone koronkowe rękawiczki, nad tym mamy piękne parasolki. Na łódeczkach tych są mężczyźni, którzy oczywiście wiosłują tymi łódkami na wyspę. Tam dobijają do pięknego pomostu na wyspie, a tam mamy restaurację Scholtenberg, gdzie serwowana jest najbardziej pyszna kawa oraz sernik z polewą śmietankową w restauracji Scholtenberg. No, Państwa, kapelusze tych pań, mamy zdjęcia, czy całe ubiory, te długie suknie, no, wyglądały po prostu uroczo. Niestety jest tylko miejsce po restauracji Scholtenberg, ponieważ ona została istniejąca aż do 1945 roku, została w sposób taki bestialski ograbiona i podpalona przez Rosjan. Ale mamy jeszcze jedną ciekawą historię, bo nawet na tej wyspie mamy wzgórze, zwane wzgórzem Scholtenberg, na którym Scholtenberg, czyli wzgórze Scholtena. Jak mówi legenda, w czasie potopu szwedzkiego albo w jakichś innych okolicznościach wyspa została zajęta przez Szwedów. Szwedzi tam się rozgościli i jakoś stracili poczucie takiego bezpieczeństwa, ponieważ okazało się, że pozostali na tej wyspie bez innych oddziałów szwedzkich. I wyspa ta miała być zdobyta przez wojska pruskie. Oczywiście wyspa, mamy próbę zdobycia wyspy, Szwedzi zlikwidowali mosty, żeby utrudnić przeprawę, ale i tak przeprawiono się. Dowódca, pułkownik Scholten ze swoimi żołnierzami bronił się do końca. Weszli na to wzgórze, na którym był sytuowany cmentarz. I jak legenda mówi, został sam. Został sam ze swoim rapierem w ręku i gdy żołnierze, wrodzy żołnierze podchodzą, mówi: panie pułkowniku, proszę się poddać, przecież pan nie ma żadnych szans. Ten z takim poczuciem wyższości, wręcz z pogardą, spojrzał na nich i powiedział: żołnierz szwedzki albo zwycięża, albo ginie. Tak jest. Oczywiście zginął, no ale jego odwaga została doceniona, ciało zostało przetransportowane na brzeg i to też legenda mówi, że został pochowany w krypcie kościoła Przemienia Pańskiego w Iławie. Po wojnie wyspa stała się PGR-em, prawie w 80% została obsiana i tu podobno też były hodowane krowy, które miały najbardziej ekologiczne mleko w całej Iławie.
1: O Wielkiej Żuławie opowiadał nam Dariusz Paczkowski. Jak wspominał tak o tej kawiarni, która znajdowała się kiedyś na wyspie i o tym serniku, to aż się głodna zrobiłam, a ślinka naleciała mi do ust, więc chyba sobie zrobię teraz krótką przerwę. No i kto wie, może magicznie w mojej lodówce właśnie się taki kawałek sernika znajdzie, który chociaż odrobinę mógłby przypominać właśnie te przysmaki z dawnych, minionych czasów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to spotkanie i oczywiście zapraszam na kolejne. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Aga Wiśniewska, cześć. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym będziemy zgłębiali historie nieoczywiste związane z Iławą. Bardzo serdecznie Was zapraszam na spotkania z dwoma panami. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się Michał Młotek, inicjator, pomysłodawca i twórca internetowego Muzeum Iławy, który będzie nam opowiadał o historii mieszkańców. Zdradzi nam też, który okres z istnienia Iławy jest dla niego najbardziej interesujący. Opowie też właśnie o tym, jak niezwykłe potrafią być spotkania związane z jego działalnością, która polega na tworzeniu właśnie internetowego Muzeum Iławy. Zapraszam Was na tę rozmowę. A jak głęboko do tej historii Iławy sięgamy?
0: Jeśli chodzi o muzeum, to ja koncentruję się generalnie na tym okresie, powiedzmy, od końca XIX wieku i tamtych materiałów jest najwięcej. To są materiały ikonograficzne, zdjęcia, pocztówki, pierwsze zdjęcia, bardzo dużo pocztówek. To jest przepotężny zbiór, dużo materiałów źródłowych. Głównie jest to okres przedwojenny, powiedzmy lata 20, szczególnie okres plebiscytu, który mnie bardzo mocno interesuje, aż do wybuchu II wojny światowej, a później to są właśnie te lata powojenne.
1: I do którego mniej więcej roku pan tak sięga?
0: No myślę, że to jest końcówka lat 50., tak? Później powiedzmy już przyjdzie pora, że i po te materiały z lat 60., 70., 80. sięgnę.
1: Zdobywając tę wiedzę, ucząc się o Iławie, co pana najbardziej zaskoczyło w jej historii?
0: Takim dla mnie najbardziej intrygującym faktem to fakt istnienia w Iławie silnej mniejszości polskiej. My traktowaliśmy Iławę i często też osoby, które tworzyły różnego rodzaju publikacje w latach 90., one często były mniej lub bardziej wiernym przykładem wydawnictw niemieckich. I stamtąd płynął obraz Iławy jako takiego miasta typowo niemieckiego i tak w rzeczywistości było. Natomiast pomijano fakt funkcjonowania w Iławie bardzo silnej mniejszości polskiej. I w momencie, kiedy ja zresztą jakby poświęciłem jedną z moich książek tematowi plebiscytu z 20 roku i postaci Żeromskiego. No i wtedy poznałem mnóstwo nazwisk Polaków, którzy w Iławie mieszkali, którzy funkcjonowali, którzy działali w ramach mniejszości polskiej. Później spotkały ich za to szykany, prześladowania i musieli opuścić Iławę już po 1933 roku. Ale do 1933 roku rzeczywiście ta mniejszość polska była silna. Tak samo jak silna była mniejszość niemiecka na przykład w polskiej Lubawie po drugiej stronie granicy. Mieliśmy w Iławie drużynę piłkarską Sokół Iława. Natrafiłem w jednej z bibliotek cyfrowych na zdjęcie z meczu Sokoła Iława z drużyną wojskowych Zbrodnicy. Więc jakby mamy mnóstwo takich faktów, które świadczą o tym, że ta mniejszość w Iławie była rzeczywiście polska. Do tej pory o tym nie mówiono. Pomijano zdecydowanie ten fakt. Jakbyśmy przeszli się na cmentarz, pierwszy iławski cmentarz przy Białym Kościele, przy ulicy Wyszyńskiego, to jest mnóstwo grobów i to widać, że bogatych, duże grobowce z polskimi nazwiskami. Nazwiska Szwaba, Żuchowski, ludzie, którzy prowadzili tutaj różnego rodzaju, dzisiaj powiedzieliśmy, biznes, sklepy, powiedzmy rzeźnie. To byli po prostu Polacy. Oni tutaj funkcjonowali, oni tutaj zarabiali, tutaj mieszkały ich rodziny i to jest taka ciekawostka. To jakby ciężko to, znając jakby te obraz Iławy, takiego miasta garnizonowego, miasta pełnego wojska, niemieckich kolejarzy, tego wszystkiego, co działo się tutaj na przełomie lat 20. i 30., to jakby do tego obrazu zupełnie nie pasuje, a tak było. Więc jeśli pyta pani, co mnie najbardziej zaskoczyło, to chyba ten fakt.
1: Czy ludzie, którzy stąd wyjechali, jakoś się z panem kontaktowali? Dotarli do tego, że takie muzeum w ogóle funkcjonuje i chcieli się podzielić swoimi historiami?
0: To jest codzienność. Raz, że ja cały czas dostaję mnóstwo wiadomości od osób, które chciałyby przyjechać do muzeum w Iławie, więc cały czas jakby tłumaczę, odpowiadam, że tego muzeum nie ma, ale że mamy różnego rodzaju aktywności, które też tę przestrzeń wypełniają, bo po to my z Darkiem Paczkowskim między innymi organizujemy nasze wyprawy właśnie po to, żeby tę przestrzeń wypełnić, więc jest mnóstwo takich kontaktów. Mnóstwo kontaktów od osób, które wyjechały z Iławy w latach 70., 80., 90., które dzięki tym materiałom, które zamieszczamy, natrafia na wspomnienia swojego kolegi albo na zdjęcia miejsc, które pamięta dzisiaj, które wyglądają zupełnie inaczej. Natomiast też bardzo często, i to myślę, że nie w olbrzymie, jeśli powiem, że raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu odzywają się do mnie rodziny byłych mieszkańców Iławy z tego okresu jeszcze niemieckiego. No i zdarzyły się takie historie, jak na przykład odzywała się do mnie rodzina Karla Knellera. To był człowiek, który prowadził w Iławie warsztat samochodowy i sklep rowerowy. Czy ja coś wiem na temat ich tam dziadka, ich przodka? A tak się złożyło, że ja wiedziałem wszystko na jego temat, oni nie wiedzieli nic. Znaczy wiedzieli co nieco, mieli pewne zdjęcia, a ja miałem jakby spisaną całą biografię tego człowieka, bo się okazało, że to był człowiek, który prowadził w Iławie serwis samochodowy samochodów Daimler-Benz, jeśli dobrze pamiętam. Dawno do tej historii nie wracałem, natomiast naprawiał między innymi te samochody dla... A to nie był Daimler-Benz, na pewno tam była nazwa Zeppelin w marce tych samochodów. Musiałbym sobie to odświeżyć. Natomiast do niego przyjeżdżali wszyscy właściciele tych samochodów, a to były chyba najbardziej luksusowe samochody tamtych czasów, właśnie tutaj do Iławy, żeby on im te samochody naprawiał. Mało tego, okazało się wtedy, że budynek dzisiaj już nie istnieje, ale jeszcze kilka lat temu warsztat Knellera istniał. Do ostatnich chwil istnienia tego budynku tam cały czas istniał warsztat samochodowy. Mało tego, ja miałem w swoich zbiorach dzwonek rowerowy Karla Knellera, który przekazałem tej rodzinie. Są takie niesamowite chwile, że oni dostają cząstkę tej Iławy, której nie znają, którą znali z jakichś przekazów, może materiałów rodzinnych, no a dzięki takim spotkaniom, dzięki takim rozmowom, no udaje im się odzyskać fragment jakiegoś swojego dziedzictwa.
1: Naszym gościem był Michał Młotek, twórca i inicjator internetowego Muzeum Iławy, a już za chwilę przeniesiemy się razem z Dariuszem Paczkowskim na Wielką Żuławę. Myślę, że Dariusz Paczkowski to znana wam postać, zwłaszcza jeśli interesujecie się historią Iławy, ponieważ on razem z naszym poprzednim gościem Michałem Młotkiem organizuje takie specjalne spacery właśnie po mieście, które mają przybliżyć jego historię. A oczywiście nieodłącznym elementem miasta Iława jest wyspa Wielka Żuława, na której także kiedyś na stałe mieszkali ludzie.
2: Wyspa to też taki niesamowity wątek historyczny, tak? Ponieważ tu kręcono film pod tytułem Gniazdo na potrzeby filmu. Zbudowany był most, który połączył wyspę z lądem stałym, takimi dwoma przęsłami mostu. Jeden przęsło parło się o wyspę Miłości, drugie już o samą wyspę. I tu kręcono film pod tytułem Gniazdo z dozdoborową obsadą aktorską. Tutaj grał Franciszek Pieczka, czyli Guslik z Czterech Pancernych. Grał Henryk Bąk, główną rolę Mieszka. W zasadzie tak rozpoczynający swoją karierę wielką Wojciech Przoniak. No niestety po zakończonych zdjęciach gród ten stał się takim miejscem niczyim i tutaj bardzo szybko gród zamieszkali, także państwa wprowadzi w temat, ale bardzo grzecznie, delikatnie. Iławscy smakosze niekoniecznie wykwintnych trunków tam sobie zamieszkali, tak? Gród był takim miejscem, gdzie mogli sobie posiedzieć, skryć się w razie czego przed deszczem, no niestety... Gdy zaczęło być im zimno, to powoli zaczęli rozbierać ten gród. On był w większości zbudowany z dykty, z gliny, z tektury. To nie był jakiś specjalnie trwały materiał. Być może dlatego nie przetrwał do dzisiaj. No i groził jakimś większym może pożarem. a część miejsca, gdzie był posadowiony gród, było takim miejscem, które miało podłoże torfowe, więc władze miasta postanowiły, że gród ten został rozebrany, a wielka szkoda. Ja, proszę Państwa, powiem w tajemnicy, że pokazywam zdjęcia pani redaktor. No i rzeczywiście, gdyby on ostał się do dnia dzisiejszego, no to byłaby to nie lada atrakcja turystyczna. Zresztą jeszcze przed tym, nim się gród pojawił, mieliśmy kilkanaście i przed rokiem 74 i po, mieliśmy kilkanaście projektów, jak to miejsce, które takim jest nieszlifowanym diamentem dla Iławy, zagospodarować. Było tych projektów kilka. Tam miało powstać wielkie pole namiotowe, pole kempingowe, tam miało powstać pole golfowe, tam miały lądować helikoptery. Tak, tam jakieś było też, to raczej jedna pani, drugie pani przekazywały, że tym miejscem nawet był zainteresowany, dziękuję za tą pauzę, Michael Jackson. Tak jest. Tu miał powstać taki park rozrywki dla dzieci. Mam rzeczywiście kilka projektów, no niestety niezrealizowanych, taką podstawową jakby, no takim, no rzeczą, której nie ma, jest most. Mostu nie ma. Przeprawa jest owszem, przeprawa, ale tylko promowa. Można, jak ktoś zaprawiony w bojach może przepłynąć, to jest niewiele ponad 200 metrów. Można rowerem wodnym, można w inny sposób się tam żaglówką czy łódeczką dostać się. Więcej mieszkańców Iławy odwiedza wyspę zimą, gdy jest jezioro, jak jest skuty, po lodzie tam się przedostają. Z tym, że sama wyspa to tylko 5 ośrodków początkowych, aktualnie pracuje tam tylko 4. I tam tak naprawdę nic nie ma. Natomiast kto się zdecyduje przeprawić, to jeden z ośrodków wypoczynkowych dysponuje chyba 30 domkami, które są czynne od miesiąca maja aż do końca września. I drugi ośrodek również takimi domkami dysponuje. Proszę Państwa, więc kto miałby ochotę na takie oderwanie się od cywilizacji, to można się przeprawić promem, można przeprawić też samochód, tak? I tam naprawdę w takim oderwaniu od cywilizacji sobie pomieszkać.
4: A propos mieszkania, no właśnie, wspomniał pan, że wyspa na stałe nie jest zamieszkana przez ludzi, ale wiem, że ma tam swoich stałych mieszkańców.
2: Ja jeszcze o jednej rzeczy zostawiłem sobie taką rzecz na deser, bo jeszcze do 2018 roku mieszkała tam jedna rodzina. Rodzina pana Józka. Pan Józek jest jego żoną Grażyną z dwiema córeczkami. Ja to muszę powiedzieć, kochani. To byli ostatni stali mieszkańcy wyspy. I jak mawiał pan Józek, dzieciaka do kontaktu z wodą od maleńkości trzeba przyzwyczajać, tak? I pan Józiu swoje 4-letnie córeczki, tylko osiągały wiek 4 lat, uczył, jak pływać kajakiem. 4-letnie dziewczynki. Gdy te dziewczynki miały 7 lat, jako jedyne w całej Iławie, w 5 szkołach, nie chodziły do szkoły, tylko pływały do szkoły. Tornistarek albo plecaczek na rufę i po prostu płynęły same. Same płynęły, przypływały do brzegu, wyciągały kajaczek, zostawiały, szły do szkoły i później tym kajakiem do domku wracały, tak? Zimą miały troszkę lepiej, chociaż miały taki okres dość ciekawy, bo jak lód jeszcze nie był zamarznięty do końca, nie można było pływać, a nie można było chodzić. Więc dziewczyny miały troszeczkę ferie przedłużone, ale pan Józek tylko tak raz się dał zrobić na to, bo później, gdy jeszcze nie było jezioro zamarznięte, nie można było chodzić i można było jeszcze pływać, to dziewczynki były na lądzie stałym u babci i tam chodziły do szkoły, tak? Niestety, obie gołębice z tego gniazda wyfrunęły, jedna mieszka we Wrocławiu bodaj, druga mieszka w Warszawie, no i pan Józek też musiał ostatecznie się zdecydować na wyprowadzkę wyspy. No mówił, panie Darku, mieszkaliśmy tylko z żoną, ja często pływałem, też wyjeżdżałem. Gdyby żonie coś się stało, no to ani karetka pogotowia, ani straż pożarna, no nie przepłyną tam, tak? Więc zdecydowali się zamieszkać na lądzie, ale pan Józek do dzisiaj nie może się z tym pogodzić. I tutaj, z tego miejsca może nie widać, ale pan Józiu tak był przyzwyczajony do takiego wyspiarskiego mieszkania, że zbudował sobie houseboat, który jest przycumowany do wyspy i tam czuję się najlepiej.
4: To teraz jeszcze chciałbym nawiązać do tych innych mieszkańców, stałych mieszkańców, którzy też sobie do wyspy dopłynęli.
2: Tak, gdy opowiadam wycieczkom, gdy opowiadam tutaj, że jest to wyspa bezludna, zaraz dodaję, ale jest jedna grupa mieszkańców, którzy tam rzeczywiście mieszkają. Są to dziki. I tu następuje oczywiście zaraz cały tok pytań, ale jak to dziki nie pływają? Państwa, pływają doskonale. Pływają doskonale. Jeden z moich kolegów wędkarzy mówi: Darek, udowodnię ci to, ale musisz wstać o 4 rano i w tym miejscu być, a po ciebie przypłynę, zobaczysz. Proszę Państwa, rzeczywiście, miałem możliwość zobaczenia całej dziczej rodziny, tata dzik, mama dzik i trójka czy czwórka warchlaczków, które sobie płynęły z lądu stałego na wyspę. No i tutaj tych dzików jest duża ilość. Raczej są nastawieni przyjaźnie do mieszkańców i do tych, którzy zechcą tam mieszkać. Państwa, bo jest taka ciekawostka, że tutaj Państwu nikt nie broni przeprawić się przez promem i rozbić sobie namiot i tam pomieszkać sobie. Nie ma co prawda pola namiotowego, nie ma dostępu do bieżącej wody, ale woda w jeziorku jest tam w miarę czysta, więc można się umyć i trochę sobie tam pomieszkać.
1: O wyspie Wielka Żuława i o jej mieszkańcach, tych minionych i tych obecnych, opowiadał nam Dariusz Paczkowski. A ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo serdecznie dziękuję Wam za spotkanie oraz z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Po reklamie. Meloradio Iława na 9.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
2: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
3: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
2: W Melo Radio. 3, 2, 1,
3: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, nocny finał. Ty decydujesz. My gramy, my gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kaszmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj.
0: 100 BPM Rave, róbcie głośniej. Dziś każdy poruszy.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melo Radio, Two Colors i Prima Donna. Teraz prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się.

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lickley. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota.

właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Do you think about the days when we sat down smoking, wine and drinking haze all?

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciwpółpaścowi. List

0: Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
5: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Odpal się z rana. After w Meloradiu.
6: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki, znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W Afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It. Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Secrets, Tiesto, Kashmir. To jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After w Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
6: Meloradio i Ława.
7: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Meloradiu. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, opłaka się ma.

se salawi, baby. Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał film z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał? Ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo. Można zamieszkać w domu. Po fazie. Duże oczy, Smolasty Trips teraz, a potem Lumix, Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Thomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

to promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i naj...

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

A gdyby tak na języku polskim zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się viralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Reklama.
1: A teraz w RTV EuraGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

W weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie. A my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje. Głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One more time.

0: Let me forget you, Warren Relorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

to promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo.

0: Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melo Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. BB Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia, Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Radio Iława na 9.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Filip Egnel, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13, to cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: wali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję. Jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia. Kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Kto nie skakał przy tym w melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted, Gnarly, Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

emocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę w

0: i poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!

0: 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Po reklamie. Radio Iława.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Chodziło do tego, by można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę, pokaz, strzała.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna jest NZM, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie się napiszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poznamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99.

0: na drodze to wyzwanie? Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer, moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.
1: Melo Radio i Łapa. Słuchaj na 92 FM. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
13: Bo nie mam żadnych objawów.
14: Bo nie mam czasu.
15: Bo boję się diagnozy.
16: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
17: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
12: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
19: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
20: Pokaż!
19: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
20: A ile tych linii?
19: Giga!
20: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Panie Pascalu.
22: Tak?
21: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
22: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest się tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
21: A to pędzę, lecę, pa!
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
24: Media Expert, taniej masz.
25: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Piki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobie Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Iława na 90 i

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6.

0: Pracownia Rezonansu Magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: Po reklamie.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać biodrkami. Round Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać biodrkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo!
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Iława. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Klapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio i Ława na 92 FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
12: Panie Pascalu,
13: tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
16: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
17: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
16: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
18: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: O reklamie.

dużo emocji mam na parkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierwszy.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecznie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Yeah! Super, dzięki.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: do dnia. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
9: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
8: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Po reklamie.
17: Autopromocja. Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
18: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
17: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
18: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
17: Żebyś wiedział, że...
18: jesteś zwycięzcą.
17: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
18: Marcin Sikora.
17: Waldek Darłak.
19: Autopromocja. Melo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
21: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
22: Melo Radio.
23: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Obdejmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstad w Melo Radio, ja i like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to
1: tak. I słuchaj, lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No to proszę.
2: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, dlatego... zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No...
2: I jeszcze... I za to następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaśca. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje

0: przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Po reklamie. Meloradio i Łapa. Słuchaj na 90.2 FM.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl /firmy.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon.
21: Orlen z energią po rabat.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Puława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19.00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melon na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz.

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dzień dobry się z Państwem po drugiej stronie radioodbiorników. Aga Wiśniewska z tej strony. Kłaniam się i zapraszam na najbliższy kwadrans, w którym spotkamy się z dwiema osobami. To będzie bardzo wyjątkowo kulturalny odcinek naszego magazynu. A to za sprawą dwóch tematów, które będą w zasadzie ze sobą powiązane. Otóż wybrałam się do jednego takiego bardzo ładnego, zadbanego, acz też dość starego budynku w Iławie z widokiem na jezioro. I tam spotkałam się z dwiema osobami, które rozmawiały mi jakby o dwóch przedsięwzięciach, a jednak trochę o jednym. No dobra. Chodzi o to, że wybrałam się do Iławskiego Centrum Kultury. I tam, na naprawdę przepięknej sali, spotkałam się najpierw z gościem, który już za chwilę będzie nam opowiadał o sali widowiskowej znajdującej się w tym budynku, a która też służy jako sala kinowa w Iławie. Moim i Państwa gościem jest...
2: Dariusz Paczkowski, przewodnik terenowy Iława.
1: Siedzimy sobie w naprawdę pięknej sali. Teraz ona jest piękna, ale no właśnie nie zawsze tak było. Chciałbym, żebyśmy trochę historię tego miejsca sobie opowiedzieli. Jesteśmy w miejscu ze sceną, z pięknymi czerwonymi fotelami, które pełni chyba w Iławie też funkcję takiego po prostu miejsca, gdzie można przyjść i się świetnie pobawić, gdzie można wziąć udział w widowisku.
2: Tak, Iławskie Centrum Kultury, no i sala kinowa, sala, która ma ponad 100 lat. W drugiej połowie lat 20. władze miasta, gdy już rany powojenne po zakończeniu I wojny światowej zostały zabliźnione, postanowiły, że tu w tym miejscu powstanie takie centrum, które miało dać Iławianom taką chwilę wytchnienia i powstaje tutaj kino, ale to kino jest inne, ponieważ ono ma, jak tutaj widzicie Państwo, no Państwo tego nie widzicie, ale panie doktor widzi, Agnieszka widzi, jest scena. I rzeczywiście to była scena, na której można było organizować występy teatralne. Czyli tutaj przyjeżdżały grupy teatralne z Elbląga, z Olsztyna. Ja cały czas mówię o czasach okresu międzywojnia, kiedy Iława była Deutsch Eilau, a nie Iławą. Natomiast, żeby podtrzymać tego takiego ducha niemieckości, no to między innymi również z teatru dzisiejszego Jaracza. Przyjeżdżały tutaj ekipy aktorskie, tutaj prezentowano sztuki, które chwaliły tą niemieckość, chwaliły ten ducha niemieckiego i to się działo właśnie w tym miejscu. My jesteśmy na sali, która liczy 214 miejsc siedzących, wygodnych, jak tutaj wspomniałaś, czerwone foteliki. Natomiast pierwotnie mogło tutaj zasiąść, uwaga, prawie 1000 osób. Prawie 1000 osób, tak jest, krzesełka były węższe, co nie oznacza, że ludzie wtedy byli szczuplejsi, ale mamy informacje z kronik niemieckich, że tutaj na jakiś festyn był organizowany, no i mamy też zdjęcie, że na tej sali zasiadło, pewno z dostawkami, tutaj proszę zauważyć, że jest u góry jeszcze balkon, on też dodaje trochę miejsc, że zasiadło prawie 1000 obywateli Iławy, 1000 mieszkańców Iławy, którzy brali udział w jakimś spotkaniu. Czy to jest rzeczywiście kino jest to kino z wieloletnią tradycją i tak jak wspomniałaś, jest to miejsce takie nie tylko obejrzenia filmu, ale tutaj mamy koncerty, spotkania, recitale, tu się organizuje i przeprowadza imprezy z udziałem władz miasta, tu mamy wręczane nominacje jakieś, czy nagrody, tu przychodzą też uczniowie i tu mamy też spotkania władz miejskich, w tym na przykład mamy wręczanie medali z okazji 50-lecia pożycia. No to jest takie naprawdę centrum Iławskiego życia kulturalnego. Zresztą obok mamy siedzibę Iławskiego Centrum Kultury.
1: Czy ten budynek powstał z myślą właśnie o tym, żeby on pełnił taką funkcję?
2: O, i to jest ciekawe pytanie. Właśnie nie. Pierwotnie była to Stadthalle, czyli hala miejska i ta hala miejska miała za zadanie, tu miał odbywać się sprzedaż. Tu miała być po prostu sprzedaż. Tutaj mieli przychodzić Iławianie, wystawiać swoje produkty rzemieślnicze, jakieś produkty, nie wiem, z działek, czy innych, ale jakoś ona później to ewoluowało i w roku 1922 jeszcze było jako hala miejska, 23-24 też, ale od roku 1925 już ma stricte, funkcje stricte kulturalne. Co jest ciekawe, może jestem trochę megalomanem, albo do końca O, dziękuję bardzo, litościwie to nazwałaś. Jestem zakochany po prostu w swoim mieście i to nie jest moje zdanie, to jest zdanie ludzi, którzy znają się trochę na dźwięku i to jest bardzo ważne, że Iławskie Kino, Kinoteatr Pasja ma wręcz idealną akustykę. Akustyka jest tutaj idealna, mimo tutaj, że mamy takie wywieczniki, to kolumny tak są skonstruowane, że on, ten dźwięk tutaj zostaje. Nie mam słuchu muzycznego, ale naprawdę, gdy są tutaj koncerty, gdy mamy filmy, to z całym szacunkiem do miejsca, gdzie są hurtowo odtwarzane filmy, to tu to miejsce ma swój klimat, ma swój smak taki. No i rzeczywiście, gdy kilkanaście lat temu był tutaj przeprowadzony remont, to władze miasta, wiedząc o tym, że mamy tutaj tak cudowną akustykę, zwraca uwagę ekipom remontującym, uważajcie na to, żeby tego nie zepsuć. Uważali, nie zepsuli.
1: To ważne, bo to nie zawsze tak działa i wychodzi.
2: Tak, no i rzeczywiście ta mała ilość miejsc może w kinie, czy mniejsza ilość miejsc jest minusem, natomiast plusem jest to na pewno, że jest to komfort, siedzenia w wygodnym miejscu, wygodnych fotelach i to kilka lat temu zostało przez panią dyrektor Lidię Miłosz zabezpieczone.
1: O kinie Pasja opowiadał nam Dariusz Paczkowski, przewodnik po Iławie, ale zostajemy w zasadzie w tym samym budynku. Ja to nawet zostałam na tej samej sali, ale zmienił mi się gość, a właściwie gościni. I już teraz zapraszam was na kolejną rozmowę, która tym razem poświęcona będzie Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie.
3: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Kotłowska. Jestem z Iławskiego Centrum Kultury.
1: Czym zajmuje się Iławskie Centrum Kultury? Co państwo przygotowujecie? Jaką macie ofertę? I do kogo jest ona skierowana najczęściej?
3: Ja ogólnie zajmuję się Centrum Edukacji Kulturalnej. Jest to miejsce, w którym zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych prowadzimy zajęcia, dzięki którym mogą rozwijać swoje pasje, jak i rozwijać swoje umiejętności.
1: Jakie to są na przykład zajęcia? Czym iławska społeczność najchętniej się interesuje?
3: Co roku największą popularnością cieszą się zajęcia teatralne w wieku od 5 do, że tak powiem, plus 60. Ogólnie mamy jeszcze zajęcia z nauki gry na instrumentach, wokalne, plastyczne, rzeźbiarskie i otworzyliśmy zajęcia taneczne oraz mażoretkowe. Ogólnie to bardzo zaskoczyła nas ilość chętnych osób na zajęcia mażoretkowe.
1: Czy moglibyśmy słuchaczom podpowiedzieć, na czym polega właśnie mażoretkowanie?
3: Ogólnie to zazwyczaj mażoretkowanie. Dla mnie to są takie cheerleaderki, tylko że nie grają przed meczami, tylko właśnie do orkiestry dętej. Mają pompony, ale również i...
1: Takie laski?
3: Tak, tak, tak, tak.
1: Którymi oczywiście wykonują jakieś akrobacje.
3: Tak.
1: A czy to jest bardziej popularne wśród dzieciaków, młodzieży, czy wśród tych starszych osób też?
3: Bardziej w wieku od 9 do 14 lat.
1: Ale mówi pani też o tym, że macie i zajęcia taneczne i przede wszystkim zajęcia teatralne, które cieszą się dużą popularnością. Czy te grupy później też wystawiają tutaj swoje spektakle, czy to jest tak, że oni po prostu mają zajęcie na popołudnie?
3: Oczywiście zawsze u nas są premiery tych spektakli, zazwyczaj są w czerwcu i w grupy najstarszej, czyli dorosłej, która zwie nazwę Teatralny Zakamarek. Można też ich, że tak powiem, zobaczyć po całej Polsce, ponieważ są zapraszani na różne festiwale i biorą udział w konkursach.
1: Kto prowadzi te zajęcia? To są profesjonalni aktorzy czy animatorzy kultury?
3: Akurat zajęcia teatralne prowadzi instruktor dosyć znany w naszych okolicach, pan Dariusz Wychucki. Jest również znany, ponieważ w Ostródzie prowadzi inny teatr. Głównie to są nasi lokalni artyści, ale również pozyskujemy instruktorów z innego powiatu, a nawet województwa.
1: I czy na te spektakle też przychodzi dużo osób, publiczności?
3: Głównie to są rodzice, rodzina, tak, że tak powiem, 3/4 sali jest wypełnionej.
1: A właśnie, czy to jest ta sala, w której my się teraz znajdujemy, tutaj w tej sali kinowej?
3: Tak, zgadza się. Jeszcze, że tak powiem, artyści mają do wyboru wystąpienie w amfiteatrze miejskim, tylko że to już jest w plenerze, ale jest ryzyko niepogody, dlatego wolą, że tak powiem, czuć komfort w zadaszeniu.
1: Wśród tych propozycji, które państwo przygotowujecie, są też takie zajęcia związane z rękodziełem. No i właśnie, a jak to tutaj wygląda? Czy takimi rzeczami też się młodzież interesuje, czy to jest już raczej oferta skierowana do dorosłych?
3: O dziwo, bardzo duże zainteresowanie jest jest wśród dzieci od wieku 8 do 14 lat i co roku w wakacje mamy ofertę wakacyjną, właśnie wakacyjne zajęcia rzeźbiarskie i one też są prowadzone przez naszego lokalnego artystę, pana Marka Kałużę.
1: Jeżeli chodzi o samo Centrum Edukacji Kulturalnej, to jakby z czego wynika też potrzeba, żeby coś takiego tutaj przy Centrum Kultury w Iławie w ogóle powstało? Jakby czy to są dwa różne działy?
3: To jest tak, że Centrum Edukacji Kulturalnej pracuje w ramach Iławskiego Centrum Kultury, że tak powiem, dzięki temu zachęcamy mieszkańców nie tylko, aby przychodzili na nasze wydarzenia, czyli na koncerty lub spektakle, ale chcemy, aby razem z nami je współtworzyli.
1: Czy jest coś, czym centrum się może szczególnie pochwalić?
3: Jak wspomniałam wcześniej o teatralnym zakamarku, tak, to jest nasza, że tak powiem, najpopularniejsza grupa, która powstała ze względu na to, że zdobywają nagrody podczas festiwali, ale również mamy taką perełkę, że tak to ujmę, Zuzanna Pełka pod czujnym okiem pani Anny Nering-Roszkowskiej uczy się śpiewać. Została wyróżniona podczas Gdynia Open 2026 w kategorii wiekowej 11-13 lat.
1: Czyli rozumiem, że dziewczyna chce iść w tym kierunku.
3: Tak, jest bardzo zdolna.
1: No właśnie, a jak z tą społecznością tutaj Iławską w ogóle jest? Czy oni też państwu zgłaszają na przykład, czego jeszcze by im brakowało? Czym jeszcze ewentualnie chcieliby się zająć? Co można byłoby im zorganizować?
3: Jesteśmy bardzo otwarci na takie propozycje i staramy się, że tak powiem, pozyskiwać takich instruktorów. Ogólnie to powstał projekt przebudowy aktualnego osiedlowego domu kultury ze względu na to, że on jest dosyć ograniczony obecnie. Nie posiadamy dużej ilości sal, przez co naprawdę grafik jest bardzo napięty i jesteśmy tym ograniczeni, ale w nowym projekcie nie dość, że obiekt będzie dostosowywany dla wszystkich, bo aktualnie nie posiadamy windy w budynku, a że tak powiem, każda sala znajduje się na którychś z pięter, to w nowym projekcie ma być winda oraz wiele dodatkowych sal, a także, że tak powiem, na pewno zainteresowaniem u nas cieszyły się zajęcia ceramiczne, lecz z powodu braku piecyka musieliśmy, że tak powiem, zamienić je na inne, ale w nowej pracowni ma się znajdować piecyk, także bezpośrednio u nas na miejscu będziemy wypiekać. Tak, ale teraz będziemy próbować pozyskiwać fundusze na wybudowę.
1: Bo ten budynek, o którym mówiliśmy, że na razie was jeszcze ogranicza, to jest ten budynek na...
3: Na Skłodowskiej, tak, tam gdzie się znajduje filia biblioteki.
1: A ten projekt, no na jakim teraz jest etapie mniej więcej i kiedy tak realnie możemy się spodziewać, że to nowe centrum powstanie?
3: Na końcu roku 2025 został zakończony. Już jest wizualizacja, można ją w internecie zobaczyć, ale to wszystko zależy od funduszy, tak, tak.
1: A czy poza właśnie tą salą, gdzie będzie można też zająć się ceramiką i będzie już też piec do wypiekania, czy macie jeszcze jakieś specjalne życzenia co do tego obiektu?
3: Ogólnie to będzie nadal się tam znajdować filia biblioteki, ale również jest przewidziana czytelnia, sala taneczno-ruchowa, sale plastyczne.
1: Mówimy o zupełnie nowym budynku w nowym miejscu, czy będziecie rozbudowywali o ten budynek, który tam jest?
3: Na nowo będzie budowany, ale kształtem niewiele będzie się różnić.
1: Gdyby ktoś chciał dołączyć do którychś z zajęć, jak może to zrobić? Albo dowiedzieć się na przykład właśnie, co akurat organizujecie?
3: To zapraszam do obserwowania naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, ponieważ tam na bieżąco informujemy, co się u nas dzieje w mieście i w kulturze.
1: A o Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie opowiadał nam Wiktoria Kotłowska. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że wspólnie jakoś was zachęciłyśmy do tego, żebyście sięgnęli po nowe hobby w czasie wolnym, a wybór jest naprawdę spory. Tak jak zresztą też przed chwilą wspomniałyśmy, szczegóły tych wszystkich zajęć znajdziecie na stronie i na social mediach Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławie. Tymi słowy bardzo serdecznie wam dziękuję za kolejne spotkanie i już teraz zapraszam oczywiście również na następne. Aga Wiśniewska, kłaniam się, do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejne spotkanie z naszym magazynem, w którym będziemy zgłębiali wiedzę na temat dwóch grup muzycznych związanych z Iławą. Jedną z tych grup jest zespół Iława Gospel Singers, ale o nim trochę więcej już za chwilę. Natomiast teraz zaproszę Was na rozmowę z Adamem Ludwiczakiem, który będzie opowiadał o festiwalu Złota Tarka, o tym, jak to się stało, że on właściwie z Wrocławia przez Warszawę dotarł do Iławy i tutaj bardzo prężnie od ponad 30 lat jest realizowany.
2: Adam Ludwiczak.
1: Jaką pan pełnił funkcję w kontekście Złotej Tarki?
2: Byłem rzecznikiem Złotej Tarki od roku 2004 do roku 2016, a moja przygoda ze Złotą Tarką rozpoczęła się rok wcześniej, jeżeli chodzi o związki formalne. Jeżeli chodzi o związki nieformalne, to pierwszy raz na Złotej Tarce byłem w roku 1995. Dlatego, że po prostu nie wiedziałem, że taka impreza jest w ogóle w moim rodzinnym mieście. Także dowiedziałem się od kolegi, zadzwonił do mnie, że czy się wybieram na Złotą Tarkę w następnym roku. No powiedziałem mu, że jaką Złotą Tarkę? Przecież Złota Tarka jest w Warszawie. Nie, stary, przyjeżdżaj, jest w Iławie. No bardzo się zdziwiłem. Tym bardziej się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem zalążki amfiteatru. Bo już po pierwszej Złotej Tarce zaczęto budować amfiteatr. Tak a propos, Złota Tarka pierwsza odbyła się tutaj na tym murku mniej więcej. Także publiczność stała pod żabą. W ten sposób się to wszystko odbywało. A w ogóle to istnieje taka miejska legenda, jak to się wszystko zaczęło. Otóż burmistrzem w latach 90., w pierwszej połowie lat 90. był pan Adam Żeliński, mój rówieśnik. Powiem szczerze, że ludzi z Iławy mniej więcej w moim wieku większość znałem, ale jakoś nigdy jako chłopcy nie wpadliśmy na siebie z panem Żelińskim. No i się okazało, że to bardzo aktywny człowiek. Pewnego razu wybrali się z całą ekipą do Mrągowa. No i bardzo im się tam spodobało w tym Mrągowie i zaczęli myśleć, co zrobić, żeby w Iławie coś podobnego był. No i gdzieś w jakimś rejsie po Jezioraku, na który zaprosili miejscowi radni pana Pacudę, rzucono hasło, że przecież od paru lat nie funkcjonuje taka fajna impreza Złota Tarka, bo kiedyś tam Zrzeszenie Studentów Polskich zrezygnowało z finansowania i organizacji tego przedsięwzięcia. Później PSJ miał swoje własne trudności. No i podsunęli taką myśl. I wtedy pojawił się Elblążanin, pan Stanisław Cejrowski, który właśnie w PSJ-cie pełnił znaczne funkcje. No i takim obrazem w 1994 roku Złota Tarka zawitała do Iławy. To było wielkie wydarzenie. Szkoda, że mnie wtedy nie było tutaj, bowiem powiem tak, że kiedy ja tutaj mieszkałem, a to było do roku 1984, Iława wyglądała w ten sposób, że wakacje, wiadomo, turyści przyjeżdżają, zaczyna się pewien ruch, dancingi i tak dalej. Dzisiaj już tych dancingów oczywiście nie ma i nie ma restauracji, w których się to odbywało. Ale kiedy następował wrzesień, to się wszystko kończyło. Nie było nic tutaj takiego, co by mogło zatrzymać ludzi. A dzisiaj chociaż jest ta Złota Tarka, która od 1994 roku tutaj funkcjonuje.
1: Historia Złotej Tarki rozpoczęła się w Warszawie. Skąd w... A, okej, czyli jeszcze inaczej.
2: To było zupełnie inaczej. Otóż rozpoczęła się, niech pani zgadnie, w jakim mieście polskim.
1: To niech pan powie, w której części szukać.
2: Południowo-zachodniej.
1: Wrocław?
2: Tak, okay. We Wrocławiu. Tam się odbywa taka impreza, która nazywa się Jazz nad Odrą. I na tym jazzie nad Odrą wystąpiły także
4: kapelę z warszawskiej stodoły. W ogóle to ma głębsze korzenie, bowiem po roku 56, jak się historycznie rzecz biorąc zaczęła taka pewnego rodzaju odwilż ideologiczna w Polsce, zaczęły powstawać w Polsce kluby studenckie i przy tych klubach często powstawały kluby jazzowe. Kluby jazzowe, które patronowały powstającym czy istniejącym i wychodzącym z podziemia zespołom jazzowym. I tak było ze stodołą. W stodole powstał taki klub jazzowy i ten klub jazzowy na ten festiwal, notabene studencki wówczas, pod patronatem Zrzeszenia Studentów Polskich, wysłał swoją ekipę z, nie wiem, chyba z dwoma czy trzema zespołami i tam grali właśnie ci ludzie ze stodoł. Akurat pech chciał, że takim najznakomitszym zespołem ze stodoły był zespół, który grał tak zwany jazz tradycyjny. Ja używam tutaj tego sformułowania tak zwany, bowiem jazz dzisiaj jest tak szerokim pojęciem, do którego tyle można nakładać, że trzeba już rozróżniać te wszystkie style, które po prostu w ciągu tych lat się pojawiały. I tam już wtedy po prostu pojawiały się zespoły na tym festiwalu we Wrocławiu, które grały różne odmiany jazzu. Po prostu nagrody przyznano innym kategoriom niż te, które były predestynowane do tego, żeby autentycznie uznać je za jazzowe. No i wtedy ci ludzie, którzy przyjechali ze zespołami z Warszawy, ze stodoły, stwierdzili, że trzeba nagrodzić zespoły, które grają jazz tradycyjny. No i przechodząc koło sklepu ZGD, zobaczyli na wystawie tarki do prania. Tarka jest używana czasami w jazzie jako instrument nadający rytm, a więc perkusyjny. No a żeby to jakoś wyglądało, więc to kupili z łotolu i w ten sposób powstała nagroda, która się nazywa Złota Tarka. Zresztą tutaj akurat pamiętam, bo bardzo lubiłem pana Tadeusza Górnego. Legenda głosi, że to on wymyślił tę nazwę i całą tę historię. Tak, że w 1965 roku po raz pierwszy przyznano Złotą Tarkę nie w Iławie, nie w Warszawie, a we Wrocławiu. Jeżeli dobrze pamiętam, zespół z Wrocławia zdobył Złotą Tarkę, także można by powiedzieć, że Złota Tarka wróciła do Wrocławia. I kiedy rozpoczęła się ta dziejba Złotej Tarki, ludzie wrócili ci z Warszawy do stodoły, no i zaczęli się przygotowywać do następnej edycji, ale już u siebie. Złotej Tarki jako oddzielny byt. Ale się okazało, że niestety stodoła spłonęła. Nie wiem, czy pani zna taki utwór Czesława Niemena. Ja powiem szczerze, że jako chłopiec to myślałem, że to jest o ochotniczej straży pożarnej. Dopiero później dotarło do mnie, że to chodziło o tę stodołę w Warszawie. Także od roku mniej więcej 67 Złota Tarka do lat, praktycznie końca lat 80. była związana z Warszawą. W klubie Stodoła, w różnych lokalizacjach tego klubu, aż do tego, w którym dzisiaj mamy do czynienia, w tym pięknym obiekcie, a już historycznym praktycznie rzecz biorąc, tam się odbywały te Złote Targi. No i to, co powiedziałem, w roku 94 Złota Tarka została przeniesiona do Iławy.
1: O historii festiwalu, a właściwie konkursu Złota Tarka opowiadał nam Adam Ludwiczak, człowiek związany z tym festiwalem przez wiele lat. A teraz zaproszę Was na spotkanie z dwiema osobami, Magdaleną i Michałem Wróblewskimi, którzy założyli zespół Iława Gospel Singers. Na czym polega ich fenomen? Dlaczego w ogóle zajęli się tym rodzajem muzyki? O tym wszystkim będą już za chwilę na naszej antenie opowiadać.
5: Magdalena Wróblewska
6: i Michał Wróblewski.
5: Jesteście Państwo z zespołu?
1: i ława Gospel Singers. Proszę mi opowiedzieć trochę w ogóle, jak to się u Państwa zaczęło, że się tym gospelem...
5: Mówimy gospel.
1: ...zainteresowaliście, bo to jest taka, taki nieoczywisty właściwie chyba kierunek i wybór, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną.
5: Iława to taka letnia stolica jazzu. Gospel jest bardzo mocno związany z jazzem. My też od wielu lat tutaj uczestniczymy, czy to w jakiejś tam części organizacji, czy też czasami jako wykonawcy właśnie podczas Złotej Tarki, podczas mszy jazzowych. I to się tak też trochę wiąże właśnie z zespołem Iława Gospel Singers, z tym jak zespół powstał, bo tutaj też właśnie osoba Ewa Uryga, która była takim zapalnikiem troszkę, bo dawno, dawno temu, nie pamiętam, który to był rok, ale lata 90. Wspólnie właśnie z żoną też jeszcze wtedy nie z żoną, ale uczestniczyliśmy, czy tworzyliśmy taki zespół śpiewający muzykę taką religijną. Zespół nazywał się Fatima i podczas jednego z takich dużych festiwali w Warszawie mieliśmy okazję usłyszeć właśnie wtedy początkującą wokalistkę Ewę Urygę. I to było takie wielkie przeżycie, które gdzieś tam skierowało nas na te tory związane z muzyką taką amerykańską, religijną, worshipową, i stąd właśnie gospel też się poniekąd wziął, a od tamtego czasu właśnie gospel w Iławie.
6: Chętnie dopowiem, bo oczywiście to była pierwsza miłość, to była ta iskra, która rozpaliła w ogóle zainteresowanie tym gatunkiem muzycznym, natomiast już nieco później, kiedy już właściwie te nasze sympatie muzyczne i też zainteresowania i działalność bardziej była osadzona już w realiach muzycznych. No mąż tutaj jako dyrygent Iława Gospel Singers, no tak się złożyło, że został miłośnikiem zespołu Oslo Gospel Choir. Tak, gdzieś tam wynalazł, oczywiście w czeluściach internetu i zaczął słuchać jeden utwór po drugim, no i sobie zamarzył, że chciałby, żeby w Iławie, bo to może dla Państwa, którzy nie wiedzą, warto wspomnieć, że Oslo Gospel Choir to jest chór, który działa w Norwegii, który tworzą biali muzycy, więc nie jest to taki czarny gospel, tylko my byśmy to nazwali takim europejskim. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że my jesteśmy świadomi, że nigdy nie zabrzmimy jak wykonawcy czarnoskórzy. No to jest jakby fizjologicznie, anatomicznie niemożliwe. Mamy trochę inne predyspozycje wokalne, możliwości pod tym kątem, więc to było zdecydowanie bliższe. To brzmienie, ten rodzaj przeżywania był nam bardziej bliski, a z drugiej strony bardzo mocno osadzony jednak w tym tradycyjnym gospelu. No i tak się zadziało, że w którymś momencie dojrzeliśmy do tego, żeby spróbować założyć taki chór w Iławie.
1: Ja bym chciał, żebyśmy też trochę porozmawiali pod tym kątem, że to nie jest kwestia tego, że Państwo sobie po prostu założyliście grupę i wspólnie śpiewacie jako chór, tylko że właśnie to jest konkretny rodzaj. Ja kiedyś usłyszałam też coś takiego, że ci, którzy śpiewają, modlą się podwójnie. Czy dla Państwa właśnie też ma to znaczenie, że to jest jednak związane z wiarą?
6: Zdecydowanie muzyka gospel jest muzyką chrześcijańską, jest mocno osadzona w wierze, w chrześcijaństwie. Co jest ważne, to jest muzyka, która łączy, dlatego że my też jakby tu i w Polsce, i też mając już doświadczenia koncertów i udziału w warsztatach gospel poza granicami Polski, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, bardzo mocno to widzimy, że jakby kluczem jest po prostu chęć wyśpiewania chwały Panu Bogu, natomiast nie jest tak bardzo ważne, z jakiego wyznania się jest. Ważne, żeby być chrześcijaninem, no i żeby wierzyć w to, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Chcemy o tym śpiewać, chcemy się z tego cieszyć i chcemy głosić, że On jest miłością i jest naszą nadzieją.
1: Magdalena i Michał Wróblewscy byli naszymi gośćmi i opowiadali o zespole Iława Gospel Singers. Tym spotkaniem kończymy kolejny odcinek naszego magazynu. Za to spotkanie bardzo dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, i z tego miejsca już zapraszam na kolejne. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, w którym przybliżamy sobie historię Iławy i jej najbliższych okolic. Już za chwilę będziemy spotykali się z Adamem Ludwiczakiem, który opowiada nam o festiwalu Złota Tarka, który od ponad 30 lat odbywa się w Iławie. A kolejne spotkanie? No, tam będziemy trochę zgłębiali historię zamku w Szymbarku. A teraz na naszej antenie Adam Ludwiczak. Zapraszam. To jak zmieniał się ten festiwal?
4: Ten festiwal się bardzo zmieniał z różnych powodów. Po pierwsze, każda edycja ma swojego dyrektora artystycznego. To jest raz. No i oczywiście każdy dyrektor artystyczny nadaje swój własny ton temu wydarzeniu. To jest jedno. Drugie, tak jak można powiedzieć, lokalizacja w pewien sposób też wpływa na to, co się na Złotej Tarce dzieje. No i dajmy na to, rejsy po jezioraku są pewną formą tego, co się może dziać w Iławie. Ale powiem pani tak, że to nie jest taka nowość, bowiem gdyby chciano, to we Wrocławiu też by można było to zrobić, a w Warszawie odbywały się rejsy po Wiśle z jazzmenami, gazikami. Chłopaki jechali nad Wisłę, żeby zagrać na statkach po prostu w trakcie rejsu. Co jeszcze? Obyczaje zmieniały ten festiwal. Proszę pani, gdyby pani przyszła tutaj na festiwal w roku 1998, to nie byłoby tam żadnych barierek, tego typu rzeczy. Bilet po prostu kupowałoby się w kasie, a nie przez internet. I w ogóle ten cały sztafaż, który narzuciła ustawa o imprezach masowych, po prostu w pewien sposób pogrążył tę specyfikę Złotej Targi. No bo dzisiaj już można, ale były takie czasy, że po wprowadzeniu tej ustawy wejście z piwem na widownię, no to oczywiście interwencja milicji. Powiem pani taki mały przypadek. Otóż jazz ten tradycyjny to nie jest muzyka grzecznych chłopców i miłych dziewcząt ze szkoły katolickiej. On powstał w ciągu pewnych wydarzeń, które spowodowały to, że muzyka, którą dzisiaj nazywamy jazzem tradycyjnym, no, wpadła w taką kolejnę barów różnego rodzaju, no, nie najlepszej konduity. Więc ta muzyka, no, ma takie, a nie inne korzenie. I proszę sobie wyobrazić rok 2009, kiedy budowano tę scenę, Złota Tarka odbywała się w ośrodku Leśna, no i tam był koncert nocny, gdzie zebrali się muzycy różnych zespołów i zaczęli grać. Taką tradycją jazzową było to, że podczas takiego koncertu nagradzało się jazzmenów piwem czy też kieliszkiem wódeczkim. Ja robiłem zdjęcia do serwisu internetowego. No i kiedy zauważyłem, że na proscenie stoi taki rządek dosyć znaczny tych kieliszków, no to zrobiłem zdjęcie. Oczywiście, żeby to wszystko było na żywo, no to w nocy moi współpracownicy opublikowali. Rano dzwoni do mnie dyrektor ICK i mówi: Adam, coś ty zrobił. Zdejmij to fotografię. No, chcąc, nie chcąc, żeby mnie robić koło pióra, jak to mówią, no, zdjąłem z wielką boleścią tę fotografię. My zapominamy po prostu, że czy to klub studencki, czy te bary jeszcze wcześniej, prawda, gdzie jazz grano, te knajpy po prostu, no to miało swoją pewną atmosferę. Ja jestem wręcz, no, zasmucony tym, że jazz się zintelektualizował, stał się muzyką wyższych sfer, a nie korzysta z tego, że ma takie, a nie inne. To jest muzyka po prostu, która miała służyć do zabawy. Nie chciałbym porównywać, ale się pewnie jazzmeni na mnie obrażą, ale to takie disco polo lat przełomu XIX i XX wieku, który w latach XX wyszedł poza ten krąg. No, myślę, że niebawem i z disco polo tak będzie. Zresztą już to widać. Gdzie nie gdzie. Także obyczaje, różnego typu zachowania ludzi. No dzisiaj nie będzie już takiej sytuacji, że jakiś muzyk, prawda, wyjdzie na estradę po kilku głębszych. Ta atmosfera po prostu się zmienia cały czas.
1: No ale też ten festiwal, ten konkurs w zasadzie, bo Złota Tarka przecież to konkurs, to muzyka oczywiście, ale to też ludzie. I czy są tacy ludzie, którzy gdzieś na Złotej Tarce po prostu dostali szansę na wypłynięcie na szersze wody?
4: Złota Tarka to są jak gdyby dwie imprezy. To jest konkurs, od którego wzięła się nazwa, a później

0: brzmi Old Jazz Meeting, Festiwal Złota Tarka. A więc właściwie mamy trzy jak gdyby słowa, które składają się na to całe przedsięwzięcie. Były takie czasy, że nie było konkursu, bowiem brakowało chęci wśród organizatorów do tego, żeby ściągnąć, wyciągnąć gdzieś tam skądś, gdzie oni są, tych jazzmenów, którzy grają jazz tradycyjny. No i festiwal się nie odbywał, chociażby z tego powodu, że nawet jak przyszły cztery zgłoszenia, bo to musi być minimum cztery zgłoszenia, no to poziom tego był opłakany i nie chciano tego pokazywać.
1: O tym, jak zmieniała się Złota Tarka, opowiadał nam Adam Ludwiczak, a teraz zapraszam Was na spotkanie z Dariuszem Paczkowskim, przewodnikiem, który będzie nam przybliżał historię Zamku w Szymbarku.
2: No właśnie, jakie tajemnice wiążą się z tym zabytkiem i jaka jest jego historia w ogóle? Jak to się stało, że w Szymbarku coś takiego powstało?
3: Zamek Szymbark, i to nie jest ten Szymbark, gdzie mamy domek do góry nogami, który robi jakieś tam wrażenie nieprzyjemne.
2: To nie Kaszuby.
3: To nie Kaszuby, tak. Choć miałem taką historię, no dobra, szybciutko. Oprowadzam wycieczkę po Szymbarku. Jestem tam z grupą, zaczynamy. Naraz nadjeżdża czarne, wielkie BMW. Opuszcza się szyba. Wysunęła się głowa, w zasadzie głowa połączona razem z tułowiem, bez karku, ogolona, i mówi tak gościu do mnie tym głosem. Ty, gościu, słuchaj no, widzę, że jesteś taki tutaj na Oriencie. Gdzie tu ten śmieszny domek do góry nogami, co? Po czym ja bardzo grzecznie powiedziałem, dzień dobry, wie pan co? Musi pan tutaj wyjechać troszeczkę na tą drogę. No dobra, dobra, ale gdzie? Mów konkretnie. No i pan później przejdzie tak 217 kilometrów i będzie ten szymbar, gdzie jest ten prawdziwy dom, gdzie on stoi odwrócony. Nastąpiła taka niezręczna cisza, spojrzała na mnie z takim lekkim wyrzutem, bez dziękuję, bez niczego, zamknęła się szyba, taki głośny silnik zarył i bez żadnego pożegnania chyba pojechał do tego prawdziwego szymbarka, tak? Państwa, nasz szymbark to Schöneberg, piękne wzgórze, zamek, i tutaj moja podstawowa informacja taka do przyjęcia i do rozpowszechniania wszędzie. To nie był zamek krzyżacki. To był zamek kapituły pomezańskiej. Tu nawet biskupi nie mieszkali. Później tak, ale to był najpierw zamek w Szymbarku, jest zamkiem kapituły pomezańskiej. Zbudowany nad jeziorem szymbarskim na planie prostokąta, no prawie kwadratu. Pierwotny plan zakładał, że zamek będzie miał 12 wież. 4 narożne i 4 między każdą wieżą, czyli na każdym skrzydle również po 4. Miało być 12 wież. Zbudowano tych wież 10. Dwie, nie wiemy dlaczego, nie zostały dobudowane. Mamy tylko takie przypory, które trzymały ten mur. Tak. I co jest ciekawe, każda wieża jest inna. Każda. Nie ma sobie równej. Oczywiście zapewne odda piękno tego zamku i sama narracja pani redaktor i moja. Natomiast ja gorąco zapraszam. Trzeba przyjechać to zobaczyć. Robi wrażenie niesamowite. Nie wejdziecie państwo do środka. Zamek w Szymbarku jest taką trwałą ruiną. Ruiną, która ma od 8 lat swojego właściciela. Trwają prace konserwatorskie. Ja przepraszam bardzo, tak trochę od tyłu to mówię, ale chciałbym, żeby to bardzo by brzmiało. Ten zamek, ja głęboko wierzę, że właściciel tego zamku, pan Grzegorz Słyszyk, zrobi z niego to, co mamy w książce. Jest taki projekt, taki pomysł, żeby to był miejsce spotkań, miejsce takiej pogłębiania przyjaźni polsko-niemieckiej. Sam Grzegorz Słyszyk, gdy kupił ten zamek, natychmiast skontaktował się z rodziną Finkensteinów. Poinformował, że jest właścicielem tego zamku, że bez ich wiedzy, bez ich aprobaty, bez informowania ich, jedna cegła nie zostanie stamtąd zmieniona. Oni byli zachwyceni taką możliwością porozumienia się z panem Słyszykiem i to rzeczywiście trwa do dnia dzisiejszego. Ale może jeszcze wrócimy do czasów średniowiecznych. Rzeczywiście była to w planie twierdza, jeżeli jaką twierdzą była, wyniesione bardzo wysokie mury, no ale bardzo szybciutko ona przestała mieć taką... Był zamek kilka razy oblegany, nigdy nie został zdobyty, ale ona była tak troszeczkę na peryferiach i ona nigdy nie miała takiej naprawdę militarnego znaczenia. Natomiast po sekularyzacji w 1525 zamek przeszedł w ręce prywatne i ostatecznie rok 1699 zamek trafia w ręce rodziny Fick von Finkenstein. Zamek kilkakrotnie zmienia gdyby swój wewnętrzny wystrój od twierdzy gotyckiej poprzez renesansowe zmiany, później barokowe.

0: Kowe i Finkelsteinowi ostatecznie zadbali o to, żeby było to przede wszystkim budowla funkcjonalna, jeśli chodzi o mieszkanie. Piękne, wręcz pałacowe wnętrza. On w dalszym ciągu miał taki wygląd, no powiedzmy, późnego gotyku, ale on był ciągle zmieniany wewnątrz, tak? I rzeczywiście mamy też kaplicę. Natomiast ciekawostką było co? Była stajnia. Stajnia, która, te państwa, no kto Boga temu zabroni? Wewnątrz Finkelsteinowie zbudowali boksy dla 12 koni z chyba nowego drewna. No, wokół samego zamku piękne ogrody, piękne sady, cmentarz nieopodal, więc budowla niesamowita. W latach 20. XX wieku Finkelsteinowie jako taka rodzina niezwykle aktywna fizycznie. Oni, proszę Państwa, nie chcę w to wierzyć, ale tak mówią kroniki, wstawali o 5 rano, wyciągali konie i tymi końmi objeżdżali swoje posiadłości, byli bardzo dobrymi gospodarzami. Jako rodzina wręcz no, książęca prawie, nie nosi co prawda tytułu książęcego, ale mieli, proszę Państwa, mieli od Iławy poprzez Szymbark aż do Kamieńca i w stronę Dąbrówna, czyli to były setki, tysiące hektarów ziemi, które oni albo dzierżawili, albo sami nimi rządzili. I zamek w Szymbarku był takim centrum spotkań towarzyskich, organizowano zimą polowania. Mamy informację, że tego dnia o godzinie 4 rano ruszyło polowanie i po zakończonym polowaniu na dziedzińcu zamku w Szymbarku było upolowanych 300 zajęcy, ilość tam dzików, saren i polowanie było udane. O ich takiej aktywności fizycznej, takiej no, chęci być aktywnym świadczy również to, że mieli w okolicach zamku, kilkadziesiąt metrów od zamku, mieli zbudowany kort. Ale niezwykły kort, bo to był kort zbudowany z drzewa korkowego. Tak, szkoda, że Państwo tego nie widzicie, ale pani doktor jest lekko zadziwiona, tak, zdumiona, tak. I drzewo korkowe nie absorbuje wody, tak? Więc gdy zadbano o to, żeby no przy takim minimalnym nachyleniu to woda spływała natychmiast po tym korcie, ja był gotowy do użytku nawet po największej nawałnicy.
1: O zamku w Szymbarku opowiadał nam Dariusz Paczkowski. Za to spotkanie bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Ja jestem Aga Wiśniewska i bardzo Wam dziękuję za ostatnie kilkanaście minut i również mówię Wam do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na kolejny odcinek naszego magazynu, w którym przybliżamy sobie różne sekrety związane z Iławą. Naszym pierwszym gościem będzie Dariusz Paczkowski, który właśnie będzie podpowiadał, jakie sekrety, tajemnice i skarby zostały znalezione w zamku w Szymbarku.
0: Finkelsteinowie mieli taką rodową słabość, byli nałogowymi palaczami cygar. Oni mieli swoją nawet specjalną taką mini fabryczkę cygar w Hawanie, gdzie specjalnie dla nich sprowadzano cygara Finkelstein, tak? No, niesamowici ludzie. Nie dlatego, że pali te cygara swoje, ale byli również ludźmi bardzo pracowitymi. To dzięki nim wyhodowano rasę owiec, oryginalnie nazywane Finkelstein, tak? Rasa owiec, która była odporna na mrozy, do minus 20 stopni mogła być poza owczarnią i miała doskonałe mięso, doskonałą wełnę i mleko. O wełnę Finkelsteinów tej właśnie rasy zabiegali kupcy z Holandii czy z Belgii na 3-4 sezony wcześniej. Tak, by naprawdę to była wyjątkowa rasa owiec. I nawet to jest jeszcze ciekawe, po zakończeniu wojny, gdy powstało państwowe przedsiębiorstwo hodowli owiec właśnie w Kamieńcu, jeszcze przez kilka lat taką siłą inercji było tam kilka sztuk tych owiec. No ale zachowano czystości rasy, no i niestety ta rasa nie jest to nie jest jeszcze jak gdyby w takiej formie hodowana.
1: Co się w ogóle stało z rodziną Finkelsteinów? Dlaczego oni, znaczy no, przez wojnę i po wojnie się wynieśli, ale czy nie kusiło, żeby tutaj wrócić? No bo w zasadzie mieli chyba jeszcze do czego.
0: Po zakończeniu wojny pałac w Kamieńcu i zamek w Szymbarku został znacjonalizowany, stał się państwowy, więc jak gdyby oni nie mieli do czego wracać, ale mam tu historyjkę. Taką, że po prostu, no, ja ją znam z opowieści pana Władka. On był takim mieszkańcem Szymbarka, który oprowadzał w sposób mniej czy bardziej formalny wycieczki po zamku w Szymbarku. I pan Władek mówi takie jednej rzeczy. On był młodym chłopakiem w połowie lat 50. podobno. Któregoś dnia podjeżdża pod zamek w Szymbarku, to już był wtedy taką, może nie aż tak mocno, ale już taką ruiną. Dlaczego ruiną? Państwa, szaber. Po prostu zwykły szaber. Okoliczni mieszkańcy, traktowali taką, w cudzysłowie cegielnię, do której przychodzili i zabierali po prostu cegłę i po prostu urządzali sobie jakieś tam, nie wiem, chlewiki czy inne tego typu obiekty gospodarskie u siebie. Ale mówi tak, pan Władek mówi, panie Darku, ja to pamiętam, jak któregoś dnia pod zamek w Szymbarku zajechał samochód. Taki, mówi, półciężarowy. Wyskoczyło z niego kilku typów ubranych jak milicjanci. Podszedł do nich miejscowy milicjant, próbował ich tam z nimi coś gadać. Jak on zobaczył legitymację, to prawie zemdlał. On miał zabezpieczać to, żeby im nikt nie przeszkadzał, jak oni wejdą tam do środka. Weszli do środka, nie wiem ile czasu tam byli, czy kilka godzin, czy trochę więcej. W każdym razie, gdy zakończyli swoje tam działania, to opuścili zamek, wsiedli do samochodów i odjechali. Tenże pan, milicjant, zameldował swoim zwierzchnikom w Iławie, że panowie, którzy tutaj byli, zakończyli swoje działania. Taka właśnie była cisza, jak teraz u tego pana w komendzie powiatowej w Iławie. Jacy panowie? Kto tam był? Co ty, chłopie, wygadujesz? Przyjechała grupa dochodzeniowa i stwierdziła rzeczywiście kilka miejsc tam w zamku, na dziedzińcu, które były rozkopane, które były, czegoś tam szukali i nie były to przypadkowe miejsca odkopów, tak? Oni wiedzieli, czego szukają i wiedzieli, gdzie, tak? Nie wiemy do dzisiaj, kto to był, czego szukał, czy znaleźli, czy też nie. Czy oni byli na polecenie Finkelsteinów, czy oni po prostu z takiego własnego, z własnej informacji, nie wiemy. Ale i czy znaleźli coś, czy nie. No ale może dobrze, że będzie mieli jeszcze możliwość eksploracji tych miejsc, bo rzeczywiście pan Grzegorz Słyszy, który kupił ten zamek, pod opieką konserwatorów i archeologów ma zamiar podziemia i piwnice też przeszukać i może coś tam się znajdzie.
1: No to w takim razie czekamy na te tajemnice.
0: Jest jeszcze jedna tajemnica. Kilka lat temu, bo tak, Finkelsteinowie to był ród, który się rozrastał. I jedna z gałęzi, taka może mniej majętnych ludzi z rodziny Finkelsteinów, miała swoją posiadłość w miejscowości Gubławki. Tam był taki, no powiedzmy, pałacyk, nie taki jakiś okazały, jak ten ani w Kamieńcu, ani jak zamek w Szymbarku. Mieli tam swoje oczywiście kilkaset hektarów i w roku 1945, gdy zbliżał się front, rodzina Finkelsteinu, właśnie tych biedniejszych może, tak, z Gubławek, próbowała to miejsce również opuścić. I teraz przenosimy się do roku 2018. Jeden z iławskich młodych chłopaków imieniu Patryk ze swoim tatusiem wyjeżdża na piknik, na taki biwak troszeczkę. Tata miał spać w samochodzie, a on jako odważny 14-latek mówi: tata, ja sobie rozbiję namiot i zamieszkam pod namiotem. W zasadzie to była taka pałatka żołnierska. No i wbija śledzia w ziemię i na coś natrafił, na coś twardego. Miał taki metaliczny dźwięk. Zawołał tatę i: moje państwo, jak powiedział jeden z kasyków, moi mili. Wyciągnął przy pomocy taty wielką 50-litrową kana, dla tych niezorientowanych, jest taki metalowy przedmiot, który służył do transportu mleka, i w tej kanie doskonale było zawinięte w brezentową pałatkę żołnierską skarb rodziny Finkelsteinów. Tak, moi państwo, Patryk odnalazł skarb familię von Finkelstein, ale tych właśnie z Gubławek. Pamiątki bardzo osobiste. Były tam zegarki, okulary, albumy ze zdjęciami, zwitki pieniędzy, banknoty, monety. Były też rzeczy bardzo osobiste, czyli kapcie, piżamy, koszule. One to było bardzo dobrze zabezpieczone i tam przeleżało to prawie 75 lat. Natychmiast zostali wezwani miejscowi regionaliści, czyli wezwano mnie i Michała Młotka. Michał Młotek natychmiast powiadomił konserwatorów zabytku, przyjechali z Elbląga. Zostało to przebadane, jak jest jedna kana, może będzie druga. I rzeczywiście, tamta niestety była już przerdzewiała i tamte już były destrukty. proszę Państwa, co się okazało? Było to pamiątki też, jakie albumy, pamiętniki. Co się okazało? Było to taki archiwum rodzinne, rodziny Finkensteinów. Kilka dni po tym, jak Rosjanie weszli, został aresztowany właściciel tych gubławek. On został umieszczony w obozie przejściowym. Tam niestety w wyniku choroby zmarł. Natomiast pani Finkenstein ze swoją, nie wiem, czy jedną, czy dwiema córeczkami opuściły to miejsce, wyjechały do Niemiec. I co się okazało? Że ta wówczas 4-letnia dziewczynka, Anne Finkenstein, przeżyła wojnę i jeden z regionalistów iławskich, gdy zobaczył ten skarb, a miał kontakt z Finkensteinami, powiadomił tą panią, że taki skarb został odnaleziony. I konserwatorzy po dokładnym zbadaniu, wiecie Państwo, co zrobili? Te najbardziej osobiste pamiątki oddali. Oddali piżamy z monogramem tutaj Finkenstein w koszulę, natomiast dla tej wówczas 4-letniej dziewczynki, a teraz ponad 80-letniej pani, wiecie Państwo, co było największym skarbem? Kapcie jej taty. Co ona zapamiętała? Ona zapamiętała, jak jej tata, chodząc, szurał tymi kapciami po pałacu w Gubławkach. To było tak wzruszające. Pani przyjechała do Iławy, w siedzibie starostwa, odebrała te rzeczy, tak? To było rzeczywiście wydarzenie na skalę nie tylko Iławy, powiatu, ale wręcz nawet skalę światową. Przyznam się, że po raz pierwszy w moim życiu widziałem, jak moje nazwisko jest napisane w języku chińskim, a nawet w języku koreańskim. Takim pomysłodawcą tego główny był Michał Młotek. On zadbał o to, żeby to gdzieś się nie rozeszło, żeby po prostu to było tak ważne, to, bo to jest skarbnica wiedzy o rodzinie Finkensteinów, o tym, co się działo do samego momentu wejścia wojsk rosyjskich, a chyba najbardziej takie wzruszające było to, że pani Finkenstein mogła te rzeczy odebrać.
1: Naszym gościem i przewodnikiem po zamku i tajemnicach zamku w Szymbarku był Dariusz Paczkowski. A teraz zapraszam Was na spotkanie z Magdaleną i Michałem Wróblewskimi. Oni z kolei będą nam opowiadali o zespole, w którym śpiewają i wspólnie go prowadzą, Iława Gospel Singers. Czy z Pana perspektywy jako dyrygenta to jest trudne, żeby przełożyć to, co się ma tutaj w środku, no właśnie, żeby to wyszło po prostu z tych gardeł?
3: Ależ wręcz przeciwnie, bo gospel to jest taka muzyka, która musi być autentyczna. Jeżeli wierzymy w to, co śpiewamy, to wtedy jesteśmy właśnie autentyczni i ludzie nam wierzą. Jeżeli nie wierzymy, to po prostu odtwarzamy to i to słychać też. Dlatego myślę, że to jest właśnie ciekawe, że nasza energia, nasza też forma wyrażania emocji jest zupełnie inna niż na przykład Afroamerykanów, bo nie da się ukryć, że muzyka gospel bezpośrednio pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i bezpośrednio wiąże się z, jakby wywodzi się od muzyki czarnych niewolników. To nie jest chlubna historia, no ale taka jest, no i tego nie da się ukryć. Natomiast jakby my tutaj staramy się właśnie być autentyczni i myślę, że całkiem dobrze nam ta autentyczność wychodzi, bo już też wielokrotnie słyszymy, że widać, że właśnie jesteśmy w tym tacy wiarygodni, w tym co robimy. To jest taki dla nas największy komplement.
1: Jak duża jest Wasza grupa, ten zespół?
4: Zespół liczy około 20 osób. To się oczywiście tam w nieznaczny sposób zmienia, raz troszkę mniej, raz troszkę więcej, ale generalnie chór liczy około 20 osób, z czego taki skład koncertowy to jest zazwyczaj właśnie od 15 do 20 maksymalnie.
1: I czy taka grupa wystarcza, żeby właśnie to wszystko jakoś tak brzmiało, jak powinno?
3: Zdecydowanie wystarczy. Oczywiście mogą być chóry większe, bo zdarzały nam się chóry warsztatowe, które liczyły około 300 osób, no ale to już jest troszkę przesada, to już i logistycznie jest to ciężkie do opanowania i tak naprawdę później ten aparat wykonawczy też już nie jest taki sprawny i zwarty, tak? A liczba osób właśnie około 15-20 to jest taka optymalna liczba, myślę, nad którą łatwo zapanować, a też i łatwiej przewieźć, nie ukrywam, i nagłośnić i zrobić naprawdę fajne rzeczy.
1: Też Państwo się tak ruszacie? No bo mi się to trochę z tym kojarzy, że tam w zasadzie no to nie jest tylko śpiew, tylko no cała choreografia.
4: No powiem tak, rzeczywiście gospel kojarzy się też z tym, że właśnie przez tę autentyczność przeżywania treści, o których śpiewamy, no jakby nie ograniczamy się również ruchowo. Nasze ciało całe pracuje. Bardzo częste są oczywiście jakieś takie rytmiczne klaskanie, czy właśnie poruszanie się w rytm muzyki. Natomiast no troszkę jesteśmy wychowywani w innej kulturze i jest to coś, nad czym my też musimy pracować, bo jednak jesteśmy bardzo mocno przyzwyczajeni do tego, żeby się nie wychylać, że to nie wypada, że nie, to trzeba tak na poważnie. Tymczasem właśnie gospel to jest po prostu poryw serca i trzeba się temu oddać, oczywiście w granicach rozsądku, bo tutaj dyrygent zawsze zwraca na to uwagę, że dobrze, dobrze, emocje to jedno, ale jakość to jest podstawa, więc żeby też za bardzo, powiedzmy, ta emisja, intonacja nie uciekły gdzieś na boki przy takim właśnie frywolnym, powiedzmy, bujaniu ciałem.
1: Właśnie Państwo wspomnieliście też o tym, że to jest muzyka, która się wywodzi ze Stanów Zjednoczonych. Czy te kompozycje, które wykonujecie, są właśnie raczej w języku angielskim, czy też po polsku?
3: To bardzo różnie, bo mamy bardzo szeroki repertuar. Od takich naprawdę klasyków muzyki gospel, czyli oczywiście w języku angielskim, w takim starym stylu, powiedziałbym taki czarny gospel nawet, poprzez własne utwory, które również mamy w repertuarze, po współczesny gospel, taki może troszkę pop gospel przez utwory worshipowe. Mamy akurat taki bardzo fajny koncert, który nazywa się Rejoice, na który składają się właśnie utwory takie muzyki gospel, jak i muzyka pop, utwory muzyki pop w stylistyce gospel, utrzymane w takim właśnie stylu i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza na koncertach.
4: Ja tu może tylko dodam, że niestety albo stety tak jest, że nasza publiczność, czy w ogóle publiczność, która przychodzi na koncerty, zwłaszcza takie koncerty jak w przypadku gospel, gdzie ta treść jest istotna, no lubi wiedzieć, o czym my śpiewamy, więc mamy taką obserwację i takie doświadczenie tutaj, szczególnie właśnie w Polsce, że ta publiczność potrzebuje albo tłumaczenia tych utworów, no a my też jakby wychodząc naprzeciw tym potrzebom, staramy się tłumaczyć, czyli jakby tłumaczymy w taki autorski sposób te utwory oryginalne, amerykańskie. Chyba nawet nieźle nam to wychodzi. Oczywiście nie zawsze się to udaje i szczerze mówiąc, tak od strony muzycznej mamy takie wrażenie, że jednak najlepiej brzmi to w tym oryginalnym języku, ale z racji na to, że właśnie gospel to jest nowina, to ważne jest to, żeby ten tekst był jasny i czytelny, więc tutaj też jakby jest to taki element naszej pracy i takiej pracy, bardzo przyjemnej pracy, naszej działalności, żeby właśnie to też w taki sposób prezentować, żeby to było dostępne, przystępne dla odbiorców.
1: O tym, na czym polega fenomen muzyki gospel, opowiadała nam Magdalena i Michał Wróblewscy z zespołu Iława Gospel Singers. Tym spotkaniem chciałabym już też Wam podziękować za nasze kolejne 15 minut razem. Aga Wiśniewska, kłaniam się i zapraszam na kolejne audycje.
2: To jest tydzień.

0: Radio Iława na 92 FM. Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: Po reklamie.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o iławskich przestrzeniach artystycznych, sztucznej inteligencji i charakterystycznych projektach lat 80. Pomoże nam w tym znany lokalny artysta. Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Mam takie pytanie związane oczywiście z rzeźbą. Jest takie wrażenie, że tych prac jest coraz mniej w przestrzeni publicznej. Pamiętam takie czasy, w których ty wraz z kolegami przed każdym koncertem ważnym, wydarzeniem miejskim, miałeś swoje zaplecze, miałeś takie miejsce, w którym rzeźbiliście na żywo i to było fantastyczne. Potem te rzeźby trafiały też jakby w tę przestrzeń, one nie ginęły.
2: Takie odczucie również mam w Iławie od ostatnich iluś tam lat. Nie ma zainteresowania może, żeby wystawić taką rzeźbę, może ze względów może finansowych. Drewno nie jest takie trwałe, ale jednak turyści wielu, ja już od lat to słyszę, wędrują po całej Polsce i mówią, tam widzieliśmy rzeźby, a w Lidzbarku widzieliśmy rzeźby, a gdzieś w Bieszczadach widzieliśmy rzeźby. Rzeczywiście jako rzeźbiarz kiedyś w latach takich przemian. Robiliśmy rzeźby Koratusza, stały rzeźby moje. W amfiteatrze stał taki muzyk. No i mówię, tak w ogóle w okolicy, a stoi na Kamionce taka duża rzeźba w lesie. W Kisielicach miasto i gmina zamówili kiedyś taki witacz. Strażacy mają taką rzeźbę swoją z herbem Kisielic. Nie ukrywam, że bardzo chętnie przyjąłbym takie zlecenie, a drewno i drzewa przecież są co jakiś czas łamane przez burze. No i właśnie chciałbym, żeby turyści wiedzieli, że w naszym mieście również są rzeźbiarze. Że może malarze częściej widują, ale rzeźbiarzy może mniej widują.
1: A jak radzisz sobie z konkurencyjną techniką bazującą w sumie na sztucznej inteligencji?
2: Tak, powiem szczerze, tutaj jak wspomniałeś, sztuczna inteligencja jest niezła. Powiem szczerze, wywołałem kilka razy w telefonie jakiś pomysł. Rzeczywiście na kreskę zdjęcie się drukuje i rzeźbiarsko nie jest to złe, ale czuję się obco z tym pomysłem. Nie chcę go realizować, bo mogę tam zobaczyć na jakieś elementy, na szczegóły, ale nie chcę się realizować tego pomysłu. Czuję się, że to nie jest z mojej głowy on nie wyszedł, więc to nie jest moje i automatycznie nie chcę korzystać z AI. Naprawdę jest to niezłe ułatwienie. Nawet mój syn, który rzeźbi, też mi wysłał jakiegoś żubra i taki jakiś stylizowany z AI i tak dalej, to on może tego nie czuje, nie boli. Troszeczkę tak jakby nie umie kopiować kogoś, nie umie, a z AI bym umiał korzystać, ale nie chcę. A pomysły, które wypływają z głowy, ja jestem wychowany na rysunkach, ja mogę wziąć gazetę z warzywami i to jest moja inspiracja do rzeźbienia. Nie muszę z AI prosić, jak wygląda marchewka. Pójdę sobie do sklepu warzywnego i z marchewki skorzystam z prawdziwej. A powiem szczerze, fajne czasy, takie one są cały czas, że tak zwani w cudzysłowie mecenasi sztuki, czyli firmy potężne, tu często dają mi wolną rękę i tu się czuję bardzo fajnie, mogę się wykazać, bo na przykład, gdy pan dyrektor dzwoni i mówi, panie Marku, jedziemy z rewizytą do naszej konkurencji, czy by pan wykonał taką nasz przyjaciół z tej firmy i z tej firmy w rzeźbie i jakimś takim kluczem, który wynaleźli, znaczy to jest, nie chcę za dużo mówić, powiem szczerze, to jest dla mnie wyzwanie i w tym momencie ja uruchamiam nie, a i to go swoją głowę, zamawiali coś, też się mega podoba i powiem szczerze, że bardzo podziękuję im, ponieważ tu oni dają mi wolne pole i im bardziej ich zaskoczę, widocznie zaskakuję, skoro zamówienia spływają cały czas, czyli mimo, że mogą skorzystać z, na pewno można zadzwonić sobie, ściągnąć jakąś rzeźbę nawet z drewna, skąd tylko chcą, Marka Kałuży i to mi daje taką satysfakcję, że oprócz tego, że jest jakieś zapłacone za to, ale ja mam wolne pole i właśnie tak jak za dawnych czasów byli mecenasi, ci bogaci ludzie są mecenasami sztuki, to w Iławie i w naszej okolicy te duże zakłady, dzięki nim właśnie czuję się taki zrealizowany, bo mogę robić dla nich pomysły, które potwierdzają i oni widocznie nie chcą kupić gotowca, wolą dać w prezencie rzeźbę, którą wykona artysta nie z AI, tylko z głowy ją urodzi i chcą dać rzeźbę, a nie wazon, a nie chcą dać z mosiądzu jakiejś rzeźby, także bardzo się cieszę i dziękuję im za to również.
1: Wiesz co, chciałem cię zapytać o Dom Weterana, ale nie tyle mi chodzi o modernizację, jak upamiętnienie oczywiście iławskiego kapelmistrza, czyli pana Bogdana Olkowskiego, który jest postacią no nietuzinkową i ważną dla miasta.
2: Powiem szczerze, że znałem, to był mój przyjaciel, także Bogdan Olkowski, no i pozostali ludzie, którzy na pewno odeszli, Jan Kowalski, ja ich mam w sercu i w głowie, a jeżeli chodzi o jakieś inwestycje, to na pewno trzeba pamiętać o naszych mieszkańcach Iławy, którzy wnieśli tyle po wojnie w kulturę, że trudno by było ich nie wyeksponować. I naprawdę, może ci młodzi nie wiedzą, ale i ława miała duszę. I chciałbym, żeby właśnie ten budynek reaktywować w jakiś sposób, może być to, nie wiem, cokolwiek ta biblioteka, ale ciągle widzę, że tam jest jakaś reanimowana ta orkiestra i tak dalej, ale chciałbym, żeby Iława pozostawiała ślady po tych wielkich naszych Iławiakach i żeby nie zapominała, bo jednak my się starzejemy, odchodzimy, a inne pokolenie kiedyś, burmistrz za 20, 30, za 50 lat, żeby wiedział, jaki miał zasób, a nie tylko w opowieściach. I może to budowla może być pomnikiem też również ku czci takiego znanego dyrygenta, a to nie tylko on na miasto bardzo rzutował. Zobacz, zlot był tych ludzi i tak dalej. Tutaj wszyscy otarli się o Bogdana Olkowskiego, o Jana Kowalskiego. Także czy oni nie są wielcy? Ja obawiam się, że byli wielcy jednak, bo po śmierci teraz się to odczuwa brak. Są luki, robią się luki tych znanych Iławiaków. Póki następni zasłużą się tyle, co oni się zasłużyli, to ja nie wiem, to jeszcze może upłynąć. Także warto może upamiętniać to w sposób właśnie architektoniczny, czy ja w rzeźbie.
0: Ciekawe spotkanie.
1: Moim i waszym gościem jest Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów. Teraz jeszcze chciałbym wrócić do lat 80. To był też okres chyba takiego rozkwitu kultury i sztuki. Wtedy się wszystko to powoli zaczynało budzić też na nowo. Byliście przecież wolnymi nagle artystami. Jak ty to odczuwałeś? Bo to był taki właśnie przełom i w tym czasie czy coś się zmieniło, czy po prostu Marek Kałuża był zawsze taki sam, niezależnie od tego, jaki był ustrój, po prostu był w swoim żywiole.
2: Jeżeli chodzi o ten okres socjalistyczny, kiedy, jak się mówi, była komuna tak zwana, ja nie ukrywam, że nie bawiłem się w politykę i widziałem te resztki tej, jak już przeobrażałem się w mężczyznę. Powiem szczerze, że ten okres był bardzo piękny. W sztuce oczywiście, bo nie gospodarka i wszystko, wiadomo jak to wyglądało, ale mój teściu Jan Kowalski, ci ekipa Dolecki, ci wszyscy mieli plenery jeden za drugim. Oni nie mogli się odczepić od propozycji rzeźbiarskiej. W Iławie stały rzeźby na ulicach, w Smolnikach zakład drzewny był, dawali im kłody, dawali im pieniądze. Kultura miała się dobrze w tamtym okresie. Nawet tu rozmawiałem z moim kolegą, który przychodzi do Kuźni Talentów, pracował w domach kultury wtedy za czasów Stefana Górzyńskiego i innych dyrektorów, którzy tu byli. Ja zacząłem od pana dyrektora Kalisza. Można powiedzieć, że wtedy też obowiązywał system socjalistyczny, ale to był piękny okres. On sam właśnie taki po starodawnemu złożył mi propozycję, żebym zaczął uczyć dzieci rzeźbić. Zainteresowanie w ogóle wtedy biegano za ludźmi wszelakiej maści kultury, czyli ktoś nawet tam amatorsko, cicho rzeźbił, był niewidoczny. Pamiętam, z domu kultury tak zwana Nyska podjeżdżała, pytali się, czy brakuje mu czegoś, czy drewna. Panie, przyjedź pan na jarmark, robimy go na stadionie Święta Miast. Ja nie ukrywam, że nie miałem nic do czynienia z polityką, ale ten okres, jak my tu dyskutujemy, właśnie z tym kolegą Wieśkiem, który był instruktorem, był bogaty, pełen wydarzeń, szukano twórców, wręcz że proszono, żebyś został na jakimś tam artystą. Ja rzeźbiłem, tak zauważyłem te plenery, ostatnie plenery, takie tłuste plenery, gdzie nawet, przepraszam, no ale nawet dobrze płacono. Nawet za taki plener dwie wypłaty kiedyś dostawałem w kopercie po plenerze. No to brzmi nieźle, prawda? Gdybym teraz dostał tak zwane dwie średnie wypłaty. No i teraz to wszystko zaczęło cichnąć, ale nie wszędzie, bo Kaszubi mają się dobrze. Górale mają się dobrze. Zapraszany jestem na plenery do Kaszub, do Władysławowa i w tych okolicach, gdy moi koledzy ciągle pokazują, są z pleneru na plener jadą i tam są na nich środki przeznaczone i oni ozdabiają skwery, parki nad morzem, muzea tam są przecież jakieś i są bardzo hołubieni, mają za to płacone, bo nie ukrywajmy, tutaj muszą być jakieś środki. Ja nieraz tak żałuję, że nieraz, żeby środki nieraz nie były zmarnowane na jakichś ludzi wirtualnych, tylko załóżmy my rzeczywiści, którzy tu stoimy na straży naszego miasta, kochamy nasze miasto i tak dalej, byśmy chcieli tę przestrzeń właśnie ozdabiać, ale tamte czasy, jeszcze raz powtórzę, Jan Kowalski, cała ekipa, tu Wiesław Witkowski, który przychodzi, chwalą niesamowicie. To oni właśnie już pracowali etatowo w kulturze. Ja wtedy tak jakby raczkowałem, ja mówię, ta propozycja w Domu Kultury. Do dziś w Domu Kultury tym samym pracuję, gdzie no jestem doceniany, jest fajnie, ale mówię, i tutaj nie narzekam, ale chodzi o to, że chciałbym, żeby może nasi autoktoni, czyli ci malarze, rzeźbiarze, mają po 60, 70, żeby dostawali takie propozycje, bo naprawdę ludzie oczekują czegoś oryginalnego, czegoś, co jest związane z regionem. Jak przyjeżdżają na wakacje, oni pamiątki chińskie i chińsko-podobne mają wszędzie. W Egipcie, w Turcji, w Iławie mogą być podobne parasolki, długopisy, wszelakie pendrive'y i różne. To jest jakaś pamiątka, ale nie do końca się z tym zgodzę. Ja bym wolał, żeby takie właśnie regionalizm ciągle popierać, wspierać i na pewno obronimy się, nawet nas będą spostrzegać, bo ta nasza kraina, w której się znajdujemy, czyli te Powiśle, Dolne Powiśle, trochę kuleje według mnie względem innych krain geograficznych w Polsce. Kurpie, a znam się na tym, bo byłem na plenerach różnych, Kurpie, Kaszubi, Górale, no nie wiem jak na Śląsku, czy tam dobrze, ale ze Śląska, jak tutaj są rozmowy, nieraz przyjeżdżają goście do Kuźni Talentów, zauważyłem, że mówią, kurczę, ale słabo, że nie wiem, ty tam to byś zarobił pieniędzy, tutaj jakoś tak nie tak, ale może właśnie powinniśmy bardziej się nie wstydzić naszego regionalizmu. My nie jesteśmy jakąś dużą aglomeracją. Tutaj mamy w pobliżu wsie, poniekąd ze wsi ludzie tu mieszkają w Iławie. Ja jestem takim mieszczanem przeszywanym, czyli też mieszkałem w pobliżu Iławy, przeprowadziłem się do Iławy. Czuję się Iławiakiem na tą chwilę, ale bardzo, bardzo kocham tam te okolice Iławy, wsie i tak dalej. Także mam takie małe marzenie, może nie komuno wróć, ale żeby ta kultura i dbanie, władze, naprawdę na własnej skórze to odczułem, to jeszcze Jan Kowalski i ta ekipa, ale ja odczułem, zapraszani ludzie, płacone, bardzo chętnie byli za kulturą. Wtedy tak się szerzyła kultura ludowa, słowo wynikająca, że ludzie amatorzy mogli się zajmować tą sztuką i byli bardzo doceniani. Wiadomo, że ludzie, gdy skończą Akademię Sztuk Pięknych, z góry, nie bez pozoru jest skazany, że od razu jest artystą. No, to nie różnie bywa. Być artystą może być każdy, który się zajmuje wszelaką sztuką i wcale nie musi mieć papierku jakiegoś tam po akademii, tylko musi autentycznie zajmować się tym, oddawać całą duszę, serce i będzie mógł nawet ubezpieczony być.
1: Jeśli chodzi o Powiśle, budzi się dyskusja na temat tego, jak powinna się odradzać ta, powiedzmy, historia tej kultury. Natomiast wspomniałeś tam dwa ważne nazwiska. Jurek Kalisz, oczywiście dyrektor Centrum Kultury wieloletni, wtedy Miejskiego Domu Kultury, jak słusznie tutaj zauważamy, i też Stefan Górzyński, z kolei dyrektor Gminnego Domu Kultury. Dwie niesamowite postacie.
2: Tak, oczywiście. Właśnie chciałbym, żeby właśnie bardziej ci nasi dyrektorzy, nie narzekając na tych dyrektorów, co byli, ale chciałbym, żeby jednak ta staroświeckość, mówię, ta regionalizm, sztuka przez duże S, tutaj też są amatorzy, sztuka ludowa kwitnie, ludzie po akademiach i tak dalej, ale zadbanie o nich, oni tego oczekują, nie wszyscy są tacy social mediowi. Tu nawet miałem taki elektroniczny, taki portal, gdzie artyści mogą się tam zaklepać, no ale co, trzeba mieć maila. To jak ja namawiałem moich kolegów, mówię, gdzie maila, ja tam nie chcę być, ale szkoda, bo właśnie nie wszyscy są tak otwarci, że nie umieją się posługiwać social mediami i tak dalej, to jeszcze są na etapie telefonów i ledwo SMS-a napiszą, ale to jeszcze żyją tacy ludzie i mówię, że dyrektorzy ci wspomniani, pan Kalisz, bardzo miło wspominam, to są tak zwane te czasy socjalistyczne, ale naprawdę zaznałem takiej wielkiej sympatii, zaproszenia, dbania, fajne czasy. Właśnie a propos Stefana świętej pamięci Górzyńskiego, też bardzo miło wspominam, to był taki człowiek dusza, sam był artystą, muzykiem, nawet na moim weselu grał do kotleta, także z całą ekipą i właśnie z panem tutaj dyrektorem do liceum Kożuchowskim grali, także się cieszę. Stefan, jak w domu w GOK-u, w Gminnym Ośrodku Kultury pracował, to on, mówię, takie samo miał podejście, takie starodawne, że przyjeżdżał, zlecał jakąś pracę, nieraz nawet powiem taką śmieszną, bo ja o tych pieniądzach tak często mówię, dobrze, no jakąś wynagrodzenie, to ja skromnie chciałem za to tyle i tyle, a Stefan mówi, absolutnie, dwa razy więcej. Boże, to jest niedoczekanie, coś pięknego, ale to tak o pieniądzach, ale chodzi o to, że te gesty, że wiedział, że te pieniądze się przydadzą. Na pewno sobie kupi więcej desek, kupi sobie duta, co mi pozwoliło się szybciej rozwijać. Bardzo wspaniali ludzie. Może się zmieniają czasy, a ja zostaję coraz bardziej starszy i takie sentymentalny się robię, ale brakuje mi tych czasów.
1: Na pewno do tych historii związanych z kulturą w Iławie będziemy jeszcze wracać, a dziś to wszystko. Moim i waszym gościem był Marek Kałuża, iławski rzeźbiarz, twórca Kuźni Talentów, no i oczywiście można go spotkać również w piwnicy przedszkola numer 5 w Iławie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
0: Historia, którą warto poznać.
1: Dziś zajrzymy do salki muzealnej w Iławie, by poznać siedzibę pierwszego powojennego burmistrza tego miasta. Przyjrzymy się znanym posągom, które znajdują się na ulicy Niepodległości. Radiową wycieczkę rozpoczynamy od historii jednego z najbardziej znanych mieszkańców przedwojennej jeszcze niemieckiej Iławy. Jest rok 1910. Mówi Dominik Lisowski, regionalny przewodnik po Mazurach.
3: Do Iławy przybywa jedna z ważniejszych postaci w historii tego miasta, czyli Karol Fryderyk Gize. To jeden z najlepszych burmistrzów, jakiego Iława miała. Był prawie 30 lat burmistrzem do lat 30. wieku XX. Przybywa tutaj jako ten młody, energiczny człowiek, ma lat 31. Ja wiem, że dla niektórych 30 to już, o Jezu, co za stary człowiek. 30 lat to dużo, ale uwierzcie mi, jak się ma 30 lat, to wcale się tego aż tak nie odczuwa. Przybywa tutaj dlatego, że zostaje wybrany burmistrzem, nadany w sumie, bo troszeczkę inaczej to w dawnym państwie pruskim funkcjonowało. Przybywa i zastaje miasto w takim dosyć opłakanym stanie, które nie ma ratusza, nie ma gdzie pracować, tak? Wyobraźcie sobie, przychodzicie do szkoły, a szkoły jeszcze nie zbudowali, nie? No, trudno się uczyć w takiej szkole. I w takim urzędzie, którego nie ma, też trudno pracować. Wszystkie spotkania burmistrza, rajców miejskich odbywały się wcześniej w wynajętych do tego celu mieszkaniach, w różnych tawernach, nawet knajpach, można powiedzieć, co wywołało dosyć duży skandal, no bo na końcu XIX wieku gazeta jedna z Iławska pisze, że oto spotkania Rady Miejskiej wspomagane różnymi trunkami przekształcają się w pewnego rodzaju wręcz i burdy. Przybywa tutaj, buduje ratusz. Ratusz powstaje w ciągu 2 lat, 300 tysięcy ówczesnych marek, dosyć duża kwota. Bierze kredyt w banku państwowym, nisko oprocentowany, i stawia ten budynek. Dlaczego musiał go postawić? No przez poprzednie 200 lat Iława ratusza nie miała. Na początku XVIII wieku ogromny pożar przede wszystkim trawi tą miejską tkankę Iławy i dawny rynek miejski, na którym znajdował się ratusz, wokół którego znajdowały się kamienice, na początku wieku XVIII płonie, zostaje zniszczony. Ratusz na początku pełni kilka funkcji. Pełni oczywiście funkcję urzędniczą. Jest miejscem publicznym, tam gdzie można załatwiać różnego rodzaju urzędowe sprawy, ale pełni też funkcje komercyjne. W skrzydłach po prawej, po lewej stronie znajdują się sklepy. Znajduje się również tutaj restauracja w podziemiach, tak zwana Rathaus Keller, czyli piwnica rajców miejskich, i znajduje się również tutaj samo mieszkanie burmistrza. Ten ratusz pełni funkcje urzędowe tak naprawdę do końca II wojny światowej. W czasie II wojny światowej Iława zostaje zdobyta przez Sowietów. Rosjanie wkraczają do miasta w styczniu 1945 roku, zdobywają je, no i palą i niszczą całą tą zabudowę. Na podstawie zdjęć dawnych, jak Iława wyglądała, to wszystko, co widzimy tutaj po prawej naszej stronie, stojąc przed ratuszem, to są nowe już budynki zbudowane na miejscu starych, które tutaj stały. Rosjanie również niszczą częściowo ratusz, ponieważ burzą jego wieże i zupełnie nadają nowy kształt całemu miastu. Przejdziemy sobie dzisiaj przez kilka miejsc i zobaczymy, co z tych dawnych czasów zostało zachowane. Opowiemy sobie troszeczkę o samej architekturze, też o różnych dawnych inspiracjach, które sięgają nawet wręcz czasów antycznych, i zobaczymy sobie, jak to dziedzictwo europejskie w dzisiejszym naszym krajobrazie się kształtuje. Przejdziemy sobie teraz ulicą Niepodległości, dawną ulicą Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską. To była ulica, jedna z tych najpiękniejszych ulic w Iławie na początku wieku XX, na przełomie XIX-XX wieku, pełna przepięknych kamienic w stylu secesyjnym, w stylu takim neo-stylach, neobaroku, neogotyku. I poszukamy sobie za chwileczkę tych śladów przeszłości.
1: Spod ratusza miejskiego wędrujemy na koniec ulicy Niepodległości.
3: Mamy tutaj cztery figury, cztery rzeźby. Te figury zostały tutaj ustawione w latach 60. wieku XX, a dokładniej z ogrodów pałacowych jednego z takich piękniejszych pałaców, który znajdował się na naszym terenie o nazwie Finkenstein. To był pałac w miejscowości, dzisiaj ta miejscowość nazywa się Kamieniec Suski. Sam pałac, podobnie jak i ława, został zniszczony w czasie II wojny światowej, został po prostu zrabowany i spalony. To jest pałac, który został zbudowany w stylu barokowym, który służył jednemu z dowódców służących królowi pruskiemu. Nazywał się Finkenstein zresztą, więc na swój później cześć, na swoje nazwisko dostał od króla pruskiego ziemię w zamian za zasługi w różnego rodzaju wojnach i tamten pałac powstaje. Do budowy tego pałacu sprowadził architektów z Francji, tak zwanych hugenotów. To byli protestanci francuscy, którzy zostali wypędzeni z Francji. Jean Baudin, jeden z architektów, który te francuskie wzory właśnie tam przenosi. I w ogrodach tego pałacu, również też i na fasadzie tego pałacu, czyli na górze tego budynku, znajdowały się te właśnie rzeźby. Te rzeźby przedstawiają postaci mityczne z mitologii greckiej. Mamy pewne elementy tej kultury materialnej. Te rzeźby nie są greckie, one powstały w XVII wieku, na przełomie XVII-XVIII wieku, jak powstawał ten pałac. Natomiast gdybyśmy nie mieli tabliczki, która nas informuje o tym, co to są za postaci, lecąc od strony lewej, mamy tutaj Junonę, czyli Herę, czyli żonę głównego boga z bóstw, z panteonu bóstw greckich, czy grecko-rzymskich. Obok niego mamy Zeusa, czyli Jowisza, inaczej w mitologii rzymskiej. Mamy dodatkowo dwie postaci mitologiczne, mamy tak zwaną Meduzę, czyli Gorgonę. I mamy również tak zwanego Heraklesa, czy Herkulesa.
1: A posągi z pałacu możecie zobaczyć na archiwalnych zdjęciach, które znajdują się na stronie miejskiego samorządu.
0: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie Dominik Lisowski opowiada o dawnej architekturze i historii miasta. Teraz przewodnik po Mazurach zabierze nas do salki muzealnej w Iławie.
3: Ze mną jest właściciel tego miejsca, gospodarz, pan Waldek Wysocki. On za chwileczkę nam też parę słów poopowiada. Często takie miejsca mają dosyć niepozorny wygląd. Taka zwykła kamienica, niczym się nie wyróżnia, a jednak coś tutaj się dzieje, jesteśmy tutaj, coś fajnego robimy.
4: Witam Was serdecznie, nazywam się Waldemar Wysocki. No i jeżeli mamy dzisiaj taki temat, no to dołożę jeszcze może dwa szybkie tematy. Miejsce takie właśnie jak tutaj i w ogóle w muzeach od 2019 roku też tworzy sposób na terapię. I to się nazywa muzeoterapia. Od 2019 roku po lewej stronie macie takie zaświadczenia o przebytych konferencjach moich. Jest to w Kielcach i w 2019 roku był pierwszy muzeoterapeuta Steven Legari w Polsce i to mamy taką nowość. Jeszcze wtedy o tym nie było wiadomo. I faktycznie to działa. Naukowo jest stwierdzone, że to działa. Poczucie cofania się w czasie, w przestrzeni muzealnej i jest to naprawdę wsparciem w leczeniu. Drugą rzecz, co chciałem powiedzieć, to pierwsze muzea, które były w ogóle w historii, były prywatne. No i cieszę się, że udało mi się stworzyć tutaj takie miejsce. Przychodzą ludzie tutaj, dodatkowo jeszcze dyskutują i przechodzą najprawdopodobniej na 100% przechodzą muzeoterapię. Udało mi się to stworzyć. W tym miejscu mamy odwzorowane miejsce burmistrza Maksymiliana Grabowskiego. Pierwszy burmistrz po 1945 roku odgruzowywał Iławę. Spróbowałem odwzorować to miejsce, ale też nawiązałem do starych zdjęć, jak wyglądało stare miasto kiedyś. Jak wyglądała Iława przed II wojną światową. Była przepiękna. Mnóstwo pociągów tutaj przyjeżdżało z Berlina. Zwiedzali tutaj tą Iławę mieszkańcy Niemiec. No i fajnie spędzali czas.
3: Tak, na terenie tutaj województwa i tej dawnej prowincji Prusy Wschodniej jest zachowany pamiętnik Hansa von Lendorfa. To był potomek jednego z takich arystokratycznych rodów, które tutaj żyły od czasów tak naprawdę późnego średniowiecza, Lendorfów, który jako jeden z niewielu autochtonów Niemców, którzy tutaj mieszkali, postanowił na krótko po II wojnie światowej zostać tutaj. On był lekarzem. On był lekarzem i stwierdził, że jego misja leczenia ludzi, niesienia pomocy przekracza te granice narodowościowe i czy będzie leczył tych, którzy tu zostali Niemców, czy tych, którzy tutaj przybędą Polaków. On jako taki humanista czuł się zobowiązany. No i rzeczywiście w W tym pamiętniku opisuje kilka swoich wizyt w Iławie. Jedną z tych wizyt kwituje w ten sposób, że jedyne, po czym można było poznać, że Iława to zarys jeziora, jeziorak, tak? Ponieważ poza tym było to absolutne morze ruin, morze gruzów i rzeczywiście zupełnie inaczej to miasto wygląda dzisiaj.
1: Waldemar Wysocki opowiada o dawnym znaczeniu kamienicy, w której zorganizował salkę muzealną.
4: W pewnym momencie na tyłach zdjęcia zobaczyłem taką reklamę i jakieś 7 lat temu, a tutaj od 45 roku odgruzowywaliśmy to Iławę i nikt nie wiedział, że to jest budynek zabytkowy. A jest. I to było atelier Edwarda Altmana. Znaleźliśmy poprzez to, że łączymy ludzi i społeczeństwo tutaj nasze iławskie. Między innymi mamy tutaj Manfreda, który przyjechał za swoim dziadkiem, który budował tutaj domy i mieszkał tutaj. Wrócił z Niemiec tutaj i dzięki niemu też i wspólnie razem poszukujemy jakby różne informacje o tych miejscach i o tym budynku znaleźliśmy, że on jest z końca XIX wieku, czyli tak naprawdę zabytek. Mało jest dzisiaj oryginalnych atelier, żeby zobaczyć w ogóle w Polsce, a tu jakby mamy wyobrażenie, jak to wszystko wyglądało. No, mnóstwo osób przewinęło się przez ten budynek, łącznie z nazistą, który miał tutaj swój zakład, taki sklep mechaniczny, plus stację benzynowej i nauko jazdy. Budynkiem prawdopodobnie właścicielem też, znaczy na 100% właścicielem budynku był pewien Żyd, który został spłacony w latach 60. przez państwo polskie, to też jest ewenement, 2900 dolarów. Co ciekawe, on w 1938 roku jeszcze mieszkał tutaj, co się rzadko zdarza, bo z reguły już albo gdzieś tam wywozili, albo sami oni wcześniej uciekli. I co ciekawe, w 1943 roku on wyemigrował, ale nie już z Iławy, tylko z Berlina. To też jest ciekawe. A skąd to wiemy? Wiemy to, bo też żeśmy poszperali, znaleźliśmy jego wzmiankę w gazecie w Nowym Jorku, jak opisuje, jak wyjechał z Deutsch Eilau i jak funkcjonował nawet już po wojnie w Stanach Zjednoczonych. Także losy ludzkie są niesamowite. I tu też nadmienię o tym, że muzeum to też jest takie miejsce, gdzie się buduje tożsamość historyczną. A tożsamość historyczna jest bardzo ważna, bo przede wszystkim wiemy, skąd jesteśmy, tworzymy dane społeczeństwo, potrafimy wyjechać, nie wiem, za granicę, tworzyć różne firmy, a potem i tak wracamy do tego miejsca, gdzie żeśmy się urodzili, bo mamy w sobie tą tożsamość historyczną. No i my taką mamy chyba, nie? Dlatego opowiadamy o tym wszystkim. No i też te wszystkie osoby, które tu przychodzą, wypowiadają się na ten temat, bo są związani z tym terenem. A po 45 roku trzeba pamiętać, że po raz pierwszy te tereny są polskie, bo wcześniej były niemieckie. Ale już tworzymy my tutaj tą tożsamość historyczną. Żeby już nie przedłużać dalej, także tak jak mówiłem, tu mamy odwzorowane miejsce Maksymiliana Grabowskiego, czyli jego biuro. W sali obok mamy już typową taką wystawę i takie pomieszczenie muzealne z gablotami. Tu mamy mnóstwo jeszcze przedmiotów takich z czasów PRL-u, tak jak w tamtej gablocie, ale z takich ciekawostek starszych to jeszcze mamy tutaj na przykład zegar z Deutsch Eilau, może ktoś sobie tutaj potem podejrzeć, zobaczyć, jest imię i nazwisko zegarmistrza, który wyprodukował ten zegar. Tam jest drugi zegar, ale to już jest sama obudowa. Można kupić też książki. Jest taka książeczka Rocznik Historyczny. Raz w roku robimy w Skansenie spotkania historyczne, teraz będzie dwudniowa. I co roku spisujemy to w książkach, to co się ciekawego zdarzyło na naszych terenach. No, jakby ktoś był chętny, to polecam. Na końcu w rogu mamy radio z 1939 roku, to też jest ciekawe, bo tylko było rok czasu produkowane, czyli 1939 rok, potem wiadomo, początek II wojny światowej. A z najnowszych ciekawostek to mamy tutaj taką tablicę, jest z przodu, którą udało nam się zdobyć gdzieś z okolic Siemian i prawdopodobnie tam są nazwiska mężczyzn, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, Niemców, z nazwiskami polskimi też, no bo jednak byli zgermanizowani też. Ciekawe, bo ta tablica jest z 4 września 1939 roku. Dlatego tak wnioskujemy, że to mogło być związane z jakimiś Niemcami, którzy zginęli przy pierwszych walkach II wojny światowej.
1: Mówił Waldemar Wysocki, właściciel salki muzealnej w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
0: Historia, którą warto poznać.
1: W tym programie powiemy o pierwszych miejskich willach oraz wyjątkowych terenach przy ulicy Sienkiewicza i plaży miejskiej w Iławie. Zaczynamy od zagadkowych kamieni znajdujących się na terenie liceum. Mówi Michał Młotek, jeden z organizatorów edukacyjnej wyprawy z mieszkańcami.
5: Szanowni Państwo, bo wiele osób do tej szkoły chodziło, ale nie każdy zwracał uwagę na taką szczególną pamiątkę z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości i wytyczania w okolicach Iławy granicy niemiecko-polskiej czy polsko-niemieckiej. Proszę się teraz odwrócić, spojrzeć na tę drugą część dziedzińca. Mamy tam takie dwa charakterystyczne kamienie. Duże granitowe kamienie. Otóż po zakończeniu I wojny światowej, odzyskaniu niepodległości przez Polskę, podpisaniu traktatu werselskiego, długość granicy między Polską a Niemcami wynosiła łącznie 1912 km. Przy czym ta nasza długość odcinka wschodniopruskiego wynosiła 607 km. No to był długi odcinek, bardzo długi odcinek, który należało wyznaczyć w terenie. I do wyznaczania granicy używano znaków granicznych w postaci bloków granitu o różnych rozmiarach. Sekcje, czyli cały jeden odcinek granicy, oznaczały tak zwane kamienie wersalskie. Były to sporych rozmiarów kamienie, które można było rozpoznać po tym, że znajdował się na nich wyryty napis Wersali 26 czerwca 1919 roku. I według mnie ten kamień większy to jest właśnie kamień sekcyjny, graniczny kamień sekcyjny, kamień, który pierwotnie miał ten napis, teraz już tego napisu nie ma. On został tutaj pierwotnie wykorzystany w rocznicę 40-lecia liceum ogólnokształcącego. Natomiast były też mniejsze kamienie pomiędzy kamieniami sekcyjnymi. Były to kamienie też granitowe i my widzimy drugi taki kamień, który znajduje się tam nieco dalej. One miały oznaczenie literowe, gdzie litera P symbolizowała oczywiście Polskę i litera D symbolizowała Niemcy, czyli Deutschland. Na tym kamieniu znajdował się też wywiercony otwór, z którego rozchodziły się dwie linie wskazujące kierunek do kolejnego kamienia. Zwyczaj był taki, że kamienie stawiano na granicy w ten sposób, żeby kolejny kamień był widzialny. Oczywiście oznaczano granicę nie tylko w ten sposób, ale także rowami granicznymi. Tam, gdzie były to warunki terenowe wyznaczały granice, wtedy ani nie kopano rowów, ani nie stawiano kamieni. Do naszych czasów kamieni przetrwało niewiele. Niemcy, którzy sprzeciwiali się warunkom traktatu wersalskiego po wybuchu II wojny światowej z całej granicy polsko-niemieckiej, tam gdzie mogli, kamienie usunęli, szczególnie te kamienie sekcyjne, czyli kamienie wersalskie, te większych rozmiarów. Natomiast tam, gdzie nie udało im się dotrzeć, te kamienie w terenie pozostały.
1: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
6: Proszę Państwa, taka jeszcze jedna ciekawostka bardzo istotna. Istnieje takie przypuszczenie graniczące z pewnością, że wśród komisji, która te kamienie rozstawiała, bo nie dopuszczono tam ani Niemców, ani Polaków, żeby nie było żadnej stronniczości, byli przedstawiciele koalicji aliantów i tutaj w okolicach Iławy jest takie, no tak na 99%, że wśród oficerów rozstawiających te kamienie był członek misji z Francji, wówczas bardzo młody podporucznik de Gaulle. Późniejszy prezydent Francji, tak, podporucznik de Gaulle, który tutaj był i gdzieś tam w wspomnieniach nawet to mamy, że on pamięta, że rozstawiał kamienie w okolicy takiej małej miejscowości Deutsch Eilau. Dlaczego Iława pozostała w granicach państwa niemieckiego, to wiemy doskonale. 20 lipca przegrana Polaków bardzo, bardzo wyraźna, bo 11 lipca 95% mieszkańców Iławy zagłosowało za Niemcami, tylko 5 za Polską.
5: Państwo wiecie, że Iława była miastem granicznym, szczególnie dużą rolę odgrywało jako graniczne miasto kolejowe. I tej granicy z Polską było tutaj naprawdę, ten odcinek był naprawdę długi, więc i tych kamieni musiało być całkiem sporo. I tak jak wspomniałem, Niemcy te, które mogli po wybuchu II wojny światowej niszczyli, natomiast sporo tych kamieni jeszcze, powiedzmy, na terenach podmokłych pozostało. I w latach 70. uczniowie i nauczyciele liceum, między innymi nauczyciel języka angielskiego, nazywał się Tadeusz Kuart, podczas pieszych wędrówek terenowych, które organizował i w których brali udział uczniowie, namierzyli grupę kamieni na południe od Iławy i postanowili je uratować. I tak one trafiły tutaj na dziedziniec szkoły. Czyli te dwa kamienie, które tutaj Państwo widzicie, to są prawdziwe, oryginalne kamienie z granicy polsko-niemieckiej. Te historie opowiedział mi Józef Korzeniowski, który często też w naszych spacerach uczestniczy. Był świadkiem tego, jak te kamienie tutaj trafiły. Do dzisiaj sporo jeszcze tych kamieni znajduje się w trudnym terenie. Ja kilka takich kamieni mam cały czas zlokalizowanych w okolicach Radomna, między Katarzynkami a Radomnem, cały czas na terenach podmokłych można te kamienie namierzyć. A jak Państwo podróżujecie do Radomna, to pomiędzy Katarzynkami a Radomnem jest taka tablica sygnalizująca, że przejeżdżamy do powiatu nowomiejskiego. I granica pomiędzy powiatem Iławskim a Nowomiejskim przebiega dokładnie po dawnej granicy polsko-niemieckiej czy niemiecko-polskiej. I tam przebieg granicy symbolizuje rów graniczny, który doskonale do dnia dzisiejszego jeszcze widać.
1: Teraz z dziedzińca liceum ruszamy w stronę niewielkiego półwyspu i znanej ulicy plażowej w Iławie. Kolejny przystanek wycieczki wyznaczono naprzeciwko ogrodu zabytkowej kamienicy. O dawnym rozwoju wyjątkowej architektury budowlanej opowiada Michał Młotek.
5: Historia, którą ja bardzo lubię, to zdjęcie, które zostało wykonane w 1910 roku z dachu którejś z kamienic przy dzisiejszej ulicy Niepodległości albo z zabudowań Starego Miasta. Widzimy półwysep, na którym my w tej chwili jesteśmy, który jest całkowicie niezabudowany.

0: wiemy, dlatego że już jest plaża miejska razem z restauracją, z przebieralniami, czyli obiekt, który przekształcił się w późniejszy kormoran, i widzimy, że już jest całkiem nieźle ten obszar zabudowany. Co widzimy? Dwie główne ulice. Ta ulica, przy której teraz się znajdujemy, czyli jest to ulica plażowa, tak? I ulica, z którą ona się krzyżuje, czyli ulica Mazurska. Widzimy bardzo szeroką ulicę dochodzącą symetrycznie do centralnej części restauracji, która w tym miejscu się znajdowała. No i widzimy pojedyncze jeszcze zabudowania, może ich jest tutaj 10, może troszeczkę więcej, ale sporo tej przestrzeni jest jeszcze wolnej. Natomiast ja na potrzeby naszego dzisiejszego spaceru zabrałem ze sobą plan. Plan z wytyczonymi działkami. Dlaczego on jest tak ważny? Ponieważ z tego planu dowiadujemy się, jak w czasie, kiedy wytyczano tutaj działki, pojawiały się pierwsze zabudowania. Mało tego, mamy tutaj swoją drogą jeszcze ten ciek wodny taki, który został oznaczony przez tego kartografa, który tę mapę sporządzał. Pewnie jeden z kilku, który gdzieś tutaj płynął, sobie spokojnie się znajdował. Natomiast to, co jest najistotniejsze na tym planie, mamy nazwy tych ulic, a na żadnym innym planie te nazwy się nie zachowały, nie pojawiły się. Także tylko z tego planu wiemy, jak przed wojną nazywały się te ulice. Mamy tutaj dwóch patronów. Patronem dzisiejszej ulicy Mazurskiej, to akurat wiedzieliśmy, był Otto von Bismarck. Ale patronem ulicy Plażowej, czego nie wiedzieliśmy i co znajduje się tylko na tym planie, jest Helmut Karl Bernhard von Moltke. Czyli mamy dwie bardzo ważne postacie dla niemieckiej historii. Co ciekawe, ci patroni zostali z tego planu wymazani. Bardzo ciężko jest się doczytać, bo ktoś po prostu te nazwy wymazał. Czy to się stało jeszcze do 45 roku, czy najpewniej po 45 roku, tak czy inaczej, ktoś po prostu te dwie postacie wygumkował. Ta nowa dzielnica, która powstała, to co już mówiłem wcześniej, tutaj byle kto nie mieszkał. Trzeba było być albo oficerem, albo po prostu bogatym mieszczanem, który dysponował środkami na to, żeby albo tu wybudować obiekt, albo zamieszkać w którymś z nich. I tak przy okazji Mazurskiej 2, która jest za naszymi plecami. Wiemy z naszych amatorskich badań, że z pewnością mieszkali tutaj oficerowie, ale też wiemy, że w tym obiekcie na pewno znajdowała się restauracja. No bo jeśli byli tutaj bogaci mieszczanie, byli oficerowie, no to też trzeba było im zapewnić rozrywki. Także nie tylko tutaj mieszkano, nie tylko te obiekty pełniły funkcje mieszkalne, ale też pojawiały się tutaj usługi, choć nie dla wszystkich. No bo jeśli mieszkał tutaj pruski minister wojny, późniejszy dowódca garnizonu, no to wiadomo. Ale to Państwo wiecie z innych naszych historii, z innych naszych opowieści, że wojsko dało Iławie przepotężny impuls rozwojowy. Mieliśmy 10 tysięcy mieszkańców w pewnym momencie, a praktycznie 3 tysiące żołnierzy. Także to był klient i to był klient, który miał pieniądze. Dzięki wojsku Iława się rozwijała i między innymi dzięki temu impulsowi powstało też to osiedle.
1: Mówi Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: Natomiast, moi drodzy, z samym kormoranem może nie wszyscy mieszkańcy Iławy, Darek jest za młody, Mirek też, chyba nikogo tutaj nie ma w takim wieku, ale kormoran słynął z tego, że tu były dziewczyny, trudne będzie to dla was słowo, niezrozumiałe, organizowane dancingi. Tak? Byliście? Była pani w dancingu w kormoranie? Tak. Państwa, i rzeczywiście tutaj lata 70., 80. grała tutaj słynny zespół, który, kochani, oni grali praktycznie codziennie w sezonie, prócz środy. I z tego, co wiem, oni po ostatnim koncercie, mieli taki dobry zarobek z tych koncertu tutaj, że oni pojechali sobie odpocząć. Ale kochani, to była taka niesamowita historia, że mówi: Darek, mieliśmy tyle kasy, że żeby dać zarobić łaskim taksówkarzom, to daliśmy aż 5 taksówkami. Wysłaj zaraz, a wam było 4. No bo zawsze ten piąty, żeby mu dać zarobić, pojechał w nim mój kapelusz. Pan potwierdza. Jeździ? Słucham? Taksówkarz Iławski, proszę bardzo, brawo do pana taksówkarza. I jeszcze sprzęt jechał. Tak jest, no. I kochani, jeszcze jedna opowieść, tym razem jest to prawdziwa.

0: w jakimś procencie, tak? Państwa, gdy w roku 1984 był nagrywany na Wielkiej Żuławie film Gniazdo, to znakomita większość ludzi, którzy brali udział w tworzeniu tego obrazu, mieszkała w Sopocie. Nie w Sopocie, widzisz, Paczkowski. Mieszkała w Kormoranie, Paczkowski, ogarnij się, no. Mieszkała w Kormoranie, to nie było specjalnie. Mieszkała w Kormoranie, tak? I mamy takie dwie opowieści. Jedna pewnie przebija drugą, tak? W czasie kręcenia tego filmu grający rolę Mieszka pierwszego Wojciech Przoniak obchodzi urodziny, tak? I poniosła go tak łańska fantazja, że na swoim koniu miał książęcego białego konia. Nie wiem, co było możliwe. Kto zna Kormoran, to mi podpowie. Na salę, gdzie była trwała impreza z okazji jego urodzin, wjechał tym koniem. Nie wiemy, czy to prawda, czy nie, ale, kochani, albo wprowadził, tak? Ale jest jeszcze inna opowieść i ta mi się wydaje bardziej wiarygodna. Mianowicie, zdjęcia były kręcone w czasie zimy. Była to ostra zima, no i tutaj ekipa w różny sposób się ratowała, żeby nie było im na planie zimno i również po zakończeniu zdjęć. Czyli te wieczory spędzali pewno w jakiś taki bardzo wesoły sposób. I kochani, i mam taką informację, że panie kelnerki, które tutaj obsługiwały gości, zastanawiały się nad jedną kwestią. Czego wówczas było więcej? Wody w jezioraku czy wody w kormoranie? I raczej ze wskazaniem na to drugie. Było tutaj radośnie, było fajnie, tak? No wielka szkoda, że po zakończeniu zdjęć los spotkał ten gród taki, a nie inny.
1: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski.
3: Eksperci radzą. Nie możesz tego przegapić.
1: Dziś powiemy Wam o nietypowych zajęciach, ciekawej przygodzie i umiejętnościach, które można trenować na wodach po Jeziorze Iławskiego. Na trasie szkoleniowej wyprawy znajdzie się miejska część Jeziora Jeziorak oraz Zatoka Widłąg. Naszym przewodnikiem i ekspertem będzie Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie. Zaczynamy od rzeczy, wydawałoby się, oczywistych. Jak wygląda szlak wodny na Jeziorze Jeziorak? Jak taką trasę wyjaśnić?
4: Bierzmy pod uwagę, że jezioro to jest jezioro, ale jeżeli z naszego punktu patrzymy, to jest droga. Droga wodna, a jak wiadomo, przenosząc to, co jest na drodze naszej lądowej, czyli mamy przepisy ruchu, prawo drogi, określone światła, określone znaki, mamy to wszystko tak samo na tej drodze wodnej. Czyli żeglując, nam to jest niezbędne, żeby też być bezpiecznym. Mamy ograniczenia prędkości. Tu myślę, że warto też powiedzieć, że jeziorak i okolice Iławy, czyli mamy mały jeziorak i aż do naszego skarbka, jest ograniczenie prędkości do 6 km na godzinę. Wielu użytkowników o tym nie wie i niestety narażają innych użytkowników na nieprzyjemności, na wywrócenie się kajaku czy spowodowanie kolizji. A to jest jednak bardzo ważne, żeby tego nie było. I fajnie, bo policja tego jakby pilnuje, egzekwuje na naszym terenie, czego ja jestem ogromnym zwolennikiem.
1: Też skutery się do tego przyczyniają. Coraz częściej są widywane chociażby w Zatoce Widłąg, w której panuje niesłychana cisza, jest tam doskonała przyroda. To wszystko wtedy traci urok.
4: Widłąg to jest takie miejsce na jezioraku, które w swojej historii było strefą ciszy. Od wielu, wielu lat, jak ja tutaj od dzieciaka, gdzie rodzice mnie wprowadzili na jezioro, pamiętam, było taką sypialnią Iławy. Wszyscy dbali o ciszę w tym miejscu. Dbali, żeby było miejsce takie, no, wyłączone od świata, żeby każdy mógł posiedzieć, połowić rybki i mieć ciszę. Na obecnym systemie prawnym bardzo się cieszę, że założono strefę 6 km na godzinę, czyli ograniczenia. Nikt nie mówi, że ten skuter nie może wpłynąć, ale niech szanuje innych użytkowników. Nikt nie mówi, że duża motorówka czy mała nie może wpłynąć. Okej, niech przepłynie sobie te 6 km na godzinę, niech zobaczy sobie to miejsce, czy nawet zanocuje. Ale żeby inni użytkownicy mieli ten komfort jakby odpoczynku. Bo jednak biorąc pod uwagę te miejsce na jezioraku, mało miejsc jest takich, albo może nie znam takich miejsc na wielkich jeziorach, żeby mogły się poszczycić ciszą, spokojem, żeby to można było w taki sposób bardzo naturalny, bez określania wielkich przepisów, żeby takie miejsce było dla zwykłego użytkownika.
1: Szacunek do przyrody to podstawa. Skoro poruszyliśmy temat silników, to chciałbym Cię zapytać, jak wygląda teraz szkolenie na patent sternika motorowodnego.
4: Sternik motorowodny. Pierwsze uprawnienie dla osób, które będą mogły pływać. Osoby, start od 14 roku życia. Do 16 roku życia, zgodnie z przepisami, jest ograniczenie mocy, czyli nawet jeżeli 14-latek zrobi uprawnienie, to nie może wsiąść na skuter, bo jest ograniczenie mocy. I to ograniczenie powoduje to, żeby ten człowiek mógł się pierw nauczyć. Następnie od 16 roku życia nie ma już ograniczenia mocy. Ja to prowadząc szkolenia zawsze się śmieję, kiedy pokazuję młodym osobom, uczącym się tego motorowodniactwa, pokazuję uprawnienie, do czego ono nas upoważnia. I nie ma tam ograniczenia mocy. Czyli ja to się śmieję, gdybyśmy postawili tutaj oktopusa Billa Gatesa na jezioraku, to osoba kończąca nasz kurs też mogłaby go prowadzić, ponieważ przepisy nie zabraniają w żaden sposób ograniczeń. Jedynie tylko ten wiek i możliwość po 16 roku życia, żeby móc jakby pływać. Ale to też nie chodzi o skuter. Chodzi też o motorówki. Chodzi też o wszystko, co jest silnikiem związane. I tu jest jakby to bardzo ważne, żeby osoby miały nie tyle papier, bo my z Rafałem mamy często takie informacje, że ktoś, w cudzysłowie powiem, kupił patent albo dostał pod choinką patent. Dla nas jest to przerażające, ale też bardzo budujące jest to, że pojawiają się osoby, które nie pływały, mając uprawnienia. Pływały skuterami, bez uprawnień już mówię, tak się śmieję, ale przychodzą do nas i mówią, że oni chcieliby zrobić patent w jeden dzień. My mówimy, to się nie da, ponieważ teoria jest jego tak dużo, że same wykłady zajmują minimum 4 godziny, minimum mówię, już to takie bardzo przyspieszone, ale do 6-8 godzin można mówić o teorii, o przepisach po to, żeby te osoby pływały bezpiecznie. I zwrotna informacja tych osób, które już mają kontakt z tą wodą, już pływały na tych motorówkach, jest taka, że mówią, stary, ja mam te uprawnienie i ja się dowiedziałem o tym, o tym, o tym. Ja nie wiedziałem, że to jest tak ważne, że jeżeli kogoś zabieram na pokład, to ile ja mam odpowiedzialności na tych osobach. Jak porównujemy często drogę, ja taką normalną asfaltową drogę porównuję do drogi wodnej, i mówię, słuchaj, jesteś kierowcą samochodu, to za co odpowiadasz? I te osoby świetnie odpowiadają, że nie może być pod wpływem alkoholu, musi ograniczyć prędkości, te wszystkie elementy, które są na drodze. Ja mówię, słuchaj, przełóż to na wodę. On, ale jak? Bo nie ma pasów narysowanych. No ale jak? I ci dopiero ludzie po takim szkoleniu, naprawdę uwierzcie, widzą, że kurczę, to było warte. Nie zrobienie papierku, bo papierek to tylko drobiazg. Czyli szkolenie teoretyczne, później szkolenie praktyczne, podejście do kei, odejście do kei, węzły, do tego manewrowanie motorówką, podejście do człowieka też na tej motorówce. Oczywiście jest to szkoleniowy, nie wyrzucamy nikogo za burtę, ale podejście do tego człowieka, wyrzucenie koła, wykonywanie odpowiednich manewrów, żeby kogoś podebrać.
3: Eksperci radzą.
1: Odpowiednia wiedza na temat pływania jednostkami jest konieczna, zważywszy na zmieniające się warunki pogodowe i wiele zresztą czynników technicznych. Zanim wrócimy do rozmowy, przypomnę, że naszym gościem jest Grzegorz Rychlik, instruktor żeglarstwa w Iławie. A jak zdobyć doświadczenie? Bo patent to pewnie tylko początek tej przygody.
4: No zdecydowanie. Mało tego, my ucząc również zwracamy szczególną uwagę na to, że nasza motorówka ma takie, a nie inne możliwości. Ale wsiadając na jakikolwiek inny sprzęt, nawet podobny, jaką my mamy, a będzie większy silnik, mocniejszy, ta motorówka może się kompletnie inaczej zachować. Może być inna manetka, może być manetka, czyli czymś, czym sterujemy, czyli szybciej, wolniej. Różne są zachowania, dlatego każdej osobie, która u nas robi kurs, mówimy, jeżeli słuchaj, zrobisz ten kurs, będziesz czuł się niepewnie, albo kupisz motorówkę, bo kurczę, wydałeś 100 tysięcy na motorówkę i masz ochotę mieć swoją, jeżeli chcesz, my cię poszkolimy. Przyjdź do nas, siądziemy, pobawimy się na tej motorówce, zdobędziesz coś nowego. I uwierzcie, miałem taką sytuację, kiedy pan wydał 250 tysięcy na motorówkę i po tygodniu wjechał tą motorówką na dwie inne. Zrobił dziurę w swojej i uszkodził jeszcze dwie motorówki, pomimo uprawnień. Niestety nie przewidział, że taka może być ogromna siła. Kosztowało go to jeszcze kolejne naprawy, bo to trzeba było tą łódkę naprawić, plus z ubezpieczenia kolejna łódka, więc to bezpieczeństwo, ta praktyka jest ogromnie ważna.
1: Skoro rozmawiamy już o szkoleniach, doświadczeniu i odpowiedzialności, to jeszcze chciałbym zapytać Cię o poszczególne stopnie patentów, niezależnie od używanego napędu.
4: żeglarz jachtowy, później jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy. Mamy trzy w tej chwili stopnie żeglarskie. Motorowodne to jest druga dziedzina, bo to są dwa różne związki. Jeden żeglarski, a drugi Polski Związek Motorowodny Narciarstwa Wodnego. I tam jest znowu sternik motorowodny, jachtowy sternik motorowodny i kapitan motorowodny. Kiedy zdobyłem już sternika jachtowego, bo to 95 rok był, nasza legislacja, nasze prawo naprawdę jest takim ciekawym kazusem, ponieważ wtedy, mając sternika jachtowego, miałem uprawnienia do prowadzenia jachtów po morzach do 20 mil morskich. Jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, to było takie ograniczenie. Szczegółów dalej nie pamiętam. Ale nasze prawo zmieniało się dwukrotnie w tym zakresie i nie mając żadnego doświadczenia morskiego, taki człowiek, który miał takie uprawnienie, zyskiwał poprzez dwukrotną legislację uprawnienie do prowadzenia jachtów do 18 metrów długości tego jachtu po morzach bez ograniczeń i oceanach. Na morze wchodząc jest jeszcze dużo większa odpowiedzialność jako kapitan za osoby, które się zabiera. Bo jednak to już jest inny akwen, to są inne realia, to są ogromne, ciężkie łódki, kilkunastotonowe i odpowiedzialność jest ogromna. I zakładając, że komuś na morzu może dziać się jakaś krzywda, całe procedury postępowania, wzywania służb ratunkowych, no to jest ogromna wiedza. I jeżeli ktoś, mając, już śmiejemy się z tej legislacji naszej polskiej, która miała miejsce, jeżeli ktoś by po takiej legislacji po prostu chce pływać tą łódką, by dali mu tą łódkę i zrobiłby jakiś wypadek, co jest naprawdę możliwe w takim przypadku, to odpowiada karnie i to za naprawdę ogromne jeszcze dodatkowo pieniądze, bo to trzeba by wziąć pod uwagę, że jacht kosztuje 2 miliony, 3 miliony złotych, może i nawet więcej. Plus do tego odpowiedzialność cywilna za osoby, które się zabrały na jacht.
1: Szkolenia żeglarskie można rozpocząć właściwie o każdej porze roku i mam wrażenie, że wciąż jest zainteresowanie taką przygodą. Kim są osoby, które zgłaszają się na kursy pływania i egzaminy?
4: Pierwsze, z czym się bardzo często spotykamy, to są osoby, które kiedyś marzyły, planowały, chciały, a czasem to są rodzice, którzy po prostu chcieliby, żeby ich dzieci miały nowe uprawnienia, nowe kompetencje, żeby im było lżej. Bo jednak umiejętność żeglowania czy prowadzenia motorówki no jest w tej chwili też bardzo potrzebna w dalszym życiu, kiedy to można spełniać swoje, nie wiem, marzenia, spełniać swoje cele, czy dla niektórych również osób, które robią tego typu kursy, jest to również dodatkowy punkt w naborze do różnych służb, do policji, do straży, gdzie również mogą pełnić za jakiś czas funkcję na naszym jeziorze lub gdzie indziej.
1: Tym bardziej, że w Iławie są szkoły mundurowe i doświadczenia plus uprawnienia zdobywane przez uczniów, chociażby w ekomarinie, są bezcennym doświadczeniem. Myślę, że nawet punktem wyjścia pewnie. To może teraz powiedzmy, jak wygląda w praktyce takie szkolenie i co zrobić, żeby trafić do dowolnej szkółki pływania.
4: Ja bym serdecznie zapraszał osoby do kontaktu po pierwsze z nami, aby móc się zapisać na taki kurs. Na tych kursach nie ma dużo osób. To nie są kursy, na których jest ogrom ludzi. To są kursy, można powiedzieć, praktycznie indywidualne, ponieważ jeśli na jachcie jest do 5 osób, jest instruktor, no to ten instruktor poświęca tak naprawdę 5 osobom cały czas. Rozpoczynamy szkolenie od tego, że najważniejsze bezpieczeństwo. I to bez względu na to, czy my jesteśmy doświadczonymi żeglarzami, czy to są młodzi adepci żeglarstwa, czy sportów motorowodnych, zaczynamy od bezpieczeństwa. Czyli mówimy, co to jest kamizelka ratunkowa, co to jest koło ratunkowe, jak wchodzimy na jacht, jak schodzimy z jachtu, jakie zachować zasady, żeby było bezpiecznie. To jest to, czego pilnujemy zawsze. Bez względu, czy to jest kurs, czy to jest rejs, gdzie przemieszczamy się po jezioraku, to jest najważniejsze. Następną rzeczą, to dopiero się zaczyna poznawanie jachtu, budowy, co to jest zwrot przez sztak, co to jest jumpsailing lub różne tego typu nazwy, które no, dla zwykłego, przeciętnego obywatela nie powiedzą nic. Ale dla nas, żeglarzy, mówią bardzo dużo. Ale aby się poruszać w tym środowisku i poruszać się na jachcie, to trzeba poznać nowy język. Tak jak jest w innych dziedzinach i gałęziach życia, że jeżeli wchodzimy w coś, to poznajemy nazwy specyficzne, które nam po prostu ułatwiają życie. Bez tych nazw nie jesteśmy w stanie się poruszać, ponieważ nie wiedząc, co to jest bajdewin, nie wiedząc, co to jest bakstag, czy nie wiedząc, co to jest maszt, no to niestety może być trudno.
1: Brak umiejętności to zawsze kłopoty, dobrze o tym wiemy, zwłaszcza podczas kryzysowych sytuacji. Jak pokazuje historia, lekceważenie zasad na jeziorach po jeziorze Iławskiego może doprowadzić do poważnego wypadku. Nieznajomość urządzeń na pokładzie może kosztować, no niestety...
4: No zdecydowanie. Zdecydowanie trzeba wiedzieć, jak obsługiwać. Zdecydowanie trzeba wiedzieć, do czego co służy i mało tego, żeby żeglować bezpiecznie, no to trzeba wiedzieć, jak dostosować te żagle do danych warunków. Czy sprawdzamy prognozę meteorologiczną, co będzie nam powie, czy mamy duże żagle założyć, czy małe żagle. Ja to śmieję się, duże, małe, ale oczywiście chodzi o to, żeby je dostosować do siły wiatru i żeby było bezpiecznie. I żeby, jeżeli już jesteśmy naszymi instruktorami, zrobimy ten patent, będziemy mieli ochotę zabrać własne dzieci, kolegów, znajomych, to też, żeby ta wiedza o bezpieczeństwie była przekazywana im w pierwszej kolejności. Ponieważ jeżeli ktoś wejdzie na jacht i zostanie zrażony do tego, bo będzie niebezpiecznie, będzie jakoś ryzykownie, osoba, która to zrobi, no to niestety te potencjalne osoby na żeglarstwo mogą się po prostu zrazić. Ale to był błąd osoby, która kogoś wprowadzała. My staramy się zawsze robić w ten sposób, aby bez względu na to, jakie są warunki, dawać bardzo bezpieczne żeglowanie, bo to jest podstawa do tego, żeby się czuć bezpiecznie. Trochę jak z nartami. Jeżeli ktoś wsiądzie na narty i pojedzie i nie będzie wiedział, jak jeździć, połamie się i zrobi sobie krzywdę. Tu jest to samo. Bezpieczeństwo budujemy to, aby człowiek wsiadał sobie na jacht i po prostu świetnie się bawił. A zabierając jeszcze tylko dodatkowe osoby, osoby, które są pierwszy raz, może tylko zrobić in plus, że to będą osoby, które kolejne się zarażą żeglami, sportami motorowodnymi.
1: Mówił Grzegorz Rychlik, znany trener żeglarstwa w Iławie.
2: To jest tydzień.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Rádio Iława. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato wróżbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

ani jednej kalorii. Melo, pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio, słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.